przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym.

0: Kasztelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupiej dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Zresztą ból

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio RSK.
2: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
3: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

0: SK Elbląg News.
1: W studiu Radia SK gościmy panią Dorotę Bajor, dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii, Środowiska i Usług. Trudna nazwa. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Zespół Szkół od września planuje uruchomienie nowego kierunku nauczania i o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, co to za kierunek wystartuje w pani szkole od września?
2: Liczymy na to, że to będzie bardzo ciekawy kierunek, przede wszystkim dla dziewcząt, ale i nie tylko. Będzie to kierunek florysta. Do tej pory kształcenie w tymże zawodzie mogło być odbywać się na poziomie szkoły policealnej bądź też kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Od 1 września wchodzi do oferty edukacyjnej branżowej szkoły pierwszego stopnia. Jest to szkoła trzyletnia, która w trakcie całego cyklu nauczania oferuje kształcenie teoretyczne, ale również kształcenie praktyczne. Zarówno u pracodawców, bądź też na zajęciach praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bo takowe porozumienia już mamy podpisane zarówno z pracodawcami, jak i z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Florysta to zawód artystyczny, kreatywny, który pozwala rozwinąć pasje artystyczne. Florysta to zawód, na który oczekują kwiaciarnie, ale i nie tylko, bo agencje eventowe, hotele, restauracje, wszelkiego rodzaju galerie handlowe to tylko część miejsc, które będą oferowały potem zatrudnienie po ukończeniu szkoły, bądź też realizację praktycznej nauki zawodu.
1: No to tu właśnie troszeczkę pani uprzedziła moje kolejne pytanie, bo chciałem właśnie podpytać, jak to będzie wyglądało w kwestii właśnie zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku. Czy nie będzie jakby problemu z tym, żeby odnaleźć się na rynku pracy?
2: Tak jak wspomniałam, już sporo firm, przede wszystkim kwiaciarni, ale również i studia dekoracji zgłosiły się do nas i z chęcią współpracy. To jest jedna rzecz, a druga to wiele kwiaciarni. To jest wiele kwiaciarni, bądź też będzie można założyć swoją własną działalność gospodarczą. Na dekoracje florystyczne praktycznie jest cały czas zapotrzebowanie. To, tak jak wspomniałam, to nie tylko kwiaciarnie, to są różnego rodzaju dekoracje okazjonalne, ale i też wielu klientów indywidualnych, którzy życzą sobie aranżacje, dekoracje w swoich domach w zależności od okoliczności. Także tych miejsc pracy będzie naprawdę sporo możliwych do zaoferowania.
1: To powiedzmy jeszcze, jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chciałaby kształcić się w tym kierunku?
2: To przede wszystkim zmysł artystyczny, umiejętność rozpoznawania kolorów, bo jednak tutaj ta dekoracja, ten artyzm jest bardzo potrzebny. No i chęć, tak? I pasja do kwiatów, pasja do dekoracji.
1: Jeśli mówi pani, że zmysł rozpoznawania kolorów, to rzeczywiście bardziej kierunek dla kobiet.
2: Z tym bym się zgodziła, ale niekoniecznie. Wielu kreatorów mody jest wśród mężczyzn.
1: Drobny żart to był. Proszę mi powiedzieć, czy to będzie jedna klasa, czy planujecie państwo otworzyć więcej oddziałów, jeśli będą chętni w tym kierunku?
2: Na razie czekamy na chętnych. Prawdopodobnie będzie to jedna klasa, bo początki zawsze są trudne. Na rynku musimy dać informacje o tym, jaki to jest zawód i uczniowie się muszą przekonać. Z tego, co też wiemy i badamy rynek edukacyjny, jest potrzeba zawodów dla dziewcząt w szkołach elbląskich. I z tym właśnie startujemy.
1: Startujemy, to powiedzmy w takim razie, jak wygląda ta rekrutacja? Ona już, rozumiem, że się rozpoczęła. Gdzie szukać informacji, jakie dokumenty?
2: Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie wszystkie informacje są zamieszczone. Ponadto rekrutacja odbywa się w Elblągu w sposób elektroniczny. Zapraszam na stronę ePET. Tam należy wypełnić wniosek. złożyć wersję papierową do nas.
1: Wspominała Pani o tym, że jest zainteresowanie ze strony kwiaciarni i innych podmiotów. Rozumiem, że taka sprawa jak praktyki na przykład w trakcie edukacji nie będą stanowiły problemu dla uczniów.
2: Absolutnie nie. My jako szkoła wspieramy uczniów w znalezieniu miejsc pracy, także my będziemy to wszystko organizować.
1: A jak już Panią mam, już porozmawialiśmy o kierunku florystyka, to jakie jeszcze inne kierunki oferuje Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług?
2: Jesteśmy szkołą, która oferuje dosyć szeroki wachlarz kierunków nauczania. Branża energetyczna, branża drzewno-meblarska, branża budowlana, czy też branża z tak zwanej strefy beauty. I od tej zaczęłabym. To jest technik stylista, technik usług fryzjerskich, czy też fryzjer, kierunki, które naprawdę na elbląskim rynku są już dosyć mocno rozpoznawalne. Branża budowlana to przede wszystkim monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ale i też bardzo mocno poszukiwany na rynku pracy zawód dekarz. Także to w tej branży te zawody oferujemy. Branża drzewna to stolarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, ale również i technik technologii drewna. No i branża energetyczna, tak bardzo mocno też wśród tej branży poszukiwani pracownicy, to jest technik energetyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czyli w skrócie mówiąc technik OZE. W naszej szkole oferujemy kształcenie na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia, to są 3 lata, 5-letnie technikum, ale również i oferujemy jako jedna z niewielu szkół kształcenie w branżowej szkole drugiego stopnia dla absolwentów po branżowej szkole pierwszego stopnia, tak aby mogli uzyskać tytuł technika i jeżeli będą mieć chęć i ochotę, to zdać maturę.
1: Proszę mi powiedzieć, czy w szkole jest kładziony duży nacisk na kształcenie praktyczne, bo wiele się mówi o tym, żeby odejść od tego takiego książkowej edukacji właśnie na rzecz nabywania tych konkretnych umiejętności. Jak to u Państwa wygląda?
2: Przede wszystkim właśnie, tak jak tu Pan wspomniał, kładziemy bardzo mocny nacisk na kształcenie praktyczne. Współpracujemy z wieloma zakładami pracy. Kierunki, o których wcześniej wspomniałam, to w wielu przypadkach to są klasy patronackie, czyli bardzo mocno ściśle powiązane z rynkiem pracy. Naszą ideą, naszą dewizą jest kształcenie uczniów szycie na miarę potrzeb pracodawców naszych uczniów. Czyli oferujemy i zapewniamy, gwarantujemy naszym uczniom te umiejętności, które będą potrzebne już w realnym rynku pracy. Wyposażamy naszych uczniów w dodatkowe kwalifikacje, które są potem potwierdzane certyfikatami. Tak więc u nas w generalnej większości absolwent szkoły wychodzi z dosyć bogatym portfolio, które potem pracodawcy pokazuje, jakie kursy, jakie szkolenia ten uczeń u nas mógł zdobyć.
1: No i z tego, co Pani mówi, są to też takie zawody, takie kierunki, po których raczej nie powinno być większej trudności ze znalezieniem zatrudnienia.
2: Zawody, w których kształcimy, w generalnej większości to są zawody bardzo poszukiwane na rynku pracy. Co roku Ministerstwo Edukacji wydaje zapotrzebowanie...
1: Taką perspektywę.
2: Tak. Zapotrzebowanie na pracowników na zarówno na krajowym, jak i wojewódzkich rynkach pracy. I te wszystkie nasze zawody mają szczególne znaczenie. Tutaj wspomnę o tej branży energetycznej, która jest niesamowicie potrzebna, ale i branża budowlana także. Swego czasu wydawało się, że budowlanką może zajmować się każdy, ale to jednak jest błędny mit.
1: No to tutaj przykładem jest na przykład zawód dekarz, który w pewnym momencie było tak, że na rynku tych dekarzy nie było praktycznie, no było ich bardzo mało. No i cóż, no był to bardzo opłacalny zawód.
2: Zgadza się. W tej chwili według danych statystycznych w całym kraju w zawodzie dekarz uczy się tylko 120 uczniów. Więc to też świadczy o tym, jakie jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy i tych 120 absolwentów kompletnie nie nasyci rynku, a domy się stawiają, budynki się budują, dachy trzeba remontować. To naprawdę kolokwialnie mówiąc, pieniądz leży na ziemi, tylko trzeba się pod niego schylić.
1: W tym przypadku na dachu.
2: W tym przypadku na dachu.
1: Wracając do klas patronackich, dużo jest takich klas?
2: Tak, od wielu lat współpracujemy również z firmą Energa Operator, która swoim patronatem objęła dwa kierunki, technik energetyk oraz technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Za chwilę w tymże w tej firmie pojawi się przepaść pokoleniowa i tu będzie niesamowity, jest potrzebny ogrom pracowników. Ponadto też firmy, które współpracują z nami pod kątem budowy wiatraków, systemy offshore wind. Także tutaj też nie tylko pracowników z wyższym wykształceniem, ale również z poziomu technicznego potrzeba. Daleko nie będę również szukać. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, monter sieci instalacji sanitarnych, też już od kilku lat z nami współpracują. Właśnie zapomniałam o tym jeszcze zawodzie, bo też za chwilę nie będzie miał kto pracować. Średnia wieku w tymże zakładzie to jest około 50-55+, więc tutaj też wymiana pokoleniowa za chwilę się pojawi i na rynku potrzeba młodego na rybku, który się wykształci i który będzie chciał zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie. Nie ukrywam, zawód też bardzo poszukiwany, zawód, w którym też można całkiem dobrze zarobić, bo nie oszukujmy się, uczniowie, kandydaci poszukujący swojej ścieżki życiowej patrzą na to, jakie są perspektywy, no ale i też na to, ile zarobię potem.
1: No, oczywiście, że tak, no bo to ja wiem, że był przez długi czas trend taki, żeby szkoły średnie, licea i tak dalej, tylko że później taki młody człowiek, jeśli nie poszedł na studia, stał przed dylematem, co robić dalej. Tutaj możemy zaryzykować, myślę, tezę, że kończąc szkołę branżową, podejmując zatrudnienie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej się kształcić i te swoje kwalifikacje podnosić.
2: Jak najbardziej. Tym bardziej, że firmy z nami współpracujące dają możliwość kształcenia się na poziomie studiów wyższych, a wręcz nawet dofinansowują. Przykład mogę podać firmy Energa Operator, gdzie nasi absolwenci zostali zatrudnieni. W tej chwili studiują zaocznie na przykład na Politechnice Gdańskiej, gdzie firma finansuje studia.
1: Czyli podsumowując, szkoła branżowa, zespół szkół inżynierii środowiska i usług może być naprawdę takim dobrym startem do kariery zawodowej.
2: Jak najbardziej. Zapraszam i zachęcam.
1: Panie dyrektor, dziękuję bardzo za rozmowę, a zainteresowanych odsyłam na stronę internetową szkoły.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w trakcie rekrutacji.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio Eska pozdrawia z Muzeum Ziemi Braniewskiej i jesteśmy tutaj o nietypowej porze, bo jest po godzinie 21:00, zbliża się wieczór, a w muzeum oprócz Doroty Olbryś i Michała Rapity z Towarzystwa Miłośników Braniewa i oprócz mnie jest Łukasz Szałecki, to twórca kanału Polish Paranormal TV. To kanał znany z eksploracji historycznych obiektów oraz badań miejsc, z którymi wiążą się lokalne legendy i opowieści o niewyjaśnionych zjawiskach. I już robi się tajemniczo, ale właśnie, proszę Państwa, pan Łukasz ma przeprowadzić tutaj w Muzeum Ziemi Braniewskiej nocne badania. Przede wszystkim badania wieży Kleszej, będzie wykorzystywał do tego specjalistyczną aparaturę, ale o szczegółach opowie nam sam. Dzień dobry, panie Łukaszu.
4: Witam serdecznie.
3: I witam oczywiście miłośników historii Braniewa, z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dzień dobry.
5: Witamy wszystkich.
6: Witamy wszystkich.
3: No i może zaczniemy właśnie od mieszkańców Braniewa, od Towarzystwa Miłośników Braniewa i zwrócimy się do Doroty Olbryś. Skąd pan Łukasz wziął się w Muzeum Ziemi Braniewskiej i skąd cała ta historia?
4: Pan Łukasz zgłosił się do nas, napisał maila, czy chcielibyśmy właśnie, żeby takie badania w naszym muzeum przeprowadzić. No i zgodziliśmy się.
3: A zgodziliście się dlaczego?
4: No, legendy krążą różne o tej XIV-wiecznej wieży Kleszej i o budynku samego muzeum, dawnego Kolegium Hozjanum. I chcemy albo rozwiać te legendy, albo dowiedzieć się czegoś, może, nie wiem. Po prostu jesteśmy otwarci na wszelkie jakieś takie nowinki.
3: Panie Łukaszu, zatem skąd pan się dowiedział o Muzeum Ziemi Braniewskiej i jak pan tutaj trafił, to znaczy jak pan nawiązał kontakt, dlaczego pan nawiązał kontakt?
5: Sporo mam tutaj widzów oczywiście w całej Polsce, rozsiani są po całej Polsce, no i dostałem wiadomość jednego z widzów, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, o tym, że znajduje się tutaj muzeum z bardzo ciekawą historią, no i polecił mi, abym skontaktował się właśnie tutaj z towarzystwem i napisał maila, no i bardzo byłem tutaj pozytywnie zaskoczony odpowiedzią i no i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, tak? Dostałem pozwolenie na przeprowadzenie właśnie takiego badania po godzinach właśnie już po zmroku, no i muszę przyznać szczerze, jak byłem tutaj na mocy muzeów pierwszy raz w sobotę, no to już po wejściu można było odczuć, że jest tutaj coś wyczuwalne i no muszę przyznać, że to miejsce ma potencjał na to, że odkryję tutaj dzisiejszej nocy coś niezwykle ciekawego.
3: Przypomnijmy, oczywiście mieszkańcy Braniewa wiedzą, ale może słuchają nas nowi odbiorcy, że Muzeum Ziemi Braniewskiej mieści się w byłym Kolegium Hozjanu. To bardzo klimatyczne miejsce i również w ramach muzeum, czy muzeum funkcjonuje w wieży Kleszej, a to już średniowieczny zabytek, w którym prawdopodobnie straszy.
4: Czy straszy? No mnie nic nie przestraszyło, ale są różne na ten temat opinie. No i chcielibyśmy jakieś rozwiać, jeżeli są jakieś wątpliwości co do tej wieży. Wieża stoi tu w Braniewie już od 700 lat. Jest to pofranciszkańska wieża Klesza, potem przejęli ją jezuici. No i potem na potrzeby szkolne przez kolejne lata, przez kolejne wieki była.
3: Podobno była tam wieża tortur. Pod spodem, sala tortur.
4: Sala tortur, pod wieżą są lochy. No my niestety nie weszliśmy do tych lochów, bo do dzisiaj nie wiemy, gdzie jest wejście do tych lochów. Było badanie kilka lat temu georadarem i georadar stwierdził, że rzeczywiście 2 metry pod wieżą znajdują się lochy, częściowo zagruzowane, ale wejścia też nie znalazł.
3: Panie Michale, pan jako młody człowiek tutaj bywał, tu funkcjonowała szkoła, internat i też podobno jako młodzi ludzie coś tam gdzieś słyszeliście.
6: Często żeśmy tam nawet między sobą rozmawialiśmy, że tutaj jest nieciekawie po prostu w nocy chodzić po tym internacie, nie? Czy tam do ubikacji, czy gdzieś ktoś chodziło się po dwóch zawsze, żeby było raźniej. Tu na dole zawsze graliśmy w tenisa stołowego, to tak niekiedy się chodziło po 22, nie? To było trochę tak dziwnie też się grało, to tak parę minut i uciekaliśmy do wyrek, do łóżka uciekaliśmy spać.
3: Nie jesteście jedynymi ludźmi, którzy twierdzą, że coś tutaj było. Czyli, krótko mówiąc, straszyło. Zatem, panie Łukaszu, da się sprawdzić, czy coś tutaj jest?
5: Oczywiście, no posiadam całą masę sprzętu od mierników pola elektromagnetycznego poprzez skanery fal radiowych. Dzięki temu uda mi się uzyskać bezpośredni, myślę, kontakt z czymkolwiek tutaj, cokolwiek tutaj jest. Miejmy nadzieję, że efekty będą owocne, nie tylko właśnie audio, ale też wizualne. Może uda się też coś na zdjęciach wyłapać, na kamerze. Mam, mówię, całą masę sprzętu. Liczę na coś, no w szczególności, tak jak wspomniane było, że były tutaj, są te podziemia, więc też te lochy, te cierpienia ludzkie mogą coś tutaj sprowadzać współcześnie, jakąś aktywność.
3: Czyli technika pomaga czasom zaprzeszłym.
5: Tak, oczywiście, no trzeba korzystać z tego. Mamy coraz to więcej właśnie urządzeń, mamy dostęp do nowych technologii i warto to korzystać, warto sprawdzać. Myślę, że to jest dosyć racjonalne podejście do tego typu właśnie zjawisk paranormalnych. No i trzeba to po prostu albo potwierdzić, albo obalić, czy coś się tutaj dzieje. Dla mnie myślę, że coś ciekawego dzisiejszej nocy tutaj złapiemy.
3: Nie boi się pan?
5: Jest lekka adrenalina, dlatego w sumie też to robię dla ciekawości i adrenalina, ale gdzieś ten strach jest, bardziej bym nazwał to adrenaliną i ciekawością.
3: Muzeum Ziemi Braniewskiej nie jest pierwszym miejscem, w którym realizujecie swoje badania. Macie na koncie jakieś sukcesy, to znaczy, czy gdzieś udało się coś znaleźć, zobaczyć, usłyszeć?
5: No, wiele obiektów w Polsce sprawdzałem, nawet podziemia ratusza w Nowej Rudzie, czy też pałac w Jedlince. Sporo takich obiektów, w szczególności na Dolnym Śląsku, sprawdzałem. Teraz działam właśnie bardziej w rejonie tutaj Warmii. Jeżeli chodzi o takie sukcesy, dużo zjawisk uchwyciłem w opuszczonych obiektach, bo też i takie sprawdzam. Na opuszczonych cmentarzach udało mi się też na jednym z cmentarzy uchwycić półprzeźroczystą postać na kamerze, która chodziła po tym cmentarzu. Wszystko było pokazane, rzeczywiście jak to było nagrane na tym materiale wideo, sprawdzone, podbita jasność, kontrast, co wykluczyło, że były to jakiekolwiek tam efekty dodane komputerowo.
3: Jak historycy, jak naukowcy, jak archeolodzy, badacze historii odnoszą się do pana odkryć?
5: Oczywiście, mamy dwie grupy osób. Niektórzy są sceptycznie do tego nastawieni, nie wierzą w tego typu zjawiska. Nawet znam ludzi, którzy pomimo tego, że coś doświadczyli, coś zobaczyli, dla nich to po prostu coś im się tam przewidziało, coś im się przesłyszało. Jest oczywiście druga grupa osób, którzy są otwarci, zaciekawieni tym, też coś doświadczyli i z chęcią się po prostu tym dzielą ze mną. I dzięki też takiej grupie osób uzyskuję dostęp do sprawdzenia właśnie różnych obiektów.
3: Kiedy będziemy mogli poznać badania, które przeprowadzi pan tutaj w Muzeum Ziemi Braniewskiej? Będzie, rozumiem, na kanale.
5: Tak jest, na kanale Polish Paranormal TV na YouTube. Serdecznie zapraszam.
3: Dziękuję bardzo i życzę owocnych badań i bezpiecznej nocy.
5: Dziękuję bardzo.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
1: W Radiu Eska gościmy dzisiaj burmistrza Fromborka,
7: pana Damiana Kraśnickiego.
1: Witam serdecznie.
8: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: Z którym porozmawiamy na temat zbliżającej się okrągłej rocznicy operacji Fromborg 1001. Panie burmistrzu, na początek, rzeczy niebywała w skali kraju. Fromborg ma, okazuje się, większą liczbę honorowych obywateli niż mieszkańców.
8: Mimo iż urząd statystyczny mówi o tym, że we Fromborku na koniec 2025 roku było ponad 3000 osób, to tak fizycznie podejrzewamy, że jest nas w mieście i w gminie około 2900 osób, a ponad 2900 osób to nasi honorowi obywatele.
1: No to wyjaśnijmy słuchaczom, skąd bierze się tak duża liczba honorowych obywateli.
8: 6 lat temu w celu zorganizowania obchodów rocznicy 500-letniej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 73 roku, kilka lat wcześniej powstał pomysł przygotowania naszego miasta właśnie do tego wydarzenia, że nasze miasto po II wojnie światowej zostało blisko 80%, niektórzy mówią, że nawet 90% zniszczone. Nawet straciliśmy przecież prawa miejskie na kilka lat, więc wymogi były stawiane bardzo duże, żeby temu zadaniu sprostać. Miejsce, w którym żył Mikołaj Kopernik, które było bardzo mocno zrujnowane. Stąd pomysł zrodził się już w 65 roku zorganizowania operacji 1001 Fromborg. I taka operacja w 66, dlatego w tym roku mamy 60. rocznicę rozpoczęcia tej operacji w Fromborgu się odbyła.
1: To była inicjatywa mieszkańców, czy gdzieś kogoś, osób z zewnątrz?
8: To była inicjatywa zewnętrzna. Zewnętrzna i tutaj mówimy o Związku Harcerstwa Polskiego, który był głównym inicjatorem tego wydarzenia, żeby właśnie obchody 500-lecia przygotować we Fromborku i przygotować miasto na te obchody.
1: 1966 rok, startuje operacja Fromborg 1001. Ile trwała ta akcja?
8: Operacja trwała od 1966 roku, chociaż niektórzy mówią także, że był to rok 7, że rok 6 był rokiem pilotażowym, do 73, czyli do rocznicy właśnie urodzin Mikołaja Kopernika 500-letniej.
1: Ile w sumie osób wziął udział w tym programie i czy każdy, kto pomagał w odbudowie miasta, został honorowym obywatelem?
8: No nie, aż tak dobrze to nie było, trzeba sobie było na to zasłużyć, więc osoby, które 3 turnusy w całej operacji 1001 Fromborg miały zrealizowane, taką nagrodą dla nich właśnie był tytuł honorowego obywatela Fromborga. Ile osób brało udział? Źródła mówią różnie. 30 tysięcy, niektórzy mówią 46 tysięcy osób, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak powiemy, że było to kilkadziesiąt tysięcy osób.
1: A proszę powiedzieć, czy to były osoby z regionu, właśnie z okolic Fromborka, z Elbląga, z Braniewa, czy również uczestniczyli w tym harcerze na przykład z innych części kraju?
8: Cała Polska brała w tym udział. Tak naprawdę odbudowa Fromborka to zasługa całej Polski i tutaj mówimy o osobach, które były zarówno blisko Fromborka, które bardzo mocno zżyły się i z mieszkańcami, a po II wojnie ta światowej tak naprawdę była nas garstka. Około 50 osób we Fromborku zostało Jak akcja się rozpoczynała, było to już ponad 1500, około 2000 osób, a co roku harcerzy było tak dużo, że miasto rozrastało się do rangi naprawdę potężnego skupiska ludzi.
1: Czym zajmowali się ci harcerze w trakcie tych turnusów? Czy to były takie stricte porządkowe rzeczy, jakby oczyszczanie jakiegoś miasta, czy być może jakieś konkretne prace były wykonywane przez nich?
8: Głównym zadaniem, które było zaprezentowane dla harcerzy i przez nich realizowane, to była odbudowa, czyli tutaj mówimy o szkołach budowlanych, więc dużo było takich zadań, które były realizowane przez właśnie budowę najróżniejszych miejsc, dróg, chodników, instytucji, szkoły naszej podstawowej, która stoi do tej pory, czy strażnicy OSP Frombork, która także powstała podczas operacji 1001 Frombork. Ale to była tylko jedna część harcerskiego życia, bo tak to trzeba nazwać. Harcerze żyli we Fromborku przez te lata. Były to także osoby, które odpowiadały za zagospodarowanie zieleni, ale także za strefę kultury we Fromborku. Odbywały się koncerty, różnego rodzaju widowiska, a także w tym czasie funkcjonowała działalność radiowo-telewizyjna.
1: Tak z perspektywy oceniając, jakie znaczenie miała ta akcja dla miasta, dla historii Fromborka?
8: Jak wcześniej wspomniałem, 50 osób, które było po II wojnie światowej. Później się to odbudowywało. Nie byłoby w stanie w żaden sposób samodzielnie doprowadzić do tego, żeby po II wojnie światowej zniszczony w tak mocno procentowym stopniu Frombork mógł się odbudować. Stąd to dla miasta jest olbrzymie, ma to olbrzymie znaczenie, bo dzięki temu tak naprawdę miasto odżyło. Te miejsca, które zostały zdewastowane, zniszczone, bądź całkowicie unicestwione po II wojnie światowej, w jakiejś formie zostały odbudowywane. I stąd właśnie ta operacja 1001 Fromborg, przywrócenie Fromborka na mapę Polski w takiej formie możliwej do zwiedzania, ale także wielka pomoc mieszkańcom do tego, żeby po prostu w tym mieście można było normalnie żyć.
1: Wróćmy do rocznicy rozpoczęcia tej akcji. Jakie wydarzenia miasto planuje w związku z tą 60. rocznicą?
8: Miasto już tradycyjnie od jakiegoś czasu przypomina swoim budowniczym o tym, że zapraszamy ich z wielką chęcią właśnie w sierpniu na takie spotkania. W tym roku będzie to troszeczkę większe spotkanie, kilkudniowe, w którym będziemy chcieli właśnie pokazać wszystkim, którzy do nas przyjadą, ponieważ nie tylko zapraszamy honorowych obywateli Fromborka, ale także ich rodziny i osoby, które brały udział w operacji 1001 Fromborg, a tytułu honorowego obywatela Fromborka nie uzyskały. Także będą naszymi gośćmi tego wydarzenia. Będą to najróżniejsze działania i plenerowe, i chcemy troszeczkę zagospodarować ten czas na wodzie poprzez rejs statkiem, wspólne ogniska, wspólne wspomnienia, wspólne zwiedzanie, pokazanie nowych inwestycji i działań, które są realizowane w mieście i gminie. No tak, taka podróż trochę z sentymentem, ale w nowoczesnym wydaniu.
1: Zwykle otrzymanie tytułu honorowego obywatela miasta wiąże się z jakimiś przywilejami. Na przykład w Elblągu honorowi obywatele mogą korzystać, no powiedzmy na przykład, z darmowej komunikacji miejskiej, a czy honorowi obywatele Fromborka również mają jakieś przywileje związane z tym tytułem?
8: Mówiąc tak troszeczkę żartobliwie, mając tak naprawdę drugą liczbę mieszkańców jako honorowych obywateli Fromborka, trudno by byłoby zagwarantować jakieś dodatkowe ulgi. Ale tak zupełnie na poważnie, oczywiście, że tak, nasi honorowi obywatele są naszymi mieszkańcami. Tak ich traktujemy, nie jako honorowych obywateli, ale po prostu jako naszych mieszkańców. Więc może nie w formie usystematyzowanych ulg, ale w formie właśnie takich spotkań, wizyt, rozmów, no, pamięci o sobie, więc jak ktokolwiek z honorowych obywateli pojawia się we Fromborku, ma ten zawsze możliwość czasu zagospodarowania się przez administrację czy przez miejsca we Fromborku odwiedzane.
1: Przypomnijmy, bo być może wśród naszych słuchaczy są również osoby, które brały udział w akcji Fromborg 1001 i będą chciały uczestniczyć w tym spotkaniu. Kiedy i gdzie to się odbędzie?
8: Tegoroczne spotkanie 60. rocznicy od rozpoczęcia operacji 1001 Fromborg zapraszamy serdecznie 7-9 sierpnia 2026 do Fromborka. Gorąco zapraszam.
1: Zapraszamy uczestników akcji, ale nie tylko. Warto wybrać się do tego nadzelewowego miasteczka, zobaczyć wzgórze katedralne.
8: Wzgórze katedralne to jest na pewno najważniejszym zabytkiem naszego miasta. To jest Muzeum Mikołaja Kopernika i Muzeum Pomnika Historii Fromborg Zespół Katedralny.
1: Zapraszamy do Fromborka w wolnej chwili.
8: Zapraszamy, oczywiście, że tak.
1: Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję uprzejmie.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
7: Lasy na straży granic mają być trudne do zdobycia i spowalniać postęp wrogich wojsk. Lasy rosnące w pasie do 50 km od granicy dostały powołanie do służby. Stały się zielonym komponentem Tarczy Wschód.
9: W lasach objętych programem Tarcza Wschód nie będzie pozyskiwane drewno na terenach bagiennych oraz prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwodnieniem terenu.
7: Mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Dodatkowo w strefie przy samej granicy nie będzie zrębów drzew. Dodatkowe miejsca na bieg 780 dla Elbląga. 100 pakietów w kategorii Family, Dziecko plus Opiekun i 150 w kategorii Classic. Jubileuszowy bieg w niedzielę 28 czerwca podczas Dni Elbląga. Udział jest bezpłatny.
0: SK Elbląg News.
3: Dzień dobry. Dziś Radio SK odwiedza Frombork, a konkretnie we Fromborku klub sportowy Zalew Frombork. I już za chwilę porozmawiamy o tym, czym klub Zalew Frombork się zajmuje i kto może korzystać z klubowej oferty. Naszym gościem jest Michał Blumerski, prezes klubu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry wszystkim.
3: Jest pan prezesem klubu od 3 lat, a klub istnieje ile?
10: Tak, około 50 lat już można powiedzieć.
3: No to niezły bagaż doświadczeń.
10: Tak jest.
3: Czym się zajmujecie? Bo generalnie mi na przykład kojarzycie się z piłką nożną.
10: Dokładnie. Prowadzimy 3 sekcje piłkarskie, zespół seniorów i 2 grupy młodzieżowe. Zespołem seniorów zajmuje się pan trener Paweł Karpowicz, zespołem młodzieżowym Rafał Myszka i trener Tomasz Szpakowski.
3: I gdzie zazwyczaj gracie?
10: We Fromborku na stadionie przy ulicy Młynarskiej 32.
3: A jak jest niesprzyjająca pogoda?
10: Orlik przy Urzędzie Miasta we Fromborku. Ewentualnie hala w Starym Ogólniaku.
3: Czyli korzystacie też z gościnności Braniera?
10: Dokładnie tak.
3: Ilu macie członków? Jak to wygląda? Jak duża jest ta wasza rodzina?
10: Zespół seniorów liczy około 30 osób. Drużyny młodzieżowe, starsza grupa około 20, młodsza tak z 15 myślę. Nie pamiętam dokładnej liczby.
3: Rozumiem, że jest to towarzystwo w większości albo przede wszystkim męskie. Czy macie panie?
10: Mamy jedną dziewczynkę w drużynie młodzieżowej.
3: O, proszę bardzo. I jesteście, mam nadzieję, otwarci na kolejne przedstawicielki płci żeńskiej.
10: Jak najbardziej jesteśmy otwarci. Zapraszamy serdecznie.
3: Czy można do was cały czas się zapisać? Czy jesteście otwarci na co dzień? Czy tylko wymagacie zapisów na przykład we wrześniu, w styczniu?
10: Jesteśmy otwarci cały rok, wystarczy się odezwać albo do mnie, ewentualnie do któregoś z trenerów. I on powie, kiedy są treningi, jak najbardziej można przyjść, potrenować, zobaczyć, sprawdzić się.
3: Macie swoją stronę na Facebooku?
10: Tak, mamy stronę, także jak najbardziej można zapytanie na stronie napisać, a my się na pewno odezwiemy.
3: A poza tym we Fromborku każdy na pewno was zna i wie, jak pokierować.
10: Dokładnie tak, jesteśmy znanymi osobami we Fromborku. Zresztą mała miejscowość, każdy się tam zna.
3: A proszę powiedzieć, jak się pana przygoda zaczęła z piłką nożną i z klubem Zalew?
10: Moja przygoda z klubem sportowym zaczęła się, powiedzmy, w wieku 6 lat. No i tak się ciągnęła z małymi przerwami. W pewnym momencie klub został zlikwidowany, ale to już jest temat na inny czas. No i
3: Na szczęście to już historia.
10: Tak, historia i występowałem wtedy przez 3 lata w Zatoce Braniero. Jak Zalew się reaktywował, to po prostu wróciłem do tego klubu i zostałem do teraz.
3: I taka aktywność na pewno jest w takim małym mieście potrzebna.
10: Jak najbardziej, tylko szkoda, że nie ma takiej aktywności teraz, jak ja byłem młody, bo naprawdę nie mam tej młodzieży. Trzeba młodych chłopaków namawiać, żeby przyszli pograć, pobiegać, potrenować. Czasem na mecz trzeba nawet zadzwonić, żeby przyszli, bo nie garną się po prostu. To nie te czasy. Nie wiem, czym to jest spowodowane.
3: A komputery i ta wielka gonitwa. Ale rozumiem, że jesteście otwarci i zapraszacie wszystkich, żeby się ruszyli.
10: Jak najbardziej zapraszamy.
3: Czy będziecie się specjalizowali tylko w piłce nożnej, czy może myślicie o czymś jeszcze?
10: Powiem pani, że myśleliśmy o różnych sekcjach, ale szczerze nie mamy chyba trenerów takich i osób, które mogłyby się tym zajmować w danym momencie. Myśleliśmy kiedyś o sekcji biegowej, ale jesteśmy skromnym klubem z ograniczonym budżetem i po prostu nie jesteśmy w stanie prowadzić więcej dodatkowych sekcji sportowych.
3: No to ja już wiem, czego wam życzyć. Takie są wasze marzenia, żebyście się rozwijali, żebyście mieli więcej uczestników i żebyście cały czas grali.
10: Żeby klub istniał po prostu, bo to jest tak szczerze wizytówka Fromborka, można powiedzieć.
3: To w takim razie trzymam kciuki i życzę powodzenia.
10: Dziękuję. Do usłyszenia.
11: Senat przyjął uchwałę o możliwości powołania Związku Metropolitarnego, Pomorskiego Związku Metropolitarnego. Będzie to drugi ustawowy związek metropolitarny w Polsce, bo już funkcjonuje Związek Górnośląsko-Zagłębiowski, teraz powstanie Pomorski. On musi powstać jako nowy twór. W projekcie ustawy była taka możliwość, aby przekształcić istniejące stowarzyszenie w związek, ale zmieniono ten punkt. Uznano, że to nie jest dobra droga, czyli samorządy będą musiały podjąć uchwały o przystąpieniu do związku i ten związek powstanie. Dla mnie, myślę także i że dla Was, najważniejsze jest chyba i to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego, bo były bardzo silne zakusy z różnych stron, aby wykreślić punkt, o który walczyłem od 2020 roku, aby Elbląg, mimo że jest w innym województwie, mógł do tego związku przystąpić. Powiem Państwu, że to nie było łatwe. Główny problem polegał na tym, że albo specjalnie, albo niespecjalnie, bo mówię przede wszystkim o stronie PiS-u, ale także z różnych innych stron były takie pytania, czy Związek Metropolitarny może wykraczać poza granice województwa. I PiS taki wniosek złożył w Senacie, aby wykreślić możliwość przystąpienia do Związku Metropolitarnego samorządom z innego województwa. I w dużej mierze tak to będzie, bo jest kilka miast, które pretendują do miast metropolitarnych i niewiele jest takich przypadków jak u nas na Warmii i Mazur, że jest takie silne powiązanie metropolii z innego województwa z dużym miastem z innego województwa. I to, że Elbląg jest w takiej sytuacji, to jest ewidentny wynik błędu w moim odczuciu. Zresztą pamiętacie ten czas, 1999 rok. My w Elblągu protestowaliśmy. Ja byłem wtedy redaktorem naczelnym Gazety Elbląskiej i plakatowałem Elbląg, namawiając ludzi do wzięcia udziału w tym referendum. I przyłączenie Elbląga do Warmii i Mazur było obarczone bardzo dużym błędem. I to nie polega tylko i wyłącznie na tym, bo się często o tym mówi, że Elbląg przyłączono do Warmii i Mazur, mimo że Elbląg jest bardzo silnie powiązany z Pomorzem, o czym będę mówił. Ale główny problem Elbląga polega na tym, że podzielono województwo elbląskie. Podzielono w ten sposób, że Braniewo i Elbląg zostały przyłączone do Warmii i Mazur, a Nowy Dwór Gdański, Malbork, Kwizyn, Sztum do Pomorza. Zlikwidowano subregion elbląski. Co gorsza, podzielono dwa subregiony. I geograficzne, i ekologicznie nierozłączne. Mówię przede wszystkim o Żuławach Wiślanych i o Zalewie Wiślanym. To są jednorodne i dosyć specyficzne regiony, których nie wolno było podzielić. Efekt w każdym razie dla Elbląga jest taki, że Elbląg bez subregionu szybko się degradował. Jesteśmy najszybciej wyludniającym się miastem na Warmii i Mazurach. Straciliśmy od czasu reformy samorządowej tego ostatniego etapu 20 tysięcy mieszkańców. Nie mam żadnych wątpliwości, że przystąpienie Elbląga do metropolii pomorskiej może ten błąd naprawić. Możemy odzyskać rangę miasta subregionalnego. Możemy wiele rzeczy naprawić. Co konkretnie? To jest moim zdaniem ważne i muszę o tym powiedzieć. Pierwsza rzecz, wiecie Państwo, że od lat jestem bardzo silnie związany z Żuławami. Żuławy nie mogą być zarządzane z różnych źródeł administracyjnych. Dzisiaj część Żuław podlega pod Pomorze, część pod Warmię i Mazur. My mamy mniej powierzchni, mamy więcej infrastruktury, którą musimy się opiekować. Jako człowiek, który od wielu lat zajmuje się sprawami przeciwpowodziowymi, widzę, ile jest problemów, żeby niektóre rzeczy pouzgadniać. A i tak jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji, bo my dzisiaj naprawiamy błędy z poprzednich lat, bo tej polityki przeciwpowodziowej, polityki wodnej na Żuławach nie było przez 8 lat. Dzisiaj naprawiamy stację pomp, podnosimy wały, zastanawiamy się, co zrobić z bobrami, dążymy do oczyszczenia tego systemu wodnego, ale tak naprawdę nie zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać ochrona przeciwpowodziowa na Żuławach. Szanowni Państwo, ja 2 dni temu otrzymałem taki alarmistyczny list od rolników z Gronowa Elbląskiego, którzy gospodarzą na jednym polderze i mówią, że ten polder wysechł. Nie to, że nie ma wody, tylko że nie mogą dogadać się z pracownikiem Wód Polskich, żeby otworzył śluzy. Oczywiście ja przekazałem Wodom Polskim, dyrektorowi RZW tą sprawę i się nią zajmuje, ale to nie jest pierwsza sprawa. I nie może być tak, że tak ważna rzecz dla Żuław, wręcz egzystencjalna, będzie zależała od jakiegoś człowieka, który zarządza śluzami. Tu już dawno powinien być system komputerowy. Tu już powinna być sztuczna inteligencja. Tu powinny być monitoringi pogodowe, dotyczące wiatru, prognozy stanu wód. Te przepływy trzeba regulować, ale na to trzeba stworzyć jednolity system. Ja nie wiem, jak to można zrobić, jeżeli są różne organy administracyjne. Jeżeli to wszystko będzie w obszarze metropolitarnym, mamy tą jedną organizację, w ramach której to możemy zrobić. Druga sprawa związana z Żuławami. Żuławy nie bez powodu nazywa się spichlerzem Polski. Tu się produkuje tyle zboża, że żeby wywieźć to zboże, a ono jest eksportowane, jest bardzo wysoko cenione. Ma wysoką zawartość glutenu, mówię o pszenicy, o rzepaku. Żeby to zboże wywieźć, to trzeba uruchomić w ciągu roku 300 pociągów. Tyle tego zboża jest. Albo 600 zestawów barek. A żeby te 300 pociągów ruszyło, to musi być kolej, połączenie kolejowe. Ja oczywiście rozmawiam z Ministerstwem Infrastruktury i o jednym, i o drugim. Pozyskuje poparcie. Osobno marszałków, osobno Stowarzyszenia Żuławy. Ale wyobraźcie sobie, że ja mówię w imieniu 1 700 000 mieszkańców. W imieniu metropolii pomorskiej, która jednoczy ponad 60 samorządów. Jak silniejszy byłby to głos. I to też jest argument za to, żebyśmy te subregiony zarządzali z jednego miejsca. Synergia portowa. My wszyscy jesteśmy w Elblągu przekonani, że port służy Elblągowi i rozwoju Elbląga. Ale że ja rząd Donalda Tuska namówiłem do tego, żeby zagwarantował, że ten port zostanie dokończony, to nie Elblągiem go przekonałem, ale tym, że ten port uwolni Gdańsk od małych jednostek. Tam są nabrzeża o głębokości zanurzenia do 8 metrów. Mogą tam wpływać statki morskie przywożące po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy ton. Co się rozładowuje? Statki, które przywożą 3-4 tysiące ton. Te statki my musimy przejąć, żeby ten port w Gdańsku rozładowywał to, do czego został przystosowany. Taki system istnieje na zachodzie. U nas będzie to pierwszy system, pierwszy taki model. Rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury i oni mi o tym mówią. Senatorze, jeżeli to wyjdzie, będziemy budowali porty śródlądowe przy innych wielkich portach, bo te porty się zapychają. Zaplecze dla miast Powiśla. Powstaje, nie wiem, czy ja o tym mówiłem, powstaje Nadwiślański Korytarz Transportowy i jestem w tej inicjatywie. Kwidzyn, Malbork, dalej Grudziądz mają problemy z dostarczaniem do nich towarów. To są miasta przemysłowe. Gdańsk ma problemy z wywozem z portu różnych ładunków. Sieć kolejowa między Gdańskiem a Tczewem jest nie do modernizacji. Tam przy torach są osiedla mieszkaniowe. Jedyny sposób, aby rozładować Gdańsk, to jest zbudować inną linię. I tu jest nadzieja na to, że ta linia przez Elbląg do Warszawy i linia dalej wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej szybko powstanie. Ale przez to, że my budujemy terminal i będzie połączenie z Trójmiastem, my możemy te miasta obsłużyć. Nasz terminal portowy, a teraz będziemy rozbudowywali port, może służyć nie tylko Elblągowi, może służyć Kwidzynowi, bardzo uprzemysłowionemu miastu, Grudziądzowi i Malborkowi. Tu mogą być te przeładunki w jedną i w drugą stronę. Także to jest też i szansa dla naszego portu. Ratunek dla Zalewu Wiślanego. Zalew Wiślany, taka perełka turystyczna, o którą bardzo dbałem. To jest też cały system turystyczny. Ja to nazywam Elbląski Węzeł Wody, bo nie mam lepszego pomysłu na nazwę. Ale to jest Pętla Żuławska. To jest kanał Elbląski i Zalew Wiślany. Ale to jest też problem. To jest problem, bo jak dwie noce i dwa dni zawieje od strony północno-wschodniej, to zalewa Elbląg. Ale zalewa też Żuławy Wielkie. Szkarpawa i rzeka Elbląg jest problemem, tylko że jeden jest na Powiślu, na Pomorzu, drugi jest na Warmii i Mazurach. Musimy znaleźć tą jedną organizację, w której będziemy o tym zagrożeniu rozmawiać. To jest jakość wód. Jakości wód nie poprawimy z Elbląga. Tu musimy rozmawiać z całym tym regionem. To jest też sprawa

pociągiem do Warszawy. Wiem, ilu młodych ludzi i ludzi w ogóle jeździ dalej do Gdańska, bo ja wysiadam w Magorku. Ci ludzie świadczą o tym, że istnieje więź społeczna między Gdańskiem i Elblągiem, że Elbląg jest rzeczywiście powiązany nadal z Pomorzem i z Trójmiastem. Ludzie o tym świadczą. My mamy obowiązek o tych ludziach myśleć. Dlatego to, co się stało i to, że dowieźliśmy ten punkt w ustawie, który pozwala Elblągowi przystąpić do obszaru metropolitarnego, w moim odczuciu jest wielką szansą dla Elbląga. Jest szansą na odbudowanie regionalności elbląskiej. Jest szansą na zbudowanie takiego nieformalnego województwa elbląskiego, który będzie od Wisły w tych regionach, o których mówię. Będzie obejmował Żuławy, subregion Zalewu Wiślanego i Powiśle. I takim miastem centralnym możemy się stać i to jestem pewien, że będzie impuls bardzo rozwojowy dla naszego miasta. I chciałbym też powiedzieć o tym, że bo to pytanie często było mi zadawane, jak pomorski obszar metropolitarny ma się do województwa warmińsko-mazurskiego. Ja powiem tak, nijak. To są zupełnie inne twory. Administracja, podział administracji kraju to jest jedna rzecz, a obszary metropolitarne to są organizacje funkcjonalne. Tam się zrzeszają samorządy, które chcą realizować wspólnie jakieś zadania. O tych zadaniach dla Elbląga, ja tu mówiłem, tych zadań jest bardzo dużo, które świadczą o tym, że nasze miejsce jest w tym związku metropolitarnym. I tu nie ma żadnego problemu. Co więcej, ja to też mówię, gdy spotykam się z naszymi samorządowcami wojewódzkimi. Te sprawy, o których mówię, to są też sprawy województwa warmińsko-mazurskiego. Żuławy to także Warmia i Mazury. Zalew Wiślany to także Warmia i Mazury. Połączenie kolejowe, port, to są sprawy województwa warmińsko-mazurskiego, nie tylko pomorskiego. Także załatwiamy w ten sposób w obszarze metropolitarnym ważne kwestie rozwojowe dla Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze kilka słów powiem o tej drodze, która prowadziła do tej wczorajszej ustawy. To była dosyć długa droga. Ja pamiętam, gdy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, po raz pierwszy wtedy spotkałem się z Pawłem Olechnowiczem, który przyjechał do Elbląga i powiedział o tej inicjatywie. Przyjechał zaprosić nas do tej inicjatywy. To był 2011 albo 2012 rok. On zapoczątkował pracę nad stworzeniem tego zespołu metropolitarnego. Stworzył stowarzyszenie wtedy, które w zasadzie wykonuje te funkcje, chociaż nie ma do tego legitymacji ustawowej. A to się zaczęło za czasów Pawła Adamowicza. Później był rok 2020, gdy to stowarzyszenie miało już gotowy projekt ustawy, ale Sejm w ogóle nie chciał tego wyjąć z szuflady, więc myśmy zastąpili Sejm i przyjęliśmy ten projekt ustawy w Senacie. I wtedy, gdy trafił on do Senatu, to zauważyłem, że brakuje tego punktu, który by otworzył możliwość przystąpienia Elbląga do obszaru metropolitarnego i ten punkt wprowadziliśmy. I tego punktu od 2020 roku bardzo pilnuję. Od 2020 roku uczestniczę w pracach tego stowarzyszenia na rzecz tej metropolii. I też ten czas, gdy to trafiło już z rządu do parlamentu, to praktycznie byłem na wszystkich spotkaniach, które dotyczyły powołania zespołu metropolitarnego. Nawet na sejmowych komisjach. Wszystkim tłumaczyłem, na czym polega powiązanie Elbląga z Pomorzem i że nie ma konfliktu między obecnością na Warmii i Mazurach, a tym, żeby Elbląg realizował się na Pomorzu. No, oczywiście, jak wiecie Państwo, w polityce merytoryczne względy nie zawsze są najważniejsze, więc nie wszyscy tego słuchali. Ale słuchali też przedstawiciele tego stowarzyszenia, liderzy tego stowarzyszenia. Do wszystkich napisałem pisma. Wszystkim wyjaśniałem, na czym to polega, prosząc, aby nikomu nie przyszło do głowy, aby taką możliwość Elblągowi odebrać przystąpienia do tego stowarzyszenia. I bardzo się cieszę, że dowiozłem to do końca. W tych działaniach także uczestniczył Michał Missan. Myśmy o tym rozmawialiśmy z prezesami stowarzyszenia, wysyłaliśmy pisma także do prezydenta Polski. Czekamy na jego krok, ale prosiliśmy go, aby nie blokował Elblągowi możliwości rozwoju. Także odwołując się do jego związków z tym miastem, z tym regionem. Doktorat pisał na opisanie komunizmu w naszym regionie. Także myślę, że te więzi jakieś tutaj są i prezydent tą ustawę szybko podpisze. I pozwólcie, że kilka informacji takich o samej metropolii, jak ona funkcjonuje. Dzisiaj do tej metropolii zgłosiło akces 61 samorządów. Mieszka w tych samorządach blisko 1 700 000 ludzi. Elbląga nie liczę, bo Elbląg jeszcze takiego akcesu nie zgłosił. Te układy są tam różne. Bywa

0: Także w powiecie jest jedna gmina, która się przyłączyła do metropolii, a nie wszystkie inne też się podłączyły, ale generalnie tam jest ponad 60% województwa zgłasza akces do bycia w tym obszarze metropolitarnym. To stowarzyszenie, które istnieje, też realizuje już pewne projekty. Termomodernizację, wspólną politykę zdrowotną, system rowerowy, MEWO, pewnie o tym słyszeliście, ale to jest też system przesiadkowy, czyli w różnych punktach jest 24 punktów, gdzie można rower zostawić, są parkingi, można się przenieść na komunikację publiczną. To bardzo fajnie tam funkcjonuje. To będzie jeden z takich ważnych filarów działalności tego stowarzyszenia. Jeżeli chodzi o finansowanie, to jest też bardzo ważne, bo stworzenie obszaru metropolitarnego jest zobowiązaniem dla państwa, że państwo będzie na funkcjonowanie tego stowarzyszenia przeznaczało odpis z podatku dochodowego od osób fizycznych. I tu określono tą wartość na 0,49%. To niby mało. Ale w przeliczeniu na 1 700 000 mieszkańców to jest co najmniej pół miliarda rocznie. Pół miliarda złotych. Ministerstwo Finansów na ten okres początkowy startu tej metropolii wyznaczało kwoty graniczne, czyli to będzie w przyszłym roku 125 milionów, w przyszłym roku, w 2028 250 milionów, a później, tak jak to wynika z ustawy, szacunki są takie, że to będzie od 500 do 700 milionów złotych dostanie stowarzyszeniem na różne zadania. Będą też składki członkowskie. Składki członkowskie nie są jeszcze ustalone. Będzie to obszar negocjowania między samorządami. Będą brane pod uwagę oczywiście dochody i sytuacja finansowa gmin, miast i powiatów, bo takie mogą być członkami. Oczywiście obszar metropolitarny czy związek metropolitarny będzie mógł, tak jak samorządy, występować o środki unijne, o dotacje celowe, tak jak to dzisiaj jest w ZIT-ach, czyli będą mogły być te projekty realizowane jako integrowane inwestycje terytorialne i takie są też realizowane przez to stowarzyszenie. I to, kochani państwo, tyle na ten temat. Ja się bardzo cieszę, bo mi to spać nie dawało. Wiecie, jak jestem mocno zaangażowany w sprawy Żuław i Elbląga i moim takim hasłem wyborczym zawsze było bycie ambasadorem Elbląga, dlatego też nigdy, nawet jeżeli miałem takie propozycje, to nie przyjmowałem propozycji takich warszawskich, żeby tam się przenieść, bo tu widzę swoją rolę i liczę na to, że samorząd przeanalizuje te wszystkie za i przeciw i Elbląg w którymś momencie przystąpi do tego obszaru metropolitarnego z korzyścią do naszego regionu, dla zwiększenia rangi Elbląga i dla lepszych dochodów mieszkańców także. To musi zadziałać, szanowni państwo. W Gdańsku przeciętna płaca jest wyższa o 2000 zł niż w Elblągu. To jest powód także, aby łączyć się, żeby ludzie tam pracowali, żeby tu powstawały filie tych zakładów, bo ludzie po prostu będą, mieszkańcy będą po prostu dzięki temu więcej zarabiali, będą lepiej żyli. To jest nasza przyszłość. Procedura jest taka, że Sejm musi przyjąć poprawki wniesione przez Senat. Czyli to musi wrócić do Sejmu, ale w zasadzie jest to tylko taka procedura, myślę, że formalna, chociaż to otwiera możliwości jakiegoś reagowania. Ale, szanowni państwo, ja funkcjonuję w świecie polityki. Ja się nie zgadzam na to, aby prezydent przejmował rolę organu ustawodawczego. Jest organem wykonawczym. Powinien reagować tam, gdzie są łamane przepisy albo wprowadza się ustawy, które zagrażają w jakimś stopniu państwu. Był podnoszony ten argument, że my dublujemy administrację. Wydaje mi się, że to, o czym mówiłem tu, to jest przekonywujące. Obszary metropolitarne, tak jak związki komunalne. My jesteśmy w związku komunalnym dotyczącym Centralnego Wodociągu Żuławskiego, który ma siedzibę na Pomorzu. I 3 samorządy z Warmii i Mazur są w tym związku komunalnym. Jakoś nikomu to nie przeszkadza. Więc to trzeba oddzielić te rzeczy, związki funkcjonalne, a związki administracyjne. Więc mam nadzieję, że prezydent jednak będzie myślał racjonalnie bardziej niż rekłem partyjnie.
1: SK Elbląg.
2: Dzień dobry, dziś w Radiu SK odwiedzamy Braniewskie Centrum Kultury i od razu bardzo dobra informacja. Braniewskie Centrum Kultury wakacje tego roku rozpocznie remont znanej nam wszystkim sali kinowo-widowiskowej. O szczegółach porozmawiamy z dyrektorką BCK Dorotą Sobolewską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cieszymy się bardzo. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i takie dofinansowanie dostaliśmy. Dostaliśmy 300 tysięcy na remont naszej sali kinowej. Chcieliśmy troszkę więcej, ale dostaliśmy 300 i takimi środkami będziemy dysponować. Cieszymy się bardzo, ponieważ sala kinowa wymaga już remontu. Chcemy, żeby warunki panujące w naszej sali kinowej były coraz lepsze, żeby Państwo, nasi mieszkańcy i nie tylko mogli korzystać z lepszych już warunków na tej sali.
2: Co się uda zrobić dzięki temu dofinansowaniu?
3: Dofinansowanie jest na realizację zadania w programie Infrastruktura Domów Kultury. Planujemy zrobić piękną scenę, nowe kotary, do tego nowe nagłośnienie. Środki możemy wykorzystać też na remont rampy, czyli to są tylne schody, które są teraz mocno już nadwyrężone i wymagają natychmiastowej jakby już naprawy. Więc te wszystkie środki, które dostaniemy, oczywiście również wkład własny będziemy kierować na całą renowację już i schodów, i sceny. Scena będzie też malowana. Niestety nie starczy nam na wymianę foteli. Kwotą, o którą wnioskowaliśmy, była 600 tysięcy. Niestety dostaliśmy połowę mniej, więc sama wymiana foteli opiewa na kwotę około 500 tysięcy, więc niestety nie mamy możliwości takich, ale będziemy działać dalej i mam nadzieję, że kolejne nasze projekty będziemy kierować na wymianę foteli i nam się uda.
2: W czerwcu zaglądamy do Kina Baszta w Braniewskim Centrum Kultury, bo czerwiec to ostatni miesiąc przed wakacjami, kiedy będzie można obejrzeć w Kinie Baszta filmy i ostatni miesiąc przed czekającym kino remontem. O szczegółach rozmawiamy z Małgorzatą Stemplińską. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu. W czerwcu będziemy mogli jeszcze przyjść do naszego kina. Jeszcze do końca czerwca działamy pełną parą. Mam nadzieję, że ten miesiąc taki zbliżający się do wakacji, no już też oceny są wystawione i młodzież ma czas na to, żeby jeszcze przyjść, żeby coś zobaczyć w naszym kinie i żeby po prostu już tak się przygotowywać pomału do wakacji. Jeśli oczywiście ktoś już zdał i ma dobre oceny, wiadomo. 18, 19, 20 21. I tutaj mamy propozycję dla dzieci, płcią. Jest to animacja polska, film o chłopcu, który ma tak z rodziną różne perypetie, uczy się malować, uczy się gier. Mam nadzieję, że dla wszystkich rodziców z takimi małymi dziećmi chętnie przyjdą. Zresztą miałam zapytanie o tego płcia, więc dlatego ściągnęłam do kina, żeby Państwo nie musieli jechać do Elbląga. Na płcie zapraszamy o godzinie 16, natomiast o godzinie 18 mamy kino akcji, zawodowcy i to specjalistka od ekstremalnie trudnych negocjacji wraz z grupą najemników chce odzyskać wielomilionowy dług. W roli głównej tutaj jest mój jeden z ulubionych aktorów, Jake Gyllenhaal. Tak więc mam nadzieję na dobre, mocne kino i wszystkich miłośników tego gatunku zapraszam bardzo serdecznie. W tym samym terminie o godzinie 20 zapraszamy na straszny film. I myślałam, że to tak naprawdę jest horror, ale jest to komedia. Jest to opowieść o tym, jak 26 lat po makabrycznych wydarzeniach, jak udało się ujść z życiem przed zamaskowanym zabójcą, legendarna czwórka podobnie staje się celem tajemniczego mordercy. Ale film ponoć w bardzo satyryczny sposób i z bardzo takim specyficznym humorem opowiada i wyśmiewa trochę współczesne kino grozy. Więc mam nadzieję na dobre kino, na które serdecznie chciałam zaprosić wszystkich, nie tylko młodzież. Już ostatni tydzień przed wakacjami to jest 25, 26, 27 i 28 i o godzinie 16 zapraszamy na kultową bajkę Tom i Jerry, przygoda w muzeum. I tutaj chyba nie muszę reklamować Toma i Jerry'ego, bo chyba każdy z nas, może to starsze pokolenie, ale też młodsze, zna przygody zabawnego kota i myszy. Kultowa bajka, jak wiadomo, Tom i Jerry pakują się w tarapaty, no i na ich przygody zapraszamy do naszego kina. A tutaj o godzinie 18 mam taką perełkę. Jest to film Ojczyzna i powiem szczerze, taką historyjkę, którą w związku z tym filmem zamówiłam ten film, jak pojawił się w Cannes i były takie owacje na stojąco dla Pawła Pawlikowskiego, reżysera tego filmu. Więc zadzwoniłam, poprosiłam o ten film, się okazało, że 19 wchodzi na ekrany kin w Polsce i tak naprawdę jeszcze trochę czasu byśmy potrzebowali, jeszcze no tak naprawdę dostalibyśmy ten film za tydzień. No ale trochę wyprosiłam, że mamy tu przerwę w kinie i po prostu chciałabym bardzo to zagrać. wygrać i pokazać ten film w naszym kinie. Jest to, myślę, bardzo ambitne kino. Prosto, świeżo z Cannes. Tym bardziej jest to ciekawe. I film Ojczyzna to jest opowieść, to jest taka historia laureata Nobla Tomasza Manna, który wraz z córką Eriką przemierza zniszczone Niemcy. Jest to okres powojenny, jest to okres zimnej wojny i oni po prostu przemierzają te Niemcy, widzą, jakie ta wojna zrobiła spustoszenie. Po raz pierwszy Mann wraca do swojej ojczyzny po tym, jak musiał emigrować do Stanów Zjednoczonych. No film nagrodzony Złotą Palmą, więc myślę, że jak najbardziej warto się na to wybrać do naszego kina i mam nadzieję, że to też jest fajne, że tak szybko można się wybrać na ten film do naszego kina. No i zakończymy to bardzo, bardzo ciekawym, przygodowym filmem. Najnowszą wersją Robin Hooda o godzinie 20:00 zapraszamy na Robin Hooda Koniec Legendy. Historia opowiada, no każdy zna jakąś tam wersję tego Robin Hooda i wiele było filmów na ten temat. Natomiast ten film opowiada o Robin Hoodzie, który do tej pory wiódł życie bandyty, ale został ciężko ranny w bitwie i trafił pod opiekę tajemniczej kobiety. Poznaje tam też bezbronną dziewczynkę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Walczy o to niewinne dziecko, a także o swoje odkupienie. Film jest przepięknie zrobiony. Twórca głównej roli Hugh Hackman jest tak ucharakteryzowany, że ciężko go poznać, więc myślę, że to kawał dobrego kina. No i tym już zakończymy ten czerwiec. Mam nadzieję, że propozycje są ciekawe dla każdego. Mamy bardzo taki zróżnicowany ten repertuar. Zresztą zawsze staram się, żeby każdy tam dla siebie coś znalazł. Zapraszamy jeszcze w tym czerwcu, bo później niestety będziemy musieli się pożegnać na 2 miesiące ze względu na remont i ze względu na taką przerwę kinową, którą zawsze robimy w sierpniu, ale od września zaprosimy z nowym powerem.
2: W takim razie dziękuję bardzo i ewentualnie do spotkania w kinie w plenerze.
4: Tak, oczywiście planujemy też kino plenerowe. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, bo za dużo teraz jest natłok tych imprez i ciężko jest cokolwiek zaplanować, ale podejrzewam, że to będzie i w lipcu, i w sierpniu. Także w plenerze też bardzo miło się z Wami spotkać.
1: SK Elbląg News.
2: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, a pozdrawia Państwa wraz ze mną grupa z Bartoszyc, Małgorzata Mycio, Krystyna Dymarek-Sudoł i Andrzej Białecki. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dobry Państwu.
2: Ja powiem, że Bartoszyce odwiedzają Miejską Bibliotekę Publiczną w Braniewie nie po raz pierwszy, chociaż niektóre osoby w tej roli dzisiejszej pojawiają się po raz pierwszy. A cóż to jest za rola? Otóż rozmawiać będziemy teraz z Wami o scenach niemalże małżeńskich i na szczęście nie będziecie się Wy musieli spowiadać ze swojego życia osobistego, bo posłużyliście się tym, co napisała, o czym mówiła naczelna humorystka PRL-u, czyli Stefania Grodzieńska. I od razu pytanie, czym Was Stefania zachwyciła?
7: Swoim poczuciem humoru, a jednocześnie dostrzeganiem w realnym życiu rzeczy, które są tak naprawdę drobiazgami, ale bardzo ciekawymi i śmiesznymi, z których zrobiła odpowiedni użytek.
2: Czy z jej twórczością spotkaliście się dopiero teraz? Tak na dobre, bo oczywiście kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu jeszcze można było zobaczyć ją tak i posłuchać, ale tak na dobre rozgryźliście tę osobę teraz, jak zaczęliście pracować nad tym waszym, nazwę to, spektaklem?
5: Może to jest spektakl, ale dzięki Andrzejowi, a ja odkryłam, dopiero właśnie dzięki Andrzejowi odkryłam tą panią Stefanię i najpierw ją przedstawiłam w swojej grupie z całym życiorysem, od narodzin aż po ostatnie dni, także 3 godziny były tak wszystkiego.
2: I co panią zafascynowało w tej osobie?
5: Była to bardzo kolorowa kobieta.
2: No. I może żyła w czasach PRL-u przede wszystkim.
5: Kolorowa i cięty języczek miała, co prawda. Wieczna, jak ona mówiła, emigrantka, bo przypomina mi się historia, jak ona jako 9-letnia dziewczynka została wysłana przez mamę z zagranicy i na dworcu miał ją odebrać dziadek. Po prostu dzisiaj by to było nie do pomyślenia. Także naprawdę dzięki Andrzejowi, a właściwie to Andrzej powie sam.
2: No właśnie, to oddajemy mikrofon Andrzejowi.
6: Naczelną sprężyną i prowokatorką tego spotkania ze Stefanią Grodzieńską. Białecką jest moja ukochana żona Halina Białecka.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy, bo przysłuchuje się naszej rozmowie.
6: Pamiętam ten dzień do dzisiaj, nie pamiętam który to rok, jaki to był miesiąc, ale pamiętam okoliczności. Halinka wróciła z biblioteki, gdzie chyba się spotkała ze Stefanią Grodzieńską właśnie z jej twórczością. Z książką pod pachą, śmiejąc się od progu, mówi: słuchaj, mam coś fantastycznego, śmiesznego. Usiedliśmy na krzesłach, po czym czytając monologi, dialogi właśnie rozpisane na dwie osoby, na męża i żonę, spadaliśmy pierwszy raz wtedy ze śmiechu, spadaliśmy z krzesła. To było naprawdę fantastyczne przeżycie. Taka dawka humoru, żartu, dowcipu nie spotkaliśmy. Przedtem wiem, że Stefania Grodzieńska słynęła z tego ogromnego poczucia humoru. Życie miała bardzo porąbane, ale nigdy nie przestawała się śmiać i nigdy nie przestała być damą ani na chwilę. Do ostatnich swoich dni była wesoła, była śmieszna, była damą, a sama o sobie mówiła, muszę to powiedzieć, a sama o sobie mówiła, jestem stara, złośliwa małpa. Jeżeli ktoś tak o mnie powie, to ma rację.
7: Mówiła o sobie też, że ona nie jest poetką, nie jest scenarzystką i tak dalej. Ona mówiła o sobie twórczyni. Nie twórczyni przez W, tylko przez F. Twórczyni. Także naprawdę była osobą z wielkim poczuciem humoru.
2: Coraz mniej jest takich osób, zwłaszcza, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jej życie nie było łatwe, bo to i druga wojna światowa, i czas PRL-u, i zawirowania rodzinne, a jednak mimo wszystko tworzyła i tworzyła tak serdecznie i żartobliwie.
6: Śmiała się ze wszystkiego. Śmiała się z siebie, śmiała się z nas, śmiała się z żon, z mężów, z dzieci, ze służących, z kochanków, z kochanek, ze stosunków rodzinnych właściwie przede wszystkim, z naszych wad takich najbliższych, z tym, co widzimy u siebie albo nie widzimy czasami. A ona to dostrzegała i możemy dzięki temu śmiać się do dzisiaj.
7: A oprócz tego te wszystkie jej skecze, również te, które zaprezentujemy dzisiaj, są wciąż aktualne. I to jest bezcenne.
6: Nic się nie zmienia, oczywiście.
2: Nie zmienia. Ludzie są ludźmi niezależnie od czasów. No to w takim razie może fragmencik czegoś fajnego zaprezentujcie, bo nasi słuchacze może nie byli na waszym spotkaniu, a tak posłuchają.
6: Muszę stanąć.
2: Tak, dobrze. Ja się tutaj przemieszczę, wy się też zorganizujcie i lecimy.
7: Słuchaj, co byś ty zrobił, gdybym ja umarła?
6: Ale dziecko, co też ci do głowy przychodzi?
7: No bo każdy umrze, więc ja też mogę umrzeć. I co ty byś zrobił?
6: Kiedy ty na pewno nie umrzesz.
7: Ale powiedzmy, i co byś wtedy zrobił?
6: Ożeniłbym się ze starą Kopcikiewiczową.
7: Ojej, nie żartuj, tylko powiedz naprawdę, co byś zrobił?
6: Rozpaczałbym.
7: Długo?
6: Długo.
7: Jak długo?
6: Do śmierci.
7: A gdybyś umarł na przykład tydzień po mnie, to byś rozpaczał tylko tydzień?
6: Czy ty naprawdę nie masz weselszych tematów?
7: A bo mówisz, że długo, ładnie długo, tydzień rozpacza i zapomina, nawet nie warto umierać.
6: To nie umieraj.
7: Ale gdybym jednak umarła, to co byś zrobił?
6: Zastanawiam się.
7: A ładnie mnie pochowasz?
6: Ładnie.
7: A jakie kwiaty dasz mi na trumnę?
6: Jakie będziesz chciała?
7: Tak, teraz to obiecujesz, a potem kto się będzie trupa pytał? Na pewno dasz złote chryzantemy.
6: Dobrze.
7: No widzisz, a wiesz przecież, jak mi paskudnie w żółtym. Już tylko nie wybieraj według własnego gustu. Będę wyglądała jak w tym kapeluszu, co mi przywiozłeś na własny gust. Zobaczysz, jak umrę, to ci będzie żal, że byłeś dla mnie taki. Ale już będzie za późno. Jak Sieńkowską chowali, to była cała w liliach. Brzydkie kobiety mają szczęście. Pochowałbyś mnie w liliach?
6: W liliach.
7: Chociaż to tak żałobnie wygląda. A w jakiej sukni byś mnie pochował? W czarnej aksamitnej?
6: W czarnej aksamitnej.
7: Nie, czarna aksamitna postarza. Najlepiej w tej niebieskiej. Nie, nie, niebieska pogrubia. A jakby tak w ślubnej. Biała, długa suknia.
6: Brała ślub w beżowym kostiumie.
7: W beżowym, w beżowym. Ty nie tracisz przytomności umysłu nawet na moim pogrzebie.
2: I dziękujemy bardzo za ten piękny fragment, a naszych słuchaczy zachęcamy do tego, żeby kierując się naszą rozmową, zajrzeli do twórczości Stefanii Grodzieńskiej, bo warto, prawda?
6: Warto, warto. Pośmiać się z samych siebie i z tego, co nas otacza.
7: Warto, naprawdę warto.
2: A my dziękujemy za rozmowę ludziom, którzy zajrzeli, poczytali, a teraz promują twórczość Stefanii Grodzieńskiej. Małgorzata Mycio, Krystyna Dymarek Sudoł, Andrzej Białecki. Ja myślę, że nie po raz pierwszy w tym zestawieniu w Braniewie, bo jeszcze na pewno wiele rzeczy odkryjecie.
6: I nie ostatni na pewno. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
6: Do widzenia.
8: Do usłyszenia.
1: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
9: Historia, którą dziś warto przypomnieć, zaczyna się od lipcowego dnia, lasu i poziomek, ale szybko zaprowadzi nas do niezwykłych zdolności chłopca, który zostanie franciszkaninem, wizjonerem, zielarzem i duszpasterzem tysięcy ludzi. Dwoje dzieci zbiera owoce, burza nadciąga po cichu, deszcz zaskakuje je nagle, więc chowają się pod krzakiem.
10: W tej zwyczajnej scenie pojawia się pierwszy znak niezwykłych zdolności jednego z dzieci. Chłopiec widzi na dłoni dziewczynki brodawki, sięga po jaskółcze ziele, łamie łodygę i sokiem naciera jej dłonie, jakby ktoś mu podpowiedział, że właśnie to zioło przyniesie ulgę. Po kilku dniach brodawki zniknęły bez śladu. Ten chłopiec nazywał się Czesław Klimuszko, późniejszy franciszkanin Andrzej, jeden z najsłynniejszych polskich zakonników XX wieku.
9: Jak to się stało, że ten chłopiec z lasu stał się zakonnikiem, do którego przyjeżdżały setki osób po poradę?
10: Urodził się 23 sierpnia 1905 roku we wsi Nierośno, w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Życie na wsi dało mu stały kontakt z przyrodą, a z jego wspomnień wynika, że już jako młody chłopak w niewyjaśniony sposób potrafił określić właściwości niektórych ziół. W szkole powszechnej poznał postać świętego Franciszka, co bardzo go poruszyło i umocniło w nim myśl o życiu zakonnym.
9: Zanim trafił do zakonu, musiał jednak przejść przez szkoły i zwykłe życiowe wybory. Jak wyglądał ten etap?
10: W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, gdzie spotkał franciszkanina, ojca Fordona, współpracownika świętego Maksymiliana Kolbego. Jego przykład przesądził o decyzji Czesława, by wstąpić do franciszkanów.
9: I tu pojawia się kolejny filmowy obraz. Młody chłopak postanawia zostać zakonnikiem i rusza w drogę. Jak rozwiązał tę kilkusetkilometrową trasę?
10: Gdy zdecydował się przenieść do Lwowa i wstąpić do franciszkanów, nie miał pieniędzy na podróż. Około 500 kilometrów przeszedł pieszo, co stało się symbolem jego determinacji i franciszkańskiej prostoty.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
9: Po takiej wędrówce klasztor musiał wydawać się przystanią. Gdzie trafił na nowicjat i jak wyglądały jego pierwsze lata w zakonie?
10: Od 1925 roku był nowicjuszem w Kalwarii Pacławskiej. Wśród wzgórz i lasów łączył modlitwę z kontemplacją natury. Przyjął imię Andrzej, poznawał duchowość świętego Franciszka i pogłębiał wiedzę o ziołach podczas długich spacerów.
9: Kiedy oficjalnie stał się zakonnikiem i jak potoczyły się jego dalsze losy?
10: Śluby zakonne złożył 6 maja 1934 roku. Posługiwał między innymi w Gnieźnie, Wilnie, Łagiewnikach i Warszawie, gdzie spotykał chorych i ubogich. Coraz częściej proszono go o rady zdrowotne, więc zaczął tworzyć własne mieszanki ziołowe, łącząc tradycję ludową z konsultacjami lekarskimi.
9: I tu dochodzimy do tego, z czego jest najbardziej znany. Do ziół i do tego, co wielu nazwało parapsychologią. Jak wyglądała jego praca z ludźmi?
10: Ojciec Andrzej Klimuszko zasłynął jako znawca ziół. Ułożył mieszanki na niemal 130 chorób, a do klasztoru przyjeżdżały setki osób. Cierpliwie słuchał, zadawał pytania, dobierał zioła i wielu chorym przynosił realną poprawę.
9: A jednak w pamięci wielu zapisał się także jako ktoś, kto widział więcej niż inni. Skąd wzięła się opinia o jego zdolnościach jasnowidzenia?
10: Już w czasie wojny mówiono, że ma dar przewidywania. Miał sen o hitlerowskiej napaści na Polskę, zanim wybuchła wojna, a z czasem zaczęto mu przypisywać zdolności jasnowidzenia. Jego sława cudotwórcy z Elbląga wyszła poza Polskę, bo opowiadano, że potrafił opisać miejsca, w których nigdy nie był i przewidzieć losy konkretnych osób.
9: Czy są konkretne przykłady jego przepowiedni, które szczególnie zapadły w pamięć?
10: Wspomina się, że przewidział krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W 1980 roku mówił też, że Solidarność powstanie dwukrotnie, co zrozumiano dopiero później.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
9: Z jednej strony mamy zakonnika, który układa mieszanki ziołowe i pomaga chorym. Z drugiej człowieka, o którym mówi się jasnowidz. Jak on sam odnosił się do tej sławy?
10: Nie szukał rozgłosu. Traktował swoje zdolności jako odpowiedzialność, a nie powód do dumy. Podkreślał, że zioła są darem natury, z którego trzeba korzystać mądrze. A w sprawie jasnowidzenia był powściągliwy. Skupiał się na pomocy konkretnym ludziom, a jego klasztor w Elblągu stał się miejscem, do którego przyjeżdżali także cudzoziemcy, szukając nadziei i wsparcia.
9: Minęło już wiele lat od jego śmierci, a jednak jego nazwisko wciąż wraca w rozmowach. Jak dziś patrzy się na postać ojca Andrzeja Klimuszki?
10: Dla jednych jest wybitnym znawcą ziół, dla innych człowiekiem obdarzonym niezwykłym darem widzenia przyszłości. Niezależnie od interpretacji, jego biografia pokazuje, jak z połączenia ubóstwa, wrażliwości na przyrodę i odwagi Może narodzić się życie, które inspiruje kolejne pokolenia.
9: Może dlatego ta scena z poziomkami i burzą tak mocno zapada w pamięć. Pokazuje, że czasem jeden gest, jedna intuicja staje się zapowiedzią całego życia.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
9: Skoro znamy już wojenne losy i niezwykłe zdolności ojca Andrzeja Klimuszki, czas prześledzić historię, która brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. A jednak wydarzyła się naprawdę i kończy się w Elblągu, po drodze zahaczając o Kalisz, okolice Radomia, Pomorze i powojenną Polskę.
10: Bohaterem jest franciszkanin, ojciec Andrzej, który w czasie wojny ucieka z okupowanej Warszawy do klasztoru w Kaliszu. Liczy na schronienie, ale dopada go gestapo. Aresztuje, przesłuchuje i wypuszcza z nakazem, by nie opuszczał miasta.
9: To brzmi jak pułapka, bo formalnie jest wolny, a w praktyce każdy jego krok kontroluje okupant, więc każdy błąd może skończyć się czymś znacznie gorszym.
10: On jednak ryzykuje. Wychodzi z aresztu i jedzie pierwszym pociągiem, bez dokumentów i pieniędzy, do Wierzbicy koło Radomia. Jakby prowadził go jakiś wewnętrzny kompas.
9: Od tego momentu w jego życiu zaczynają się mnożyć sytuacje, w których unika śmierci, dzięki nagłym przeczuciom, impulsom, każącym mu zmienić miejsce, drogę albo plan.
10: Ostrzega też ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Wielu go lekceważy, a potem całe wioski są rozstrzeliwane, co dla niego jest ogromnym wstrząsem.
9: Nosi więc w sobie i ulgę, że ocalał, i poczucie winy, że nie zdołał przekonać innych, co zostawia głęboki ślad w jego psychice.
10: Zauważa u siebie jeszcze jedną zdolność. Patrzy na fotografie i ma wrażenie, że widzi na nich coś więcej niż wizerunek. Jakby na twarzy człowieka był zapisany jego życiorys, zdrowie i przyszłe wydarzenia.
9: Ludzie zaczynają mówić o jasnowidzeniu, bo jego trafne odczyty się mnożą, choć można to też próbować tłumaczyć niezwykłą intuicją i wrażliwością.
10: Ojciec Andrzej prosi ludzi o fotografię, opisuje co widzi, a oni weryfikują to z własnym życiem. Początkowo traktuje to jak zabawę, ale rosnąca liczba trafnych opisów zaczyna go niepokoić.
9: Nie ogłasza się wizjonerem, testuje siebie, sprawdza, czy to nie autosugestia, a jednak okazuje się, że jego opisy są zaskakująco precyzyjne.
10: Po wojnie jedzie na Pomorze, zatrzymuje się w Prabutach, gdzie zastaje zniszczony kościół i własnymi rękami zaczyna go odnawiać.
9: Równocześnie rodzi się jego sława jako zielarza i wizjonera, człowieka, który zna się na ziołach i potrafi odczytywać losy ludzi ze zdjęć.
10: Najpierw przychodzą parafianie z fotografiami zaginionych w czasie wojny. Pytają, czy ich bliscy żyją, gdzie mogą być. A dla wielu rodzin jego słowa stają się jedyną nadzieją na odpowiedź.
9: W kraju pełnym nieoznaczonych grobów i zaginionych dokumentów ludzie chwytają się każdej możliwości, nawet jeśli wydaje się niezwykła.
10: Z czasem listy napływają z całej Polski i z zagranicy, a wśród proszących pojawiają się także milicjanci śledczy, którzy nie potrafią rozwiązać niektórych spraw.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
9: To paradoks, bo państwo komunistyczne oficjalnie odrzuca takie zjawiska, a jednocześnie jego funkcjonariusze po cichu korzystają z pomocy zakonnika.
10: W czerwcu 1947 roku w Olsztynie przewiduje śmierć kardynała Augusta Hlonda, co wiele osób odbiera jako potwierdzenie jego daru.
9: Przepowiednia dotycząca jednej z najważniejszych postaci kościoła odbija się szerokim echem i jeszcze bardziej przyciąga uwagę władz.
10: Popularność ojca Andrzeja zaczyna przeszkadzać komunistom, więc zapada decyzja, że trzeba go usunąć i ograniczyć jego wpływ.
9: Każda niezależna charyzma, która nie wyrasta z partii, staje się problemem, więc władza reaguje represją, zamiast próbować zrozumieć fenomen.
10: Ojciec Andrzej wyczuwa niebezpieczeństwo. 8 grudnia 1948 roku ucieka z Prabut w przebraniu kobiety, aby zmylić śledzących go funkcjonariuszy.
9: Ten motyw przebrania pokazuje, że łączy duchową odwagę z przyziemnym sprytem. Wie, że sam dar nie wystarczy, trzeba też przechytrzyć system.
10: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach, używa fałszywego nazwiska, stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
9: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia części siebie przed służbami.
10: Przebywa w Lubomierzu, potem w Wyszogrodzie, następnie w Nieszawie, gdzie poznaje ojca Lucjusza Chodukiewicza, z którym zaprzyjaźnia się na długie lata.
9: Ta przyjaźń okazuje się kluczowa, bo ojciec Lucjusz zostaje później gwardianem i proboszczem w Elblągu, mieście, które stanie się ostatnim ważnym przystankiem w życiu ojca Andrzeja.
10: Kiedy ojciec Lucjusz obejmuje funkcję w Elblągu, zaprasza go do tego miasta. Ojciec Andrzej przyjmuje propozycję i w 1961 roku przybywa tam, pozostając aż do śmierci jako zakonnik, zielarz i wizjoner.
9: W ten sposób historia człowieka, który uciekał z okupowanej Warszawy, ostrzegał wioski przed zagładą, odnawiał kościół w Prabutach i uciekał w przebraniu kobiety, kończy się w mieście nad rzeką Elbląg.
10: Przeplatają się tu trzy wątki. Wojenne przetrwanie, duchowa droga franciszkanina i niezwykły dar odczytywania ludzkich losów z fotografii, pokazując różne twarze człowieka, który nie szukał rozgłosu, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności za to, co widzi.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
9: Skoro poznaliśmy już niezwykłe życie ojca Andrzeja jako franciszkanina, wizjonera i zielarza, spójrzmy teraz, jak wyglądała jego codzienność w Elblągu. Człowieka, który nie umiał przejść obok cudzego cierpienia, nawet jeśli groziły mu za to kłopoty z władzami komunistycznymi i z przełożonymi kościelnymi.
10: On nie traktował swojego daru jak czegoś niezwykłego, tylko jak narzędzie do pomagania. W Elblągu, mimo nacisków i krytyki, nadal ostrzegał ludzi przed chorobami. Potrafił spojrzeć na człowieka i wyczuć słaby punkt organizmu, a badania potem potwierdzały poważne schorzenia, których wcześniej nikt nie zauważył.
9: I to wszystko w czasach, gdy władza ludowa bardzo podejrzliwie patrzyła na religijność, a co dopiero na kogoś, kto mówi o jasnowidzeniu.
10: Dokładnie, a on szedł dalej, bo nie ograniczał się do zdrowia. Przepowiadał duże wydarzenia, jak wielką powódź we Włoszech czy szybką śmierć papieża Jana Pawła I, co budziło ogromne emocje i przyciągało ludzi szukających odpowiedzi na swoje lęki.
9: To musiało wywoływać skrajne reakcje. Z jednej strony wdzięczność, z drugiej oskarżenia o szarlatanerię.
10: I tak było. Drzwi do jego pokoju w klasztorze praktycznie się nie zamykały, a jednocześnie publicyści nazywali go szarlatanem. On jednak trwał przy swoim. Zajmował się ziołolecznictwem i tworzył przemyślane, indywidualne mieszanki ziół, które opisywał w broszurach i książkach.
9: To też ciekawy obraz tamtych czasów. Oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
10: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki, a jednocześnie pełnił zwyczajną posługę duszpasterską i jeździł na sympozja oraz konferencje. Jego życie miało taki potrójny rytm. Klasztor, kościół i wystąpienia publiczne.
1: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
9: A do tego dochodzi ten najbardziej sensacyjny wątek, czyli pomoc w odnajdywaniu zaginionych osób. To brzmi jak scenariusz filmu kryminalnego.
10: A jednak to są fakty. Ojciec Andrzej wielokrotnie pomagał w poszukiwaniach. Wystarczało mu zdjęcie. Często wskazywał miejsce, gdzie leżało już ciało, co było ogromnym ciężarem psychicznym.
9: Najgłośniejsza była chyba sprawa porwania syna Bolesława Piaseckiego.
10: Tak, wtedy milicja była bezradna, a ojciec Klimuszko wskazał miejsce porzucenia ciała i miał rację. Podobnie opisywał miejsce, w którym znajdowało się ciało włoskiego premiera Aldo Moro.
9: Czyli jego dar sięgał daleko poza granice Polski.
10: Tak, pomagał też odnaleźć osoby żywe, na przykład Patrycję Hearst w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się nawet o bursztynowej komnacie, twierdząc, że została zniszczona przez Niemców.
9: To wszystko brzmi jak życie człowieka, który nie znał słowa odpoczynek.
10: On naprawdę się nie oszczędzał. Drzwi jego pokoju w elbląskim klasztorze były prawie zawsze otwarte. Ciągle przyjmował chorych, wyjeżdżał, odpisywał na listy z całej Polski i z zagranicy.
9: Taki tryb życia musiał się odbić na zdrowiu.
10: Bardzo. Od połowy lat 70. poważnie chorował na płuca. Palił nałogowo, pił dużo kawy, sięgał po koniak. Zioła pomagały mu na wiele dolegliwości, ale na chorobę płuc nie znalazł ratunku.
9: Paradoks. Pomagał tylu chorym, a sam nie miał czasu zadbać o siebie.
10: Coraz częściej trafiał do szpitala w Elblągu, a nawet tam wspierał chorych i lekarzy. Na dłuższe leczenie nie chciał sobie pozwolić. Czuł, że jego miejsce jest przy ludziach stojących pod klasztorną furtą i do końca pozostał wierny tej misji.
1: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
9: W końcu jednak organizm powiedział dość. Jak on sam widział swój dar i swoją rolę, gdy nie był na świeczniku, tylko pisał o sobie w bardziej osobistych tekstach?
10: W nieopublikowanej biografii podkreślał, że nie jest ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcą, ani kimś nieomylnym i że czuje zażenowanie, gdy ktoś tak go nazywa. Chciał po prostu przekazać ludziom choć odrobinę wiedzy i doświadczenia, które zdobył, oraz pokazać bogactwo, jakie daje żywa przyroda dla ludzkiego zdrowia. Dla niego jasnowidz powinien mieć mocną, niezachwianą miłość do ludzi i gotowość do bezinteresownej pomocy z serdecznym współczuciem.
9: To brzmi jak bardzo wymagająca definicja.
10: On stawiał sobie wysoką poprzeczkę. Pisał, że jeśli w wieloletniej pracy choć jedną iskierkę radości wlał w skołatane ludzkie serca, to nie żył nadaremnie. W Elblągu nadal żyją ludzie, którzy mówią, że zawdzięczają mu zdrowie, spokój albo odnalezienie bliskich.
9: I to się przekłada na pamięć instytucjonalną. Miasto go uhonorowało.
10: W 2004 roku radni Elbląga przyznali mu pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta. Jego imię nosi jedna z ulic i jeden z tramwajów, a w prabutach jedna z dzielnic. To pokazuje, że nie został zapamiętany jako kontrowersyjny jasnowidz, lecz jako człowiek, który realnie pomagał.
9: Czyli z jednej strony mistyk i wizjoner, z drugiej bardzo konkretny praktyk, który mieszał zioła, pisał książki, jeździł na konferencje i siedział godzinami w konfesjonale.
10: I chyba właśnie ta mieszanka sprawia, że jego postać wciąż fascynuje. Był zakonnikiem, zielarzem, jasnowidzem, duszpasterzem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie. Żył intensywnie, płacił za to własnym zdrowiem, ale do końca pozostał wierny temu, co uważał za swoją misję.
1: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
8: W Radiu SK gościmy dzisiaj burmistrza Fromborka, pana Damiana Kraśnickiego. Witam serdecznie.
11: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
8: Z którym porozmawiamy na temat zbliżającej się okrągłej rocznicy operacji Fromborg 1001. Panie burmistrzu, na początek, rzeczy niebywała w skali kraju. Fromborg ma, okazuje się, większą liczbę honorowych obywateli niż mieszkańców.
11: Mimo iż urząd statystyczny mówi o tym, że we Fromborku na koniec 2025 roku było ponad 3000 osób, to tak fizycznie podejrzewamy, że jest nas w mieście i w gminie około 2900 osób, a ponad 2900 osób to nasi honorowi obywatele.
8: No to wyjaśnijmy słuchaczom, skąd bierze się tak duża liczba honorowych obywateli.
11: 60 lat temu w celu zorganizowania obchodów rocznicy 500-letniej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 73 roku, kilka lat wcześniej powstał pomysł przygotowania naszego miasta właśnie do tego wydarzenia. Że nasze miasto po II wojnie światowej zostało blisko 80%, niektórzy mówią, że nawet 90% zniszczone. Nawet straciliśmy przecież prawa miejskie na kilka lat, więc wymogi były stawiane bardzo duże, żeby temu zadaniu sprostać. Miejsce, w którym żył Mikołaj Kopernik, które było bardzo mocno zrujnowane. Stąd pomysł zrodził się już w 65 roku zorganizowania operacji 1001 Fromborg. Taka operacja w 66, dlatego w tym roku mamy 60. rocznicę rozpoczęcia tej operacji w Fromborku się odbyła.
8: To była inicjatywa mieszkańców, czy gdzieś kogoś, osób z zewnątrz?
11: To była inicjatywa zewnętrzna. Zewnętrzna i tutaj mówimy o Związku Harcerstwa Polskiego, który był głównym inicjatorem tego wydarzenia, żeby właśnie obchody 500-lecia przygotować we Fromborku i przygotować miasto na te obchody.
8: 1966 rok startuje operacja Fromborg 1001. Ile trwała ta akcja?
11: Operacja trwała od 1966 roku, chociaż niektórzy mówią także, że był to rok siódmy, że rok szósty był rokiem pilotażowym, do 73, czyli do rocznicy właśnie urodzin Mikołaja Kopernika 500-letniej.
8: Ile w sumie osób wziął udział w tym programie i czy każdy, kto pomagał w odbudowie miasta, został honorowym obywatelem?
11: No nie, aż tak dobrze to nie było, trzeba sobie było na to zasłużyć, więc osoby, które trzy turnusy w całej operacji 1001 Fromborg miały zrealizowane, taką nagrodą dla nich właśnie był tytuł honorowego obywatela Fromborka. Ile osób brało udział? Źródła mówią różnie. 30 tysięcy, niektórzy mówią 46 tysięcy osób, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak powiemy, że było to kilkadziesiąt tysięcy osób.
8: A proszę powiedzieć, czy to były osoby z regionu, właśnie z okolic Fromborka, z Elbląga, z Braniewa, czy również uczestniczyli w tym harcerze na przykład z innych części kraju?
11: Cała Polska brała w tym udział. Tak naprawdę odbudowa Fromborka to zasługa całej Polski i tutaj mówimy o osobach, które były zarówno blisko Fromborka, które bardzo mocno zżyły się i z mieszkańcami, a po II wojnie, ta światowej, tak naprawdę była nas garstka. Około 50 osób we Fromborku zostało. Jak akcja się rozpoczynała, było to już ponad 1500, około 2000 osób, a co roku harcerzy było tak dużo, że miasto rozrastało się do rangi naprawdę potężnego skupiska ludzi.
8: Czym zajmowali się ci harcerze w trakcie tych turnusów? Czy to były takie stricte porządkowe rzeczy, jakby oczyszczanie jakiegoś miasta, czy być może jakieś konkretne prace były wykonywane przez nich?
11: Głównym zadaniem, które było zaprezentowane dla harcerzy i przez nich realizowane, to była odbudowa. Czyli tutaj mówimy o szkołach budowlanych, więc dużo było takich zadań, które były realizowane przez właśnie budowę najróżniejszych miejsc, dróg, chodników, instytucji, szkoły naszej podstawowej, która stoi do tej pory, czy strażnicy OSP Fromborg, która także powstała podczas operacji 1001 Fromburg. Ale to była tylko jedna część harcerskiego życia, bo tak to trzeba nazwać. Harcerze żyli we Fromburgu przez te lata. Były to także osoby, które odpowiadały za zagospodarowanie zieleni, ale także za strefę kultury we Fromburgu. Odbywały się koncerty, różnego rodzaju widowiska, a także w tym czasie funkcjonowała działalność radiowo-telewizyjna.
8: Tak z perspektywy oceniając, jakie znaczenie miała ta akcja dla miasta, dla historii Fromburga?
11: Tak jak wcześniej wspomniałem, 50 osób, które było po II wojnie światowej. Później się to odbudowywało. Nie byłoby w stanie w żaden sposób samodzielnie doprowadzić do tego, żeby po II wojnie światowej zniszczony w tak mocno procentowym stopniu Fromburg mógł się odbudować. Stąd to dla miasta jest olbrzymie, ma to olbrzymie znaczenie, bo dzięki temu tak naprawdę miasto odżyło. Te miejsca, które zostały zdewastowane, zniszczone, bądź całkowicie zunicestwione po II wojnie światowej, w jakiejś formie zostały odbudowywane. I stąd właśnie ta operacja 1001 Fromburg, przywrócenie Fromburga na mapę Polski w takiej formie możliwej do zwiedzania, ale także wielka pomoc mieszkańcom do tego, żeby po prostu w tym mieście można było normalnie żyć.
8: Wróćmy do rocznicy rozpoczęcia tej akcji. Jakie wydarzenia miasto planuje w związku z tą 60. rocznicą?
11: Miasto już tradycyjnie od jakiegoś czasu przypomina swoim budowniczym o tym, że zapraszamy ich z wielką chęcią właśnie w sierpniu na takie spotkania. W tym roku będzie to troszeczkę większe spotkanie kilkudniowe, w którym będziemy chcieli właśnie pokazać wszystkim, którzy do nas przyjadą, ponieważ nie tylko zapraszamy honorowych obywateli Fromburga, ale także ich rodziny i osoby, które brały udział w operacji 1001 Fromburg, a tytułu honorowego obywatela Fromburga nie uzyskały. Także będą naszymi gośćmi tego wydarzenia. Będą to najróżniejsze działania i plenerowe, i chcemy troszeczkę zagospodarować ten czas na wodzie poprzez rejs statkiem, wspólne ogniska, wspólne wspomnienia, wspólne zwiedzanie, pokazanie nowych inwestycji i działań, które są realizowane w mieście i gminie. No tak, taka podróż trochę z sentymentem, ale w nowoczesnym wydaniu.
8: Zwykle otrzymanie tytułu honorowego obywatela miasta wiąże się z jakimiś przywilejami. Na przykład w Elblągu honorowi obywatele mogą korzystać, no powiedzmy na przykład, z darmowej komunikacji miejskiej. A czy honorowi obywatele Fromburga również mają jakieś przywileje związane z tym tytułem?
11: Mówiąc tak troszeczkę żartobliwie, mając tak naprawdę drugą liczbę mieszkańców jako honorowych obywateli Fromburga, trudno by byłoby zagwarantować jakieś dodatkowe ulgi. Ale tak zupełnie na poważnie, oczywiście, że tak. Nasi honorowi obywatele są naszymi mieszkańcami. Tak ich traktujemy. Nie jako honorowych obywateli, ale po prostu jako naszych mieszkańców. Tegoroczne spotkanie 60. rocznicy od rozpoczęcia operacji 1001 Fromburg zapraszamy serdecznie 7-9 sierpnia 2026 do Fromburga. Gorąco zapraszam.
1: SK Elbląg News.
12: Krzysiek Jaworski, dzisiaj do elbląskiej redakcji Radia SK w Elblągu przybyła elbląska pisarka Anna Pepnińska, a pojawiła się z okazji kolejnej swojej publikacji, kolejnej książki, to już chyba piąta będzie w dorobku. Nowa książka nosi tytuł Bambik. Pani Aniu, skąd, zanim o książce, skąd w ogóle pasja do tego, żeby pisać książki?
13: Stąd, że ja posiadam w sobie taki dodatkowy zmysł, który nazywa się radość. I ta radość powoduje, że lubię robić coś, co lubię i jeszcze się z tym podzielić.
12: Do tej pory podzieliła się pani 5 książkami, każda chyba trochę inna.
13: Tak właśnie, spektrum, że tak powiem, bo zainteresowań moich literackich jest o tyle ogromne, że napisałam po jednej książce z każdego gatunku. Ale coraz lepsze piszę książki. I w końcu trafiłam do dzieci, które są najbardziej wymagającymi czytelnikami.
12: Poczekajmy jeszcze z tymi dziećmi, z tą najnowszą książką. O czym były te poprzednie publikacje?
13: Pierwsza książka, to napisałam ją dopiero po przejściu na emeryturę, kiedy mogłam zrobić sobie rachunek sumienia ze swojego życia i się rozliczyć z tymi wszystkimi, którzy mi w życiu dokuczali, bo literat ma taką szansę, że może się pod postacią personifikacji jakichś tam osób może się zemścić. Nie jestem mściwa, ale należało im się.
12: Ta pierwsza książka to była książka taka prawdziwa, powiedzmy.
13: taka była z życia o karczach ludzkich, które posiadając jeszcze korzenie, nie posiadają już zewnętrznej warstwy, a trzeba je jednak przy życiu utrzymywać, czyli o domach pomocy społecznej i zaangażowaniu personelu medycznego, tego personelu, który całym sobą jest człowiekiem.
12: Bo pani jest z wykształcenia pielęgniarką.
13: Wykształcenie jestem pielęgniarką, pracowałam również jako nauczycielka, ale zawodów umie nie mało.
12: Ta pierwsza książka nosiła tytuł?
13: Najważniejsze miłosne, oczywiście.
12: Ta pierwsza książka nosiła tytuł?
13: Karczowiska.
12: A kolejna?
13: Żuławska baba, kolejna, Poletko, następna. Nie będziemy omawiać o każdej.
12: Czy była Andzia?
13: Andzia była, tak, bardzo mi miło, pani Krzysiu.
12: A ta najnowsza?
13: A ta najnowsza się nazywa Od Bambika do Wojtka. Bambik, wiadomo, to jest takie nowe słowo, które określa dzieci nieprzystosowane społecznie, dzieci, które nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, które są takie inne. Te moje dzieci, bohaterowie mojej książki, byli o tyle inni, że byli wychowani w tradycji wysokiej kultury. Ich rodzice, mama była wirtuozką skrzypiec, ojciec był zasoby leśne, tam zawiadował, czyli tam leśnik, czy leśniczy, czy jak to się to nazywa. W każdym razie w domu panowała tradycja i kultura ta wyższa, tak zwana. No i, ale te dzieci mieszkały głęboko w leśniczówce na wsi i bardzo trudno im się było odnaleźć w realiach szkoły miejskiej. Były z początku bardzo prześladowane ze wszystkimi tymi aspektami, które są dzisiaj modne. Z prześladowaniem, z dokuczaniem, ale mądrzy rodzice spowodowali, że zapraszali dzieci na różne takie imprezy okolicznościowe, takie jak kulik, jak wykopki, ognisko, takie rzeczy, i te dzieci przylgnęły do wsi i nabrały szacunku do tego Wojtka i jego siostry Wiki, ponieważ te dzieci posiadały wiedzę i potrafiły się odnaleźć. Mimo wszystko do tego stopnia, że Wojtek został gospodarzem klasy, w trzeciej klasie.
12: Może nie zdradzajmy wszystkiego. Zostawmy książkę.
13: Zostawiła możliwość czytelnikowi kilka stron, żeby uzupełnił tę fabułę. Także to jeszcze taki myk jest.
12: Mhm. Czyli to jest taka książka z cyklu tych mądrych książek dla dzieci?
13: Mam wrażenie, że mądra. Tak oceniono, bo ja sama to po prostu sentymentalnie podchodzę. Mam dwie wnuczki, które po przeczytaniu jedna z nich oczytana, bo chyba czwarte miejsce w Polsce ma pod względem czytelniczym. Tak, więc jest oczytana i ona przeczytała i powiedziała: babciu, to jest fajna książka, tylko tak dużo ma takich mądrych słów, ale ja wszystko zrozumiałam. A to znaczy, że każdy zrozumie, bo ja przy okazji tych słów wyjaśniałam, co one znaczą. Zależało mi na tym, żeby książka miała klimat tak, jak kiedyś miały książki, czarno-białe. Tak, no i jeszcze udało mi się przemycić tam trochę poezji, którą uwielbiam, a której nikt nie chce czytać. A w takiej książeczce dla dzieci między innymi znalazło się i trochę wierszy.
12: A dlaczego akurat pomysł na tego typu fabuła?
13: Dlatego, że prześladowało mnie to, co przeżywają moje wnuczki. One są przystosowane, one sobie dają radę, one są wielkomiejskie. Ale to, co się dzieje w grupie rówieśniczej, ta rywalizacja, to zagubienie i jeszcze ta izolacja jedno od drugich, one przecież siedzą nieustannie w grach. One nie wychodzą z domu. No, akurat mam mądrą córkę, która dba o to, żeby dzieci miały rowerki, hulajnogi, żeby przebywały z rówieśnikami, robi jakieś tam różne bajbyszają, czy jakoś tam imprezy dla dzieci, które integrują.
12: A nie tylko telefon komórkowy. Myśli pani, że jest potrzeba, żeby takie książki pojawiały się na rynku wydawniczym?
13: Oczywiście, że tak, bo ja tęsknię za tą książką, która miała klimat, która była czarno-biała. Bo teraz są dzieci tak przebodźcowane tymi kolorami, zapachami, smakami i różnymi sztuczkami, które mają przyciągać dzieci, że taka książka, szara książka, jeszcze uświadamiająca dzieciom, że ich rodzice też byli dziećmi, taka książka powinna przemówić. Tylko brakuje właśnie takiego czegoś tak zwanego jak dystrybucja, bo dotychczasowe książki udało mi się szczęśliwie wydać dzięki pomocy miasta, stypendium za jakiś tam konkurs, a tym razem wydałam ją sama, i dlatego jest moim najukochańszym dzieckiem. Urodziłam ją sama.
12: Jeszcze raz przypomnimy, gdzie szukać książki, jak się nazywa?
13: Od Bablika do Wojtka, autor Anna Peplińska. Szukać tymczasem w internetowych księgarniach, ale tuż wkrótce, a i w Bibliotece Elbląskiej można wypożyczać.
12: Polecam serdecznie czytanie książek w ogóle, a zwłaszcza tej najnowszej książki, publikacji elbląskiej autorki Anny Peplińskiej, Od Bablika do Wojtka. Dziękuję bardzo.
1: SK Elbląg.
10: W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do XVI-wiecznego Elbląga, gdzie narodziły się śmiałe plany budowy polskiej floty wojennej i gdzie powstawał okręt, który miał stać się jej symbolem – Smok. Właśnie tam powstawał okręt znany jako Smok. Był to pierwszy okręt budowany specjalnie dla polskiej floty, a nie przerabiany ze statku handlowego. Nazwa Smok jest przypuszczeniem historyków. Wywodzi się z galionu w kształcie głowy smoka umieszczonego na dziobie. Taka rzeźba miała symbolizować siłę, odwagę i ambicje władcy. Inicjatorem budowy był król Zygmunt II August. Zamówił on w Elblągu galeon oraz dwie mniejsze jednostki pomocnicze. Jedną z nich była jednomasztowa fregata, drugą był bat, czyli lżejsza łódź do zadań pomocniczych. Te trzy jednostki miały stać się zalążkiem polskiej floty. Celem była obecność Rzeczypospolitej na Bałtyku i wzmocnienie pozycji w handlu oraz obronie portów. Elbląg, położony przy drodze wodnej na Zalew Wiślany, był naturalnym miejscem takiego przedsięwzięcia. Do budowy sprowadzono z Wenecji mistrza Domenica Zawiadzella. Wenecja była wówczas jednym z najważniejszych morskich ośrodków Europy. Zawiadzellowi pomagał Giacomo Salvadore, również wywodzący się z weneckiej tradycji szkutniczej. Nad finansami i organizacją czuwał z ramienia Komisji Morskiej Jan Bąkowski. Stępkę pod galeon położono 21 czerwca 1570 roku. 25 listopada tego samego roku budowę przerwano na zimę. Mróz, śnieg i problemy z dostawami materiałów uniemożliwiały dalsze prace. Do marca 1571 roku stocznia praktycznie nie działała. 14 czerwca 1571 roku okręt został zwodowany. Dla mieszkańców Elbląga była to duża uroczystość. 15 marca 1572 roku Jan Bąkowski rozliczył rachunki z budowy. Oznaczało to zakończenie zasadniczej części prac. W tym czasie Domenico Zawiadzello opuścił Polskę. Prace wykończeniowe prowadził dalej Giacomo Salvadore. Planowano uzbroić okręt, wyposażyć go i postawić maszty z żaglami. Działa zostały już wcześniej zakupione. 7 lipca 1572 roku zmarł król Zygmunt II August. Po śmierci monarchy prace przy smoku zostały przerwane. Brak woli politycznej sprawił, że okręt nigdy nie otrzymał dział ani pełnego wyposażenia. Galeon, który miał symbolizować narodziny polskiej floty, stał się symbolem niespełnionych ambicji.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
10: Przez długi czas powtarzano, że galeon Smok spłonął podczas ataku gdańszczan na Elbląg w 1577 roku. Nowsze ustalenia historyków wskazują jednak, że okręt nie spłonął, lecz został wycofany w górę rzeki Elbląg. Przesunięto go w bezpieczniejsze miejsce, z dala od działań wojennych. Podczas tego manewru zrąbano jego maszty, aby był mniej widoczny i mniej atrakcyjny jako cel. Pozostał więc potężny kadłub stojący wyżej na rzece, jak uśpiony olbrzym. Niewykończony galeon ostatecznie rozebrano pomiędzy 1584 a 1588 rokiem. Przez lata stał, niszczał, aż uznano, że nie ma sensu go dalej utrzymywać. Cenne drewno i elementy wyposażenia wykorzystano ponownie w innych budowach i naprawach. Los dwóch mniejszych jednostek pomocniczych, zbudowanych wraz ze Smokiem, pozostaje nieznany. Wiadomo jedynie, że obie służyły w 1572 roku, prawdopodobnie pływając po Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Zniknęły z dokumentów, pozostawiając po sobie tylko krótkie wzmianki. Nie znamy też dokładnego wyglądu Smoka, bo nie zachowały się plany, rysunki ani szczegółowe opisy. Wiadomo jedynie, że był galeonem, dużym, wielopokładowym statkiem o wysokiej rufie i bogaty w nadbudówkach. Historia Smoka pełna jest białych plam, mimo że znamy kilka kluczowych dat. Stępkę położono 21 czerwca 1570 roku. Wodowanie odbyło się 14 czerwca 1571 roku. 7 lipca 1572 roku zmarł król, co przerwało plany związane z okrętem. Brak rysunków, opisów i relacji z prób morskich sprawia, że Smok pozostaje jednym z najbardziej niedopowiedzianych rozdziałów elbląskiej historii. Galeon Smok, budowany w Elblągu, miał zmienić układ sił na Bałtyku i stać się początkiem polskiej floty. Lecz ostatecznie nigdy nie doczekał się chwały na morzu. Sam fakt jego powstawania pokazuje, jak ważnym ośrodkiem był Elbląg w XVI wieku, gdzie spotkały się królewskie ambicje, wenecka wiedza szkutnicza i praca miejscowych rzemieślników. Choć projekt zakończył się niepowodzeniem, pozostawił po sobie nowe technologie, doświadczenia i kontakty, które wzbogaciły lokalnych mistrzów. Dziś smog żyje głównie w dokumentach, hipotezach historyków i miejskiej pamięci, stając się częścią tożsamości Elbląga.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
9: Skoro znany już narodziny i upadek elbląskiego smoka, to brzmi to jak początek dobrej legendy. To był naprawdę smok, czy tylko nazwa okrętu?
10: To była nazwa umowna wielkiego okrętu wojennego dla polskiej floty, zwanego Galeonem Zygmunta Augusta. Smok wziął się od rzeźby smoczej głowy na dziobie, która zrobiła na mieszkańcach Elbląga ogromne wrażenie.
9: Czyli Elbląg miał swojego własnego morskiego potwora. Kiedy ten smok pojawił się nad rzeką?
10: W drugiej połowie XVI wieku. Król Zygmunt II August uznał, że Polska potrzebuje floty wojennej, więc zamówił duży okręt i dwie mniejsze jednostki. Stępkę położono w Elblągu 21 czerwca 1570 roku. To był początek budowy pierwszego w pełni zaplanowanego okrętu dla polskiej floty i zalążek całej marynarki.
9: Wenecjanie w Elblągu? Kto dokładnie odpowiadał za budowę?
10: Głównym mistrzem był Domenico Zaviadello z Wenecji. Pomagał mu Giacomo Salvadore, a nad całością czuwał przedstawiciel Komisji Morskiej, Jan Bąkowski. Zimą pracę wstrzymano z powodu trudnych warunków.
9: Czyli nawet smok musiał poczekać na lepszą pogodę. A kiedy wreszcie trafił na wodę?
10: Zwodowano go 14 czerwca 1571 roku. Rok później, 15 marca 1572 roku, Bąkowski rozliczył rachunki, a Salvadore wciąż dopracowywał detale, uzbrojenie i wyposażenie.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
9: Brzmi jak historia, która zmierza do wielkiego debiutu na morzu. I

0: a 1058 rokiem. Zniknął po cichu, bez wielkiej bitwy i spektakularnego zatonięcia.
1: Czyli mamy okręt jak bohater legendy. Wiadomo, że istniał, ale szczegóły giną we mgle. Wspomniała się, że nawet co do jego typu są wątpliwości.
0: Tu właśnie pojawia się spór. Część badaczy uważa, że był to klasyczny galeon z kilkoma pokładami artyleryjskimi. Inni sugerują trzyrzędową galerę. Brakuje planów, opieramy się na opisach. Nawet nazwa Smok jest domniemana, od galionów w formie głowy smoka. Oficjalna nazwa się nie zachowała.
1: A co z jego rozmiarami? To miał być naprawdę taki kolos?
0: Relacje XVI-wiecznych Elblążan mówią, że był znacznie większy od znanych im statków. W polskiej flocie dominowały jednostki około 200 łasztów, a smok mógł mieć od 350 do nawet 389 łasztów. Jak na tamte czasy i port w Elblągu, to była imponująca skala.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: 36 beczek smoły brzmi jak zapach, który musiał unosić się nad całą stocznią. A jak liczna miała być załoga takiego smoka?
0: Szacuje się, że załoga liczyła około 350 ludzi, w tym 240 żołnierzy piechoty morskiej, uzbrojonych w hakownice, arkebuzy i muszkiety, a także marynarzy, artylerzystów, oficerów i nawigatorów. Taki okręt był pływającą społecznością, która musiała działać jak dobrze zgrany organizm.
1: Skoro mówimy o artylerzystach, to przejdźmy do dział. Jak uzbrojony był ten smok?
0: Uzbrojenie robi wrażenie nawet dziś. Główna artyleria burtowa to 12 feldschlang o masie 8 funtów i 14 quaterschlang o masie 2,5 funta. Na dziobie dwa notschlangi o masie 16 funtów, na rufie dwie kartauny o masie 25 funtów, do tego 6 folgerzy o masie 9 funtów oraz artyleria flankująca z lżejszymi działami. Taki zestaw pozwalał prowadzić ogień w różnych kierunkach i na różnych dystansach.
1: To brzmi jak pływająca bateria artyleryjska, a jednak ten potencjał nigdy nie został w pełni wykorzystany na morzu.
0: I to jest najbardziej gorzka część tej historii. Ambitny projekt, nowoczesna konstrukcja, silne uzbrojenie, a zabrakło politycznej ciągłości. Śmierć króla zatrzymała rozwój floty. Smok stał się symbolem niewykorzystanej szansy i zakończył życie w ciszy, rozebrany gdzieś w górze rzeki.
1: Z drugiej strony sama pamięć o nim jest dziś ważna. Dla Elbląga to przecież kawałek lokalnej tożsamości.
0: Ta historia pokazuje, że Elbląg był miejscem wielkich morskich planów. W XVI wieku powstał tu okręt przewyższający znane wtedy jednostki i na trwałe zapisał się w dziejach miasta oraz polskiej myśli morskiej.
1: I w ten sposób smok z Elbląga wraca, może nie na fale morskie, ale na fale radiowe.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Skoro znamy już historię smoka z Elbląga, niedokończonego galeonu Zygmunta Augusta, to zobaczmy krok po kroku, jak narodził się ten niezwykły, a dziś prawie zapomniany projekt.
0: W centrum tej opowieści stoi galeon, który miał być dumą Rzeczpospolitej i powstawał właśnie w Elblągu, z dala od niechętnego królewskim okrętom Gdańska.
1: Wszystko zaczyna się od królowej Bony Swoccy i konfliktu z jej synem Zygmuntem Augustem, który niespodziewanie otwiera drogę do marzeń o polskiej flocie.
0: Bona, skłócona z królem, wyjeżdża do Bari, a towarzyszy jej wojewoda pomorski Szymon Świetki, który oficjalnie stoi po stronie królowej, lecz w rzeczywistości działa na prośbę monarchy.
1: W pewnym momencie Świetki żegna królową i polskie poselstwo jadące do Rzymu, a sam rusza w swoją misję, która ma dwa bardzo różne cele.
0: Z jednej strony chce kupić dla siebie trzy cenne obrazy, z drugiej ma znaleźć w Wenecji słynnego szkutnika, Domenica Zawiazellego, i namówić go, aby przyjechał do Polski i zbudował królowi flotę.
1: Czyli polski urzędnik w renesansowej Wenecji szuka mistrza od okrętów, a w tle pojawia się wielki plan. Rzeczpospolita z prawdziwą flotą wojenną, a nie tylko z kaprami i wynajętymi statkami.
0: Zawiazelli przyjmuje zaproszenie, choć zadanie jest ogromne. Flota ma utrudnić życie Iwanowi Groźnemu, odciąć Rosję od morza, wyrównać szanse w starciach z Danią i Szwecją oraz chronić handel zbożem.
1: Dotychczasowy system oparty na flocie kaperskiej miał wiele wad, więc królewski okręt w Elblągu miał być początkiem czegoś nowego, bardziej uporządkowanego i nowoczesnego.
0: Gdańsk widział w państwowej flocie zagrożenie dla własnych interesów, więc Zygmunt August kieruje wzrok na lojalny Elbląg, gotowy na nowe wyzwania.
1: Elbląg dostaje szansę, aby stać się kolebką polskiej floty wojennej, a wszystko rusza formalnie, gdy król w 1570 roku wydaje Komisji Morskiej polecenie budowy galeonu, który ma być wizytówką nowej potęgi.
0: W Malborku powstaje model okrętu. Późną wiosną ruszają prace w elbląskiej stoczni, nadzorowane przez Jana Kostkę, a z ramienia króla budową zarządza Jan Bąkowski przy wsparciu Mikołaja Eichstetta.
1: 14 czerwca 1571 roku, w Dzień Bożego Ciała, uroczyście uroczyście spuszczono na wodę kadłub galeonu, a Elbląg świętował jak w Wenecji, w poczuciu, że rodzi się coś przełomowego dla Rzeczypospolitej na Bałtyku.

0: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
1: 5 października Jan Kostka sprawdza postępy budowy Galeonu i jest zadowolony. A główne prace kończą się 15 marca 1572 roku. Przy koszcie ponad 7210 zł i 24 groszy. To dwumasztowy żaglowiec o ładowności około 400 ton z kajutami na dziobie i rufie, planowanym uzbrojeniem artyleryjskim i rzeźbą smoka na dziobie, która prawdopodobnie dała mu nazwę Smok.
2: Czyli w elbląskim porcie staje Smok Zygmunta Augusta, gotowy, aby straszyć wrogów na Bałtyku, przynajmniej w założeniach.
1: Historycy nie są pewni, czy nazwa Smok funkcjonowała już oficjalnie, ale rzeźba smoka pod dziobem jest wymowna, a muzealne rekonstrukcje pokazują, jak imponująco ten okręt mógł wyglądać. Równolegle powstają też dwie jednostki pomocnicze, bat oraz fragada, z żaglami i wiosłami, która miała działać bardziej elastycznie.
2: Fragada przechodzi próby, płynie z 7-osobową załogą w stronę Helu i do Pucka, a sam Galeon czeka w Elblągu na dalsze wyposażenie i rozkaz Komisji Morskiej, by wysłać go do Gdańska. Lecz ten rozkaz nigdy nie nadchodzi. 7 lipca 1572 roku Zygmunt August umiera bezpotomnie. Zaczyna się bezkrólewie, a państwo zajmuje się walką o tron, a nie morską blokadą Rosji.
1: Prace nad Smokiem zostają przerwane. Działa już zakupiono, ale nigdy nie trafiły na pokład. Okręt stoi bezużyteczny, a kolejne lata przynoszą powolną degradację i rozbiórkę na deski.
2: Można sobie wyobrazić Szymona Świeckiego, który szukał szkutnika w Wenecji i wierzył w polską flotę, patrzącego na rozbierany kadłub w Elblągu i myślącego, że brak silnej obecności na morzu kiedyś się zemści.
1: Historia Smoka pokazuje, że w Rzeczypospolitej były śmiałe wizje morskiej potęgi, ale zabrakło ciągłości politycznej, konsekwencji i stabilnego finansowania, a śmierć jednego władcy potrafiła zatrzymać program, który mógł zmienić układ sił na Bałtyku.
2: Dzisiaj, gdy w Elblągu patrzy się na rzekę i myśli o historii miasta, łatwo zapomnieć, że właśnie tutaj powstał okręt, który miał być początkiem królewskiej floty, a stał się symbolem niewykorzystanej szansy.
1: W tej opowieści spotykają się wielka polityka Jagiellonów, lokalna energia Elbląga, ambicje Zygmunta Augusta, talent włoskiego szkutnika i codzienna praca robotników, którzy budowali kadłub, nie wiedząc, że ich dzieło nigdy nie wypłynie na szerokie wody.
2: Zostaje więc pamięć o pływającym smoku Zygmunta Augusta, który prawie wyruszył z Elbląga na Bałtyk, a ostatecznie rozpadł się na deski. Oraz pytanie, jak inaczej potoczyłyby się dzieje regionu i całej Rzeczypospolitej, gdyby ten jeden galeon dostał wreszcie rozkaz wyjścia w morze.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie. Siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia braniewskiego klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną.
4: Witam serdecznie Państwa.
3: I z siostrą Klarą.
5: Witam, szczęść Boże.
3: Jak Wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
4: Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze stał, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku. Po 2 latach stanął i właśnie w czerwcu było jego oficjalne poświęcenie. Przyjechał biskup warmiński, była uroczystość i chcemy właśnie nawiązać do tych wydarzeń, no bo to już 120 lat i chcemy zrobić pierwszy raz takie urodziny klasztoru. Znaczy mi się wydaje, że coś takiego było na 100-lecie klasztoru, ale to już było 20 lat temu. Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem, ale też tym, że ten budynek jest zawsze otwarty dla mieszkańców, dla gości, dla potrzebujących.
5: Nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje, nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie. Dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek niedostępny, wręcz przeciwnie. Klasztor jest otwarty, mimo swojej wielkości, po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
3: A we wnętrzu mieszkają między innymi właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
4: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek. Czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym. Mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat. No takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno, ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi, albo osoby starsze, lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze, bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało, takie ciekawostki z życia naszego klasztoru, a też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych męczennic, ale też pokazują, gdzie jest kamień węgielny, też taka ciekawostka w tamtym roku odkryta, odsłonięta. Także, no, jak ktoś nie wie, no to po strzałkach może jest zachęcony do tego, aby wejść, zobaczyć więcej, przejść się, odpocząć na ławeczce, posiedzieć.
3: Siostra wspomniała o zarządzie prowincjalnym. Ja też powiedziałam, że niedawno były wybory i siostra została przełożoną prowincjalną. Czy oznacza to, że jesteście najważniejszą placówką katarzynek w Polsce?
4: No tak, od kiedy powstała polska prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania, takie najważniejsze dla sióstr, wszystkich katarzynek z tej naszej prowincji polskiej, rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które, na przykład z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle. Raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to jest jedna kolebka zgromadzenia. Tutaj działała błogosławiona Regina Protman. Ten dom, no to jest takie serce nas wszystkich i bardzo nas cieszy, kiedy się te przyjeżdżają, kiedy my możemy zobaczyć, co one robią na całym świecie, one patrzą na nas i zawsze przewija się to słowo Braniewo.
3: Siostry Katarzynki z Braniewem związane są, jak Państwo słyszeliście, od kilkuset lat, a ze współczesnymi warto rozmawiać, zwłaszcza, że nie jesteście klasztorem zamkniętym. Widać Was w mieście, wychodzicie, pracujecie w szkołach, przedszkolach i innego typu instytucjach.
5: No tak, matka Regina, nasza założycielka, oczywiście rodowita braniewianka, bo to jest zaszczyt, myślę, dla nas wszystkich.
3: Patronka Braniewa.
5: Patronka Braniewa, tak, to jest no, coś niesamowitego, że tutaj właśnie w naszym mieście taka wielka świętość się narodziła i też jednocześnie pionierka, która rozpoczęła coś nowego, nie tylko w kościele, ale w historii, w nauczaniu. Z racji tego, że właśnie matka Regina jako pierwsza zdecydowała, że ona nie chce żyć w klasztorze, który jest odseparowany od świata, nawet tymi zewnętrznymi murami, uważała, że bardzo ważna jest modlitwa za te wszystkie sprawy, które trzeba omadlać, które dzieją się na świecie, ale jej serce pragnęło czegoś więcej. I do tej modlitwy dołączyła również apostolstwo, czyli właśnie wyjście poza mury klasztorów, wyjście do ludzi chorych, potrzebujących, do ich domów. Nie tylko ogarniać ich modlitwą, która jest bardzo ważna, ale działać. Działać tak, jak Bóg chce, zgodnie z hasłem, które właśnie stało się takim znakiem rozpoznawczym naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie jest pierwszym zgromadzeniem, które wyszło poza klauzurę. Wyszło do domów ludzi potrzebujących, wyszło na ulicę, wyszło tam, gdzie po prostu siostry są potrzebne, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
3: Pomagacie na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salę dla potrzebujących.
5: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu Matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przyłożona, siostra Błażeja wiele lat wspominała, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo, i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr, udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek. Ci, którzy są w kryzysie bezdomności, mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu Matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że Matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
3: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
4: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy.
3: Będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić Braniewskie Katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio.
5: I to będzie naprawdę coś niesamowitego. Coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości, którzy zechcą przyjechać, zechcą być z nami i poznać nie tylko historię, ale też taką naturalność, otwartość sióstr Katarzynek.
3: Zapraszamy i już dziś pozdrawiamy z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie Martę Hajkowicz i siostry Angela i Klara. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy, zapraszamy.
0: SK Elbląg News.
6: Studio Radia SK gościmy pana Marka Kamę, pełnomocnika prezydenta do spraw rozwoju ruchu rowerowego, który opowie nam o największej tegorocznej imprezie rowerowej, która startuje już jutro o 20. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
6: Maraton Elbląski 780. Proszę powiedzieć, co kryje się pod tą nazwą?
7: Pewnie nasi słuchacze wiedzą, że Elbląg w tym roku obchodzi 780. rocznicę nadania praw miejskich. No, nie będę ukrywał, że jak tą liczbę usłyszałem w zeszłym roku, na jesieni, późną jesienią, no to tak trochę się w duchu uśmiechnąłem, pomyślałem sobie, że taka liczba nie może w moim wykonaniu przejść bez żadnego echa. No i pomyślałem sobie, że jest to dystans, no niebagatelny, ale możliwy do przejechania rowerem. No i stąd od idei do realizacji spróbujemy pokonać dystans 780 km, żeby promować nasze miasto, żeby pokazać, że jest to jedno z najstarszych miast w Polsce. Bardzo ciekawe miasto z piękną historią. W ten nietypowy sposób myślę, że kilkanaście osób wybierze się ze mną w podróż.
6: Jak będzie przebiegała trasa tego maratonu?
7: W skrócie mówiąc, ruszamy z Elbląga i pierwsze okrążenie długości 430 km robimy przez Warmię, Mazury, krainę Kanału Elbląskiego, czyli jedziemy na wschód. Na wysokości Mrągowa, Bartoszyc będziemy zawracali. Tak jak wspomniałem, na 430 km wrócimy do Elbląga i to jest jakby krótszy dystans tego maratonu. Kto będzie już miał wtedy dość, kto będzie miał ochotę tylko takie wyzwanie podjąć, też niebagatelne, no ale oczywiście mniejsze, no to wtedy w Elblągu zostanie, a kolejna runda będzie prowadziła na Kaszuby, w okolice Bytowa, gdzie zawrócimy, no i po zawrotce wrócimy do Elbląga i wtedy domkniemy drugą pętlę dystansem 780 km.
6: Czy są zapisy na ten maraton? Jak byli chętni, to w jaki sposób mogą się zgłaszać?
7: Już mówię, tak. Zapisów jako takich nie prowadziliśmy. Impreza będzie rozegrana na zasadach koleżeńskich, bez całych formalności, bez oficjalnego organizatora. Zapisy były prowadzone przez jakiś czas w celu wykonania medali, tak żeby jednak żeby jakaś pamiątka z tego wydarzenia została dla uczestników. Medale są w dwóch wersjach, właśnie za dystans 430 i za 780 km. Na dystans 780 już akurat lista na medale jest wyczerpana, natomiast krótszy dystans, jeszcze kilka miejsc zostało. Tak jak wspomniałem, zapisów nie ma, wystarczy po prostu przyjść, mieć sprawny rower, mieć silne postanowienie przejechania któregoś z tych dystansów i ruszenia z nami. Startujemy 19 czerwca o godzinie 20 spod napisu Elbląg na ulicy Wodnej. Dodam, że limit czasu taki organizacyjny, nikt tego oczywiście nie będzie w jakiś sposób radykalny weryfikował, jest to 50 godzin, także do niedzieli do godziny 22 myślę, że uda się nam górny dystans pokonać, nawet jakby pogoda chciała trochę to utrudnić.
8: 50 godzin w siodełku, to naprawdę brzmi imponująco.
7: No tak, to są dwie doby, oczywiście z przerwami, z postojami. Startujemy o godzinie 20. Myślę, że pierwsza noc no to będzie przejechana na rowerach. Druga noc, no to już trzeba będzie gdzieś na trasie znaleźć nocleg, przespać się, odpocząć parę godzin i potem kontynuować jazdę.
8: Ze swojego doświadczenia proszę powiedzieć, takim no, najszybszym zawodnikom ile zajmie pokonanie tej trasy?
7: No jakby ktoś naprawdę ostro ruszył od samego początku, to przy średniej 30 km na godzinę, no to lekko ponad dobę cały dystans może przejechać z bardzo małą liczbą przerw i odpoczynku.
8: No to jest ekstremalny przejazd, więc no nie dla każdego. Trzeba się do tego w jakiś sposób przygotować albo no po prostu być już takim mocno zaawansowanym rowerzystą.
7: Tak, no nie da się ukryć, że na dystans główny 780 km, no to raczej nikt, kto ma od niedawna rower, no w ciągu tygodnia, dwóch nie da rady się przygotować. To by groziło po prostu kontuzją i lekką utratą zdrowia. Natomiast dystans 430 km, jeżeli ktoś ma regularny kontakt z siodełkiem, jest do przejechania i tutaj myślę, że pogoda będzie miała decydujące znaczenie, czy jakieś osoby się właśnie ujawnią w tygodniu imprezy i przyjdą po prostu na start i pojedziemy.
8: Proszę powiedzieć, ile na chwilę obecną osób zadeklarowało udział w tym maratonie?
7: Na główny dystans 10 osób i tyle też właśnie mamy medali przygotowanych i 3 osoby na krótki dystans. Mamy też przygotowane 10 medali.
8: Jak Państwo słyszeliście, jest jeszcze miejsce dla 7 wspaniałych. Warto rozważyć tę propozycję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
0: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
2: Kiedy ktoś mówi sanktuaria Warmii, większość myśli o Świętej Lipce, a my dziś zabierzemy Was do innego wyjątkowego miejsca, gdzie legenda o małej figurce Matki Bożej, barokowy kościół i niezwykła duchowość spotykają się pośrodku warmińskiej natury. Do Krosna koło Ornety.
1: To sanktuarium maryjne leży około 4 km na północny wschód od Ornety w archidiecezji warmińskiej. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy na terenach dawnej pruskiej osady Bludyn pojawił się Johannes von Krosen z Westfalii. Od jego nazwiska wzięła się nazwa Krosen, czyli dzisiejsze Krosno.
2: Krosno nie byłoby jednak tak znane, gdyby nie pewne wydarzenie nad rzeką Drwęcą Warmińską.
1: Pod koniec XIV wieku dzieci znalazły nad rzeką niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za każdym razem, gdy zabierano ją do domu czy do kościoła, wracała na kamień nad Drwęcą. Odczytano to jako znak, zmieniono koryto rzeki i zbudowano w tym miejscu pierwszą kaplicę.
2: Tak zaczęła się historia sanktuarium, które rozrosło się do imponującego kompleksu. Współczesny kościół zawdzięcza jednak wiele pewnemu burmistrzowi z Barczewa.
1: Jakub Barcz, burmistrz Barczewa i właściciel Krosna, pod koniec XVI wieku ufundował kaplicę z figurką Maryi. W roku 1715 poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół, a 5 lat później biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki konsekrował świątynię pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa.
2: Rodzina Barczów zadbała też o utrzymanie całego zespołu.
1: Przekazała około 412 hektarów ziemi na potrzeby kościoła, wspólnoty kapłańskiej i rodzin pracujących w gospodarstwie. To zaplecze pozwalało finansować rozwój sanktuarium aż do przejęcia dóbr przez państwo po roku 1950. Część majątku, w tym konwikt kapłański i 15 hektarów ziemi, wróciła do kościoła dopiero w roku 2000.
2: Wspomniałaś o konwikcie. Krosno to nie tylko kościół, ale cały zespół budynków.
1: Konwikt powstał w roku 1726. Najpierw mieszkali tam księża opiekujący się sanktuarium, a od roku 1820 do końca II wojny światowej był to dom dla starszych i chorych kapłanów.
2: A krużganki? One robią ogromne wrażenie.
1: Budowane przez około 50 lat, tworzą wydłużony czworobok z drogą krzyżową. W narożnikach są 4 kaplice z kopułami i ołtarzami, a w centralnym wejściu uwagę przyciąga kuta brama z roku 1778, nad którą stoi figura błogosławiącego Chrystusa Króla. Na murze krużganków ustawiono barokowe figury apostołów.
2: Z zewnątrz widać imponującą fasadę kościoła, jedną z najciekawszych na Warmii, a w środku konsekwentny późny barok.
1: Późnobarokowy kościół w Krośnie profesor Antoni Litke zaliczył do najciekawszych świątyń regionu. Zachodnia fasada jest trójkondygnacyjna z 2 wieżami, płaskorzeźbą nawiedzenia świętej Elżbiety i dużym reliefem Madonny z Dzieciątkiem. A wewnątrz znajdują się ołtarze, empora muzyczna i prospekt organowy z warsztatu Krzysztofa Pojkera oraz obrazy Piotra Kolberga.
2: Ten zespół przechodził naprawdę trudne chwile.
1: W roku 1807 kościół splądrowały wojska napoleońskie. Podczas I wojny światowej wojska carskie podpaliły obiekt, a w roku 1945 świątynię ponownie splądrowano i urządzono w niej stajnię. Po wojnie przeprowadzono generalny remont.
0: Tematy ważne i ciekawe.
2: Mimo tego Krosno zachowało charakter miejsca pielgrzymkowego.
1: Kult maryjny jest tu starszy niż obecny kościół. W roku 1715 karmelici z Gdańska założyli Bractwo Szkaplerza Świętego, a w kronikach zapisano liczne świadectwa łask, między innymi uzdrowienia wzroku w XVIII wieku.
2: W centrum tego kultu była mała 30-centymetrowa figurka o ogromnym znaczeniu.
1: Gotycka alabastrowa figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem przez wieki stała w głównym ołtarzu i przyciągała pielgrzymów, aż w roku 1945 zaginęła w niejasnych okolicznościach.
2: Jak poradzono sobie z tą stratą?
1: W roku 1960 biskup Tomasz Wilczyński poświęcił kopię figurki, a kult maryjny odżył. W roku 1994 powstała samodzielna parafia, a w roku 1998 zamówiono powiększoną procesyjną kopię.
2: I tak pojawiła się druga Madonna, czterokrotnie większa od tej ołtarzowej.
1: Rzeźbiarz Jacek Plich z Krakowa wykonał ją wiernie według dokumentacji, z bogato złoconymi koronami. Od roku 2001 mówi się o dwóch Madonnach, ołtarzowej i procesyjnej.
2: Współczesne akcenty widać też wokół sanktuarium.
1: Przed murami sanktuarium posadzono dąb Karol ku czci świętego Jana Pawła II i ustawiono tablicę jego beatyfikacji. A przy rzece stanęła kolumna ze świętym Janem Nepomucenem z prośbą o opiekę nad europejską tożsamością narodów.
2: Ten europejski wymiar podkreślano już podczas Kongresu Mariologicznego w Olsztynie w roku 1977.
1: Wtedy ksiądz Henryk Madej mówił, że Krosno, choć mniej znane od świętej Lipki, tworzy z nią artystyczny i duchowy dialog, łącząc legendę o figurce z rzeki, barokową sztukę i współczesne znaki pamięci.
2: Skoro znamy już tę niezwykłą historię sanktuarium maryjnego w Krośnie koło Ornety, przenieśmy się teraz myślą do samego serca Warmii, nad Drwęcę Warmińską, gdzie stoi barokowy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. Dziś jest tam spokojnie, ale miejsce kryje długą i zaskakującą historię.
1: Wszystko zaczyna się od małej figurki. Według lokalnej legendy ktoś znalazł w Drwęcy Warmińskiej niewielką figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W pobliżu, około roku 1400, powstaje pierwsza skromna drewniana kaplica, która ma chronić figurkę i dać ludziom przestrzeń do modlitwy.
2: Czyli klasyczna warmińska opowieść. Rzeka, tajemnicze znalezisko i rodzący się kult. Kto pierwszy uznał, że ta drewniana kaplica to za mało?
1: Pod koniec XVI wieku kluczową postacią staje się właściciel Krosna Jakub Barcz. W roku 1593 funduje nową kaplicę z muru pruskiego, większą i solidniejszą, a na początku XVII wieku odprawia się tam msza święta raz w miesiącu. W roku 1685 kardynał Michał Radziejowski przydziela kaplicy stałego kapelana.
2: Stały kapelan to już wyraźny sygnał, że władze kościelne widzą w tym miejscu duży potencjał, kiedy pojawia się pomysł pełnoprawnego sanktuarium.
1: Przełom przychodzi na początku XVIII wieku. W roku 1709 zapada decyzja, aby w Krośnie stworzyć nowy zespół pielgrzymkowy, inspirowany świętą Lipką, z kościołem i otoczeniem przystosowanym do przyjmowania pielgrzymów.
2: I wtedy dochodzi do czegoś naprawdę niezwykłego – zmiany biegu rzeki.
1: W latach od 1710 do 1714 zmieniono bieg Drwęcy Warmińskiej, aby kościół stanął dokładnie tam, gdzie według tradycji znaleziono figurkę. To ogromna ingerencja w krajobraz, pokazująca, jak ważne było symboliczne powiązanie świątyni z legendą. Budowa barokowego kościoła rusza w roku 1715, kiedy biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki 18 września dokonuje położenia kamienia węgielnego.
2: Kamień węgielny leży, rzeka płynie już innym korytem, a robotnicy wznoszą mury. Jak długo trwa budowa i kiedy następuje konsekracja?
1: Główne prace kończą się w roku 1721, więc trwają około 6 lat. Konsekracja następuje 8 września roku 1720 w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, co podkreśla maryjny charakter sanktuarium i nawiązuje do figurki z rzeki.
2: Mamy więc klamrę. Od małej figurki Matki Boskiej w wodzie do dużego kościoła poświęconego jej nawiedzeniu i świętemu Józefowi. Jak w tym wszystkim odnajduje się lokalna społeczność?
1: Dla mieszkańców to coś więcej niż kościół parafialny. To miejsce pielgrzymek, ważnych uroczystości i szukania wsparcia, a historia świątyni splata się z dziejami wsi i pamięcią o dawnych fundatorach.
2: Rzeka najpierw oddaje figurkę, a potem ustępuje miejsca kościołowi. Jakby natura robiła krok w tył, by wyeksponować to, co ludzie uznali za święte.
1: Najpierw rzeka przynosi znak. Potem człowiek przekształca jej bieg, aby ten znak upamiętnić w trwałej formie. powstaje barokowa świątynia, która do dziś przypomina, jak silne może być przekonanie, że konkretne miejsce ma duchowe znaczenie.
2: Z jednej strony mamy twarde daty. Od pierwszej kaplicy około roku 1401 po konsekrację w roku 1720 i zakończenie budowy rok później. Z drugiej strony stoi opowieść o figurce bez dokładnej daty, która nadaje sens całej tej chronologii.
1: Ta mieszanka faktów i tradycji sprawia, że kościół w Krośnie jest tak ciekawy. To i barokowa architektura na Warmii, i świadectwo, jak przez stulecia rozwija się kult, a kolejne pokolenia inwestują w to samo miejsce, wierząc w jego szczególną rolę.
2: Dla kogoś, kto dziś przejeżdża przez Krosno koło Ornety, to może być po prostu ładny kościół nad rzeką. Kiedy jednak zna się tę historię, każdy detal nabiera innego znaczenia, a fakt, że świątynia stoi dokładnie tam, gdzie według legendy wyłowiono figurkę, staje się świadomą decyzją wielu ludzi.
1: Jeśli spojrzymy na mapę sanktuariów Warmii, Krosno tworzy z nimi sieć. Ma własną legendę i doświadczenia mieszkańców, dzięki czemu nie jest kopią, lecz osobnym rozdziałem w dziejach regionu.
2: W niewielkiej miejscowości, trochę na uboczu głównych tras, kryje się historia z kardynałem, biskupem, właścicielem wsi, przesuniętą rzeką i wieloletnią budową. A w centrum tego wszystkiego stoi mała figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znaleziona w wodzie kilka stuleci temu.
1: Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Krośnie pokazuje, jak legenda, wiara i konsekwentne decyzje wielu osób tworzą przestrzeń, która do dziś pozostaje ważnym punktem na mapie Warmii.
2: Skoro znamy już historię sanktuarium w Krośnie na Warmii, to wyobraźmy sobie, jak wygląda, kiedy ktoś podjeżdża tam pierwszy raz.
1: Jedzie się przez spokojne warmińskie pola, mija niewielkie miejscowości, a nagle po środku łąk wyrasta ogromna bryła kościoła. Wokół cisza, kilka zabudowań, a sam kościół wygląda, jakby ktoś przeniósł go z dużego miasta i postawił w polu.
2: Czyli scenografia do filmu. Mała wieś i monumentalna świątynia. A jak z otoczeniem? Bardziej zadbane czy raczej zapomniane?
1: Widać podwójność. Przy parkingu są rabaty z kwiatami. Ktoś dba o kolory i porządek, ale elewacja wyraźnie prosi o remont. To miejsce jednocześnie zadbane i zaniedbane. Jakby brakowało środków, ale nie chęci.
2: Co sprawia, że mimo wszystko warto tam zajechać?
1: Dla atmosfery i poczucia upływu czasu. Mury, krużganki i detale opowiadają o dawnej świetności, a jednocześnie panuje tam spokój, którego trudno szukać w znanych sanktuariach. Nie ma tłumów. Jest przestrzeń, w której można się zatrzymać i posłuchać ciszy.
2: Jak wyglądało to podczas Twojej wizyty, jeśli chodzi o ludzi i tę ciszę?
1: W środku było prawie pusto. Przewinęły się 3 osoby. Potem została tylko starsza kobieta, doglądająca wnętrza i ja. W tak dużej świątyni absolutna cisza robi ogromne wrażenie. Każdy krok odbija się echem.
2: A samo wnętrze? Z zewnątrz widać ząb czasu, ale wnętrze potrafi zaskoczyć.
1: Wnętrze jest barokowe, bogate, choć postarzałe. Najpiękniejsze są freski na suficie i przepiękny prospekt organowy z roku 1731, jak rzeźbiarska koronka z drewna oraz dekoracyjna barokowa ambona.
2: Od razu nasuwa się porównanie ze Świętą Lipką. Na ile to podobieństwo jest przypadkowe?
1: Wcale nie. Kiedy powstawał kościół w Krośnie, wzorowano się właśnie na Świętej Lipce. Chciano stworzyć podobny ośrodek kultu na Warmii. Święta Lipka jest oblegana, a Krosno to jej cicha siostra. Podobny rozmach, ale bez tłumów.
2: Skąd w ogóle tak potężna świątynia w tak małej miejscowości?
1: Kluczem jest kult figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pod koniec wieku XIV dzieci znalazły ją w wodach Drwęcy Warmińskiej. Zaniesiono ją do domu, zamknięto w kufrze, ale w nocy znów pojawiła się w rzece. Uznano to za znak, zbudowano kaplicę, potem większy kościół i całe sanktuarium, a figurka przez stulecia była sercem kultu.
0: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio Eska pozdrawia z Fromborka. Dokładnie jesteśmy na wzgórzu katedralnym wieży Radziejowskiego i tym razem w tej wieży spotkaliśmy niespodziewanych gości. To ekipa filmowa, aktorzy, akustycy, oświetleniowcy i reżyserka i scenarzystka, dobrze nam znana Alicja Sokół z Braniewa. Alicja Sokół i ekipa realizują we Fromborku film promocyjny serialu audio pod tytułem Tunele. O szczegółach właśnie w tej chwili opowiemy. Witam cię, Alicja, bardzo serdecznie i wytłumacz, co tak naprawdę tutaj robicie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy we Fromborku po to, żeby nakręcić film promocyjny do serialu audio dla MPIC Go pod tytułem Tunele. Opowiada nam historię trójki młodych ludzi, którzy po pierwsze przyjaźnią się ze sobą od lat. Historia zaczyna się w momencie, kiedy jeden z głównych bohaterów, Niko, natrafia na informację o sieci tuneli pod Fromborkiem i tam postanawia się wybrać. Cała historia kręci się wokół kosmosu, wokół przyjaźni i jest to też historia grozy, tak można też powiedzieć, bo historia toczy się w ciemnych tunelach. No i dlaczego serial audio? Zdecydowałam się na taką formę, dlatego że właśnie ten mrok, ciemność tuneli, myślę, że idealnie przechodzi właśnie w serialu audio. Możemy zamknąć oczy, włożyć słuchawki i przenieść się z naszymi bohaterami do Fromborka, właściwie pod Frombork.
3: Dla nas najważniejsze jest to, że właśnie akcję swojego słuchowiska, audycji postanowiłaś umieścić we Fromborku.
5: Tak, wiele moich projektów ma początek na Warmii. To miejsce mnie inspiruje od zawsze, przyroda. Tak samo jak w moim poprzednim filmie Mój brat rybak. Wracam do tych rejonów z wielką chęcią i staram się pisać właśnie patrząc na otaczający nas Zalew Wiślany, na to piękne niebo, gdzie Mikołaj Kopernik odkrył teorię heliocentryczną. Uważam, że to jest niesamowite i magiczne, że właśnie na naszym niebie to się wydarzyło. I zawsze jak wracam z Warszawy też, to mam takie poczucie, że to niebo jest tutaj bardziej widoczne i to mnie zawsze inspiruje do jakichś takich moich dalszych poczynań.
3: Za chwilę jeszcze porozmawiamy o szczegółach tego dzieła, ale tymczasem przejdziemy do aktorów, którzy biorą udział w tym słuchowisku, w tej powieści audio. Są to młodzi ludzie, których poprosimy o przedstawienie się.
9: Dzień dobry, ja się nazywam Bruno Błachbar.
10: Cześć, ja się nazywam Antonina Zatoń.
11: A ja się nazywam Janek Skardina.
3: Jak to się stało, że trafiliście do tego serialu?
9: Dostałem propozycję, przeczytałem scenariusz, zainteresował mnie cały projekt i cieszę się, że miałem szansę właśnie przyjąć tą propozycję.
10: Ja tak naprawdę podobnie, też dostałam scenariusz, propozycję i no moim zdaniem bardzo fajny projekt i bardzo fajne doświadczenie.
3: Czyli krótko mówiąc, jesteście już wschodzącymi gwiazdami, które gdzieś tam już w świecie filmowo, radiowo, powieściowym brały udział. Zresztą tutaj kolega, nie możemy tego pominąć, jest synem aktorki Kamili Bar. Zresztą mama czeka tam na ciebie na dole, widziałam.
9: Czeka, tak, przyjechała ze mną tutaj do Fromborka.
3: Pilnuje.
9: Pilnuje.
3: I to nie jest twoja pierwsza rola. Miałeś już role filmowe, chociażby w filmie Ministranci, prawda?
9: Tak, miałem okazję brać udział w kilku takich projektach.
3: I co, idziesz w ślady rodziców?
9: Mam nadzieję.
3: Podoba ci się to?
9: Bardzo, tak.
3: A wam jak się podoba udział w takich przedsięwzięciach?
10: Mi się bardzo podoba, można poznać dużo fajnych, ciekawych osób, no i naprawdę super doświadczenie, no.
3: W jaką rolę się tutaj wcielasz?
10: Wcielam się w rolę Leny, która jest zbuntowana, ma 15 lat i...
3: I jest zbuntowana!
10: Zbuntowana, dokładnie.
3: Jak prawdziwa nastolatka.
10: Tak, tak, tak, tak.
3: Jesteście teraz we Fromborku, nagrywacie film promocyjny do tego przedsięwzięcia. Czy to wasza pierwsza wizyta we Fromborku i jak wam się tu podoba?
11: To jest moja pierwsza wizyta, jest tutaj przepięknie. Nie wiedziałem, że Mikołaj Kopernik tutaj robił swoje czyny, więc to było ciekawe. Ale jest tu przepięknie, jest taki piękny widok na Zalew Wiślany. Fajnie, fajnie tu.
10: Ja również jestem pierwszy raz we Fromborku i ja w ogóle jestem bardzo związana z polskim morzem. Jest tu naprawdę cudownie, świeże powietrze, super.
3: A Mikołaj Kopernik był w rejonie waszych zainteresowań do tej pory? Interesowałeś się na przykład Mikołajem Kopernikiem?
9: Szczerze powiedziawszy, jak byłem jakoś w przedszkolu i tak do drugiej klasy, to na wyrywki znałem znaczną większość wiedzy o kosmosie, która jest jakoś szeroko w miarę dostępna, więc interesowałem się tym, ale aktualnie trochę zanikło to, bo kieruję się bardziej w takie humanistyczne jednak nauki.
3: Ale mimo wszystko warto odwiedzić miejsce, gdzie żył, pracował.
9: Oczywiście, bardzo to jest ładnie, jest co zwiedzać, super natura i ja też na Warmii nie bywam zbyt często, ale mogę powiedzieć, że jest to najładniejszy pod względem natury region Polski na pewno.
3: Wow, w sumie bardzo fajnie to słyszeć. Dziękuję wam bardzo, uciekajcie do swojej pracy, a ja jeszcze porozmawiam z panią reżyser. Dziękuję bardzo. Powiedziałam na początku ekipa filmowa, bo rzeczywiście nagrywacie film promocyjny, ale tak naprawdę rozmawiamy o powieści audio. Dlaczego zdecydowałaś się na tę formę wypowiedzi artystycznej tym razem?
5: Po pierwsze, już kiedyś robiłam serial audio, to był Random i Random 2, do czegoś też drugiej części. Szukałam nowego tematu i gdzieś stwierdziłam, że właśnie audio jest też fajne pod tym kątem, że w Polsce nie tak łatwo jest zrobić coś fantastycznego, bo potrzeba na to jest bardzo dużo pieniędzy i też ekspertów od tego, żeby to nie wyglądało sztucznie. No i właśnie audio daje możliwość zamknięcia oczu w każdym pomieszczeniu na świecie. Możemy sobie po prostu wyobrazić to wszystko, co przychodzą bohaterowie. Ja też pisałam to w taki sposób, żeby każda rzecz była po prostu słyszalna, żeby to nie był tekst audiobook, tylko żeby każda rzecz tam mogła wybrzmieć, tak? Czyli każdy krok, każdy jakiś szelest. Więc tutaj z dźwiękowcem też zadbaliśmy o to, żeby to audio, ta warstwa dźwiękowa działała na plus tej historii, żeby ta fantastyka mogła wybrzmieć. Właśnie myślę, że w audio jak najbardziej w Polsce. No daje to duże możliwości na pewno. Myślę, że na taki serial czy film musielibyśmy mieć bardzo dużo tam sponsorów i zrobić z tego wielką produkcję. Może niedługo się uda następnym razem, może mamy nadzieję też, że ktoś się odezwie oczywiście, bo to jest moje wielkie marzenie, żeby też takiej historii doczekać oczywiście ekranizacji, więc jakby to jest taki pierwszy krok na pewno.
3: Trzymamy kciuki, a teraz może zdradzimy trochę kuchni, jak to wszystko powstaje. Dziś, jak wspomniałaś, jesteście z ekipą filmową, nagrywacie film promocyjny. Czy cały serial już powstał, już jesteście po nagraniu?
5: Tak, cały serial już powstał. Nagrywaliśmy go przez 5 dni. To były długie godziny w studio. Zajęło to bardzo dużo godzin i musieliśmy się też gdzieś tam wszyscy poznać, z aktorami musieliśmy też zbudować jakieś takie zaufanie. Musieli też robić tam bardzo takie niestandardowe rzeczy, szczególnie w sensie początkujący aktorzy. Szukaliśmy też różnych metod, jak dobrze oddać te audio. Na przykład inaczej się krzyczy w tunelu, gdzieś tam echo musi ci odpowiedzieć, a inaczej krzyczy się też w studio, tak? Więc po prostu mieliśmy momenty, gdzie tam aktorzy musieli krzyczeć. Mieliśmy takie właśnie godziny na przykład na wykrzyczenie się, żeby każdy tak poczuł tą postać, żebyśmy gdzieś tam tym głosem potrafili zbudować swoją postać. Myślę, że to było niesamowite doświadczenie.
3: Jak długi będzie seria?
5: Jest to 6 odcinków po 30 minut.
3: Kiedy go będzie można i gdzie wysłuchać?
5: Pod koniec czerwca możecie go odsłuchać na aplikacji Empik Go.
3: A będzie jakiś fromborski akcent?
5: Tak, oczywiście. W połowie wakacji będziemy na festiwalu Musicus Copernicus Wojtka Matusznego, który jest dużą częścią tego projektu. I z tego miejsca też mu bardzo dziękuję. Będziemy razem z aktorami i z producentem opowiadać o powstawaniu tego projektu, więc no, jeśli ktoś będzie chciał się z nami zobaczyć, na pewno w połowie wakacji polecam śledzić w social media i na pewno będziemy mogli się zobaczyć, może odsłuchać wspólnie część, albo może też będzie na przykład jakiś panel Q&A.
3: Cały czas jesteśmy w Wieży Radziejowskiej we Fromborku i rozmawiamy z członkami ekipy filmowej, która realizuje film promocyjny serialu Tunele. A tymczasem przy naszym mikrofonie producent Grzegorz Betlej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry.
3: Jak się czujecie we Fromborku?
12: Bardzo dobrze. Całe dzieciństwo z rodzicami podróżowałem po całej Polsce i dzisiaj jestem po tylu latach wściekły, że nie dotarliśmy nigdy w te okolice, bo jest naprawdę przepięknie.
3: To rozumiem, że się zacznie przygoda z tym miastem.
12: Mam nadzieję, bo jak zobaczyłem to miasto i nie mówię tego dlatego, że jest mikrofon pod moimi ustami, tylko naprawdę tak myślę, że jak zobaczyłem to miasto, to stwierdziłem, że to jest miasto z tak ogromnym potencjałem na wydarzenia kulturalne i na tworzenie tutaj seriali choćby na przykład, to na pewno chcę tu wrócić.
3: Czyli serial Tunele już promuje Fromborg, chociażby w ekipie. Porozmawiajmy o tym, dlaczego ten serial się pojawił, jak doszło do tego, że spotkaliście się z Alicją, że chcieliście wyprodukować coś takiego.
12: Doszło do tego bardzo prozaicznie, bo gdzieś nazwisko Alicji kojarzyliśmy z moimi kolegami z tego, że choćby wyprodukowała, znaczy wcześniej wyreżyserowała, napisała inny serial, ale też odniosła jakiś tam sukces na festiwalu filmów w Gdyni. No i ona gdzieś doszło do mnie, że ma pewien pomysł na serial i już ten scenariusz do tego serialu jest w takiej fazie bardzo mocno zaawansowanej i może warto rzucić na niego okiem. No i razem z moim kolegą Kubą zerknęliśmy na ten scenariusz i stwierdziliśmy, że to jest serial, to jest scenariusz, w którym nie ma właściwie chyba niczego kompletnie do poprawy i przez to rozumiem to, że proszę mi uwierzyć, że poprzedni serial, który produkowałem, mam to w głowie, że odesłałem scenarzyście 470 poprawek, a tego serialu odesłałem poprawek 0. Co oznacza, że to był tak dobry scenariusz, że stwierdziłem, że no trzeba go zrobić na pewno.
3: Co tam było takiego fajnego? Co jest takiego fajnego?
12: Znaczy myślę, że po pierwsze to jest coś, czego w Polsce chyba nigdy nie było w ostatnich dwóch, trzech dekadach przynajmniej, bo te seriale z PRL-u pamiętamy takie Wakacje z duchami, czy nie wiem, Stawiam na tolka banana, gdzie mamy młodzież, która przeżywa jakieś przygody. Mam wrażenie, że w ostatnich dwóch, trzech dekadach w Polsce nie było takiego serialu, który po pierwsze stawia na tę młodzież i jest bardzo taki traktujący poważnie tę młodzież. To znaczy, to nie nie jest taka perspektywa dorosłego człowieka, który kompletnie ma gdzieś tą młodzież i chce tylko na niej zarobić pieniądze, ale faktycznie traktuje go bardzo poważnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mam wrażenie, że nie robiono takiej fantastyki młodzieżowej w Polsce. I to jest coś, co gdzieś myśmy zerkali na ten amerykański serial Stranger Things, robiony dla Netflixa, i wiedzieliśmy, że to odniosło jakiś spektakularny sukces. Mieliśmy poczucie, że to jest być może ten klimat, ten serial Alicji Soku Tunele. Natomiast no, na pewno nie chcieliśmy robić polskiej wersji tamtego serialu. Mieliśmy raczej poczucie, że skoro tamto było tak dobre, no to my też możemy zrobić coś w polskich warunkach bardzo dobrego, co nie będzie odstawało i przede wszystkim, co nie będzie nazywane polską wersją Stranger Things, tylko że to będzie po prostu serial Tunele, który się będzie sam w sobie bronił.
3: I który będzie promował Fromborg. Bo o Fromborgu mowa w nim jest.
12: Tak, który będzie promował Fromborg, to też jest bardzo ciekawe, bo to są takie projekty, które chyba bardzo rzadko się pojawiają, to znaczy takie, w którym de facto, poza tym, że mamy bohaterów, to miasto też jest pewnego rodzaju bohaterem i de facto mam wrażenie, znając w całości ten serial, już po zrealizowaniu go w studiu w całości, to wiem o tym, że ten serial nie mógł, jego akcja nie mogłaby się toczyć nigdzie indziej, co świadczy o tym, że faktycznie ten Fromborg jest de facto kolejnym bohaterem tego serialu.
3: I póki co serial audio, czyli słuchowisko radiowe z dźwiękami, z otoczeniem, z atmosferą, ale być może w przyszłości serial.
12: Mam taką nadzieję wielką. Tak, no teraz można powiedzieć, że gdyby tak spojrzeć na seriale, które wszyscy pewnie oglądamy, to temu naszemu brakuje jednej rzeczy, obrazu. Cała reszta absolutnie jest, jest bardzo duża obsada. To nie jest, oczywiście we Fromborku dzisiaj realizujemy zdjęcia i film promocyjny z tą trójką głównych bohaterów, ale tych bohaterów w serialu jest dużo, dużo więcej, jest większa obsada. Tak samo dużo ludzi pracuje i dzisiaj podczas tych zdjęć i w studiu nagraniowym pracowało dużo więcej osób, więc de facto jedyne, czego nie rejestrowaliśmy w trakcie, to było wideo. Cała reszta jest, jest pełne udźwiękowienie. No i mam nadzieję, że pokusimy się o zrobienie serialu razem z wideo, bo ta historia się prosi o to.
3: W takim razie trzymamy kciuki i czekamy na efekt.
12: Bardzo dziękuję i te kciuki się przydadzą na pewno.
3: W każdym razie zapraszamy do słuchania, do oglądania, do bezpośrednich rozmów i nie tylko.
13: Tak, zapraszam serdecznie.
3: Dziękuję bardzo, a tymczasem pozdrawiamy z Fromborka.
13: Pozdrawiamy.
0: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg. Eska Elbląg News.
14: W studiu Radia Eska gościmy panią Dorotę Bajor, dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii, Środowiska i Usług. Trudna nazwa. Witam serdecznie.
15: Dzień dobry państwu.
14: Zespół Szkół od września planuje uruchomienie nowego kierunku nauczania i o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, co to za kierunek wystartuje w pani szkole od września?
15: Liczymy na to, że to będzie bardzo ciekawy kierunek, przede wszystkim dla dziewcząt, ale i nie tylko. Będzie to kierunek florysta. Do tej pory kształcenie w tymże zawodzie mogłoby odbywać się na poziomie szkoły policjalnej bądź też kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Od 1 września wchodzi do oferty edukacyjnej branżowej szkoły pierwszego stopnia. Jest to szkoła trzyletnia, która w swojej całego cyklu nauczania oferuje kształcenie teoretyczne, ale również kształcenie praktyczne. Zarówno u pracodawców, bądź też na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bo takowe porozumienia już mamy podpisane zarówno z pracodawcami, jak i z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Florysta to zawód artystyczny, kreatywny, który pozwala rozwinąć pasje artystyczne. Florysta to zawód, na który oczekują kwiaciarnie, ale i nie tylko, bo agencje eventowe, hotele, restauracje, wszelkiego rodzaju galerie handlowe to tylko część miejsc, które będą oferowały potem zatrudnienie po ukończeniu szkoły, bądź też realizację praktycznej nauki zawodu.
14: No to tu właśnie troszeczkę pani uprzedziła moje kolejne pytanie, bo chciałem właśnie podpytać, jak to będzie wyglądało w kwestii właśnie zatrudnienia po zakończeniu tej, po ukończeniu tego kierunku. Czy nie będzie jakby problemu z tym, żeby odnaleźć się na rynku pracy?
15: Tak jak wspomniałam, już sporo firm, przede wszystkim kwiaciarni, ale również i studia dekoracji zgłosiły się do nas i z chęcią współpracy. To jest jedna rzecz. A druga to wiele kwiaciarni. To jest wiele kwiaciarni, bądź też będzie można założyć swoją własną działalność gospodarczą. Na dekoracje florystyczne praktycznie jest cały czas zapotrzebowanie. To, tak jak wspomniałam, to nie tylko kwiaciarnie, to są różnego rodzaju dekoracje okazjonalne, ale i też wielu klientów indywidualnych, którzy życzą sobie aranżacje, dekoracje w swoich domach w zależności od okoliczności. Także tych miejsc pracy będzie naprawdę sporo możliwych do zaoferowania.
14: To powiedzmy jeszcze, jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chciałaby kształcić się w tym kierunku?
15: To przede wszystkim zmysł artystyczny, umiejętność rozpoznawania kolorów, bo jednak tutaj ta dekoracja, ten artyzm jest bardzo potrzebny. No i chęć, tak? I pasja do kwiatów, pasja do dekoracji.
14: Jeśli mówi Pani, że zmysł rozpoznawania kolorów, to rzeczywiście bardziej kierunek dla kobiet.
15: Z tym bym się zgodziła, ale niekoniecznie. Wielu kreatorów mody jest wśród mężczyzn.
14: Dobry żart to był. Proszę mi powiedzieć, czy to będzie jedna klasa, czy planujecie Państwo otworzyć więcej oddziałów, jeśli będą chętni w tym kierunku?
15: Na razie czekamy na chętnych. Prawdopodobnie będzie to jedna klasa, bo początki zawsze są trudne. Na rynku musimy dać informacje o tym, jaki to jest zawód i uczniowie się muszą przekonać. Z tego, co też wiemy i badamy rynek edukacyjny, jest potrzeba zawodów dla dziewcząt w szkołach elbląskich. I z tym właśnie startujemy.
14: Startujemy, to powiedzmy w takim razie, jak wygląda ta rekrutacja? Ona już rozumiem, że się rozpoczęła. Gdzie szukać informacji, jakie dokumenty?
15: Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie wszystkie informacje są zamieszczone. Ponadto rekrutacja odbywa się w Elblągu w sposób elektroniczny. Zapraszam na stronę EPET. Tam należy wypełnić wniosek, złożyć wersję papierową do nas.
14: Wspominała Pani o tym, że jest zainteresowanie ze strony kwiaciarni i innych podmiotów. Rozumiem, że taka sprawa jak praktyki na przykład w trakcie edukacji nie będą stanowiły problemu dla uczniów.
15: Absolutnie nie. My jako szkoła wspieramy uczniów w znalezieniu miejsc pracy, także my będziemy to wszystko organizować.
14: A jak już Panią mam, już porozmawialiśmy o kierunku florystyka, to jakie jeszcze inne kierunki oferuje Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług?
15: Jesteśmy szkołą, która oferuje dosyć szeroki wachlarz kierunków nauczania. Branża energetyczna, branża drzewno-meblarska, branża budowlana, czy też branża z tak zwanej strefy beauty. I od tej zaczęłabym. To jest technik stylista, technik usług fryzjerskich, czy też fryzjer, kierunki, które naprawdę na elbląskim rynku są już dosyć mocno rozpoznawalne. Branża budowlana to przede wszystkim monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ale i też bardzo mocno poszukiwany na rynku pracy zawód dekarz. Także to w tej branży te zawody oferujemy. Branża drzewna to stolarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, ale również i technik technologii drewna. No i branża energetyczna, tak bardzo mocno też wśród tej branży poszukiwani pracownicy, to jest technik energetyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czyli w skrócie mówiąc technik OZE. W naszej szkole oferujemy kształcenie na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia, to są 3 lata, 5-letnie technikum, ale również i oferujemy jako jedna z niewielu szkół kształcenie w branżowej szkole drugiego stopnia dla absolwentów po branżowej szkole pierwszego stopnia, tak aby mogli uzyskać tytuł technika i jeżeli będą mieć chęć i ochotę, to zdać maturę.
14: Proszę mi powiedzieć, czy w szkole jest kładziony duży nacisk na kształcenie praktyczne, bo wiele się mówi o tym, żeby odejść od tego takiego książkowej edukacji właśnie na rzecz nabywania tych konkretnych umiejętności. Jak to u Państwa wygląda?
15: Przede wszystkim właśnie, tak jak tu Pan wspomniał, kładziemy bardzo mocny nacisk na kształcenie praktyczne. Współpracujemy z wieloma zakładami pracy. Kierunki, o których wcześniej wspomniałam, to w wielu przypadkach to są klasy patronackie, czyli bardzo mocno ściśle powiązane z rynkiem pracy. Naszą ideą, naszą dewizą jest kształcenie uczniów szycie na miarę potrzeb pracodawców, naszych uczniów. Czyli oferujemy i zapewniamy, gwarantujemy naszym uczniom te umiejętności, które będą potrzebne już w realnym rynku pracy. Wyposażamy naszych uczniów w dodatkowe kwalifikacje, które są potem potwierdzane certyfikatami. Tak więc u nas w generalnej większości absolwent szkoły wychodzi z dosyć bogatym portfolio, które potem pracodawcy pokazuje, jakie kursy, jakie szkolenia ten uczeń u nas mógł zdobyć.
14: No i z tego, co Pani mówi, są to też takie zawody, takie kierunki, po których raczej nie powinno być większej trudności ze znalezieniem zatrudnienia.
15: Zawody, w których kształcimy, w generalnej większości to są zawody bardzo poszukiwane na rynku pracy. Co roku Ministerstwo Edukacji wydaje zapotrzebowanie...
14: Taką perspektywę.
15: Tak. Zapotrzebowanie na pracowników zarówno na krajowym, jak i wojewódzkich rynkach pracy. I te wszystkie nasze zawody mają szczególne znaczenie. Tutaj wspomnę o tej branży energetycznej, która jest niesamowicie potrzebna, ale i branża budowlana także. Swego czasu wydawało się, że budowlanką może zajmować się każdy, ale to jednak jest błędny mit.
14: No tutaj przykładem jest na przykład zawód dekarz, który w pewnym momencie było tak, że na rynku tych dekarzy nie było praktycznie, no było ich bardzo mało. No i cóż, no był to bardzo opłacalny zawód.
15: Zgadza się. W tej chwili według danych statystycznych w całym kraju w zawodzie dekarz uczy się tylko 120 uczniów, więc to też świadczy o tym, jakie jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy i tych 120 absolwentów kompletnie nie nasyci rynku, a budynki się, domy się stawiają, budynki się budują, dachy trzeba remontować. To naprawdę... Kolokwialnie mówiąc, pieniądz leży na ziemi, tylko trzeba się po niego schylić.
14: W tym przypadku na dachu.
15: W tym przypadku na dachu.
14: Wracając do klas patronackich, dużo jest takich klas?
15: Tak, od wielu lat współpracujemy również z firmą Energa Operator, która swoim patronatem objęła dwa kierunki, technik energetyk oraz technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Za chwilę w tej firmie pojawi się przepaść pokoleniowa i tu będzie niesamowity, jest potrzebny ogrom pracowników. Ponadto też firmy, które współpracują z nami pod kątem budowy wiatraków, systemy offshore wind. Także tutaj też nie tylko pracowników z wyższym wykształceniem, ale również z poziomu technicznego potrzeba. Daleko nie będę również szukać. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, monter sieci instalacji sanitarnych, też już od kilku lat z nami współpracują. Właśnie zapomniałam o tym jeszcze zawodzie, bo też za chwilę nie będzie miał kto pracować. Średnia wieku w tymże zakładzie to jest około 50-55+, więc tutaj też wymiana pokoleniowa za chwilę się pojawi i na rynku potrzeba młodego na rybku, który się wykształci i który będzie chciał zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie. Nie ukrywam, zawód też bardzo poszukiwany, zawód, którym też można całkiem dobrze zarobić, bo nie oszukujmy się, uczniowie, kandydaci poszukujący swojej ścieżki życiowej patrzą na to, jakie są perspektywy, no ale i też na to, ile zarobię potem.
14: No, oczywiście, że tak, no bo to ja wiem, że był przez długi czas trend taki, żeby szkoły średnie, licea i tak dalej, tylko że później taki młody człowiek, jeśli nie poszedł na studia, stawał przed dylematem, co robić dalej. Tutaj możemy zaryzykować, myślę, tezę, że kończąc szkołę branżową, podejmując zatrudnienie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej się kształcić i te swoje kwalifikacje podnosić.
15: Jak najbardziej. Tym bardziej, że firmy z nami współpracujące dają możliwość kształcenia się na poziomie studiów wyższych, wręcz nawet dofinansowują. Przykład mogę podać firmy Energooperator, gdzie nasi absolwenci zostali zatrudnieni. W tej chwili studiują zaocznie na przykład na Politechnice Gdańskiej, gdzie firma finansuje studia.
14: Czyli podsumowując, szkoła branżowa, zespół szkół inżynierii środowiska i usług może być naprawdę takim dobrym startem do kariery zawodowej.
15: Jak najbardziej. Zapraszam i zachęcam.
14: Panie dyrektor, dziękuję bardzo za rozmowę, a zainteresowanych odsyłam na stronę internetową szkoły.
15: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w trakcie rekrutacji.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Muzeum Ziemi Braniewskiej i jesteśmy tutaj o nietypowej porze, bo jest po godzinie 21:00, zbliża się wieczór, a w muzeum oprócz Doroty Olbryś i Michała Rapity z Towarzystwa Miłośników Braniewa i oprócz mnie jest Łukasz Szałecki, to twórca kanału Polish Paranormal TV. To kanał znany z eksploracji historycznych obiektów oraz badań miejsc, z którymi wiążą się lokalne legendy i opowieści o niewyjaśnionych zjawiskach. I już robi się tajemniczo, ale właśnie proszę Państwa, pan Łukasz ma

0: Że wziął się w Muzeum Ziemi Braniewskiej i skąd cała ta historia?
1: Pan Łukasz zgłosił się do nas, napisał maila, czy chcielibyśmy właśnie, żeby takie badania w naszym muzeum przeprowadzić. No i zgodziliśmy się.
0: A zgodziliście się dlaczego?
1: No, legendy krążą różne o tej XIV-wiecznej wieży Kleszej i o budynku samego muzeum, dawnego Kolegium Hozjanum. I chcemy albo rozwiać te legendy, albo dowiedzieć się czegoś może, nie wiem. Po prostu jesteśmy otwarci na wszelkie jakieś takie nowinki.
0: Panie Łukaszu, zatem skąd pan się dowiedział o Muzeum Ziemi Braniewskiej i jak pan tutaj trafił, to znaczy jak pan nawiązał kontakt, dlaczego pan nawiązał kontakt?
2: Sporo mam tutaj widzów oczywiście w całej Polsce, rozsiani są po całej Polsce, no i dostałem wiadomość jednego z widzów, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, o tym, że znajduje się tutaj muzeum z bardzo ciekawą historią, no i polecił mi, abym skontaktował się właśnie tutaj z towarzystwem i napisał maila, no i bardzo byłem tutaj pozytywnie zaskoczony odpowiedzią i no i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, tak? Dostałem pozwolenie na przeprowadzenie właśnie takiego badania po godzinach właśnie już po zmroku. No i muszę przyznać szczerze, jak byłem tutaj na mocy muzeów pierwszy raz w sobotę, no to już po wejściu można było odczuć, że jest tutaj coś wyczuwalne i no muszę przyznać, że to miejsce ma potencjał na to, że odkryję tutaj dzisiejszej nocy coś niezwykle ciekawego.
0: Przypomnijmy, oczywiście mieszkańcy Braniewa wiedzą, ale może słuchają nas nowi odbiorcy, że Muzeum Ziemi Braniewskiej mieści się w byłym Kolegium Hozjanu. To bardzo klimatyczne miejsce i również w ramach muzeum, czy muzeum funkcjonuje w wieży Kleszej, a to już średniowieczny zabytek, w którym prawdopodobnie straszy.
1: Czy straszy? No mnie nic nie przestraszyło, ale są różne na ten temat opinie. No i chcielibyśmy jakieś rozwiać, jeżeli są jakieś wątpliwości co do tej wieży. Wieża stoi tu w Braniewie już od 700 lat. Jest to pofranciszkańska wieża Klesza, potem przejęli ją jezuici. No i potem na potrzeby szkolne przez kolejne lata, przez kolejne wieki była.
0: Podobno była tam wieża tortur. Pod spodem, sala
1: tortur. Tak, sala tortur, pod wieżą są lochy. No my niestety nie weszliśmy do tych lochów, bo do dzisiaj nie wiemy, gdzie jest wejście do tych lochów. Było badanie kilka lat temu goradarem i goradar stwierdził, że rzeczywiście 2 metry pod wieżą znajdują się lochy, częściowo zagruzowane, ale wejścia też nie znalazł.
0: Panie Michale, pan jako młody człowiek tutaj bywał, tu funkcjonowała szkoła, internat i też podobno jako młodzi ludzie coś tam gdzieś słyszeliście.
3: Często żeśmy tam nawet między sobą rozmawialiśmy, że tutaj jest nieciekawie po prostu w nocy chodzić po tym internacie, nie? Czy tam do ubikacji, czy gdzieś ktoś chodziło się po dwóch zawsze, żeby było raźniej. Tu na dole zawsze graliśmy w tenisa stołowego, to tak niekiedy się chodziło po 22, nie? To było trochę tak dziwnie też się grało, to tak parę minut i uciekaliśmy do wyrek, do łóżka uciekaliśmy spać.
0: Nie jesteście jedynymi ludźmi, którzy twierdzą, że coś tutaj było. Czyli, krótko mówiąc, straszyło. Zatem, panie Łukaszu, da się sprawdzić, czy coś tutaj jest?
2: Oczywiście, no posiadam całą masę sprzętu od mierników pola elektromagnetycznego poprzez skanery fal radiowych. Dzięki temu uda mi się uzyskać bezpośredni, myślę, kontakt z czymkolwiek tutaj, cokolwiek tutaj jest. Miejmy nadzieję, że efekty będą owocne, nie tylko właśnie audio, ale też wizualne. Może uda się też coś na zdjęciach wyłapać, na kamerze. Mam, mówię, całą masę sprzętu. Liczę na coś, no w szczególności, tak jak wspomniane było, że były tutaj, są te podziemia, więc też te lochy, te cierpienia ludzkie mogą coś tutaj sprowadzać współcześnie, jakąś aktywność.
0: Czyli technika pomaga czasom zaprzeszłym.
2: Tak, oczywiście, no trzeba korzystać z tego. Mamy coraz to więcej właśnie urządzeń, mamy dostęp do nowych technologii i warto to korzystać, warto sprawdzać. Myślę, że to jest dosyć racjonalne podejście do tego typu właśnie zjawisk paranormalnych. No i trzeba to po prostu albo potwierdzić, albo obalić, czy coś się tutaj dzieje. Dla mnie myślę, że coś ciekawego dzisiejszej nocy tutaj złapiemy.
0: Nie boi się pan?
2: Jest lekka adrenalina, dlatego w sumie też to robię dla ciekawości i adrenalina, ale gdzieś ten strach jest, bardziej bym nazwał to adrenaliną i ciekawością.
0: Muzeum Ziemi Broniewskiej nie jest pierwszym miejscem, w którym realizujecie swoje badania. Macie na koncie jakieś sukcesy, to znaczy, czy gdzieś udało się coś znaleźć, zobaczyć, usłyszeć?
2: No,

0: Wiele obiektów w Polsce sprawdzałem, nawet podziemia ratusza w Nowej Rudzie, czy też pałac w Jedlince. Sporo takich obiektów, w szczególności na Dolnym Śląsku, sprawdzałem. Teraz działam właśnie bardziej w rejonie tutaj Warmii. Jeżeli chodzi o takie sukcesy, dużo zjawisk uchwyciłem w opuszczonych obiektach, bo też i takie sprawdzam. Na opuszczonych cmentarzach udało mi się też na jednym z cmentarzy uchwycić półprzeźroczystą postać na kamerze, która chodziła po tym cmentarzu, wszystko było pokazane, rzeczywiście jak to było nagrane na tym materiale wideo, sprawdzone, podbita jasność, kontrast, co wykluczyło, że były to jakiekolwiek tam efekty dodane komputerowo.
1: Jak historycy, jak naukowcy, jak archeolodzy, badacze historii odnoszą się do pana odkryć?
0: Oczywiście, mamy dwie grupy osób. Niektórzy są sceptycznie do tego nastawieni, nie wierzą w tego typu zjawiska. Nawet znam ludzi, którzy pomimo tego, że coś doświadczyli, coś zobaczyli, dla nich to po prostu coś im się tam przewidziało, coś im się przesłyszało. Jest oczywiście druga grupa osób, którzy są otwarci, zaciekawieni tym, też coś doświadczyli i z chęcią się po prostu tym dzielą ze mną. I dzięki też takiej grupie osób uzyskuję dostęp do sprawdzenia właśnie różnych obiektów.
1: Kiedy będziemy mogli poznać badania, które przeprowadzi pan tutaj w Muzeum Ziemi Braniewskiej? Będzie, rozumiem, na kanale.
0: Tak jest, na kanale Polish Paranormal TV na YouTube. Serdecznie zapraszam.
1: Dziękuję bardzo i życzę owocnych badań i bezpiecznej nocy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: W Radio Eska gościmy dzisiaj burmistrza Fromborka,
4: pana Damiana Kraśnickiego.
3: Witam serdecznie.
5: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
3: Z którym porozmawiamy na temat zbliżającej się okrągłej rocznicy operacji Fromborg 1001. Panie burmistrzu, na początek, rzecz niebywała w skali kraju. Fromborg ma, okazuje się, większą liczbę honorowych obywateli niż mieszkańców.
5: Mimo iż urząd statystyczny mówi o tym, że we Fromborku na koniec 2025 roku było ponad 3000 osób, to tak fizycznie podejrzewamy, że jest nas w mieście i w gminie około 2900 osób, a ponad 2900 osób to nasi honorowi obywatele.
3: No to wyjaśnijmy słuchaczom, skąd bierze się tak duża liczba honorowych obywateli.
5: 6 lat temu w celu zorganizowania obchodów rocznicy 500-letniej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 73 roku, kilka lat wcześniej powstał pomysł przygotowania naszego miasta właśnie do tego wydarzenia, że nasze miasto po II wojnie światowej zostało blisko 80%, niektórzy mówią, że nawet 90% zniszczone. Nawet straciliśmy przecież prawa miejskie na kilka lat, więc wymogi były stawiane bardzo duże, żeby temu zadaniu sprostać. Miejsce, w którym żył Mikołaj Kopernik, które było bardzo mocno zrujnowane. Stąd pomysł zrodził się już w 65 roku zorganizowania operacji 1001 Fromborg. Taka operacja w 66, dlatego w tym roku mamy 60. rocznicę rozpoczęcia tej operacji w Fromborgu się odbyła.
3: To była inicjatywa mieszkańców, czy gdzieś kogoś, osób z zewnątrz?
5: To była inicjatywa zewnętrzna. Zewnętrzna i tutaj mówimy o Związku Harcerstwa Polskiego, który był głównym inicjatorem tego wydarzenia, żeby właśnie obchody 500-lecia przygotować we Fromborku i przygotować miasto na te obchody.
3: 1966 rok, startuje operacja Fromborg 1001. Ile trwała ta akcja?
5: Operacja trwała od 1966 roku, chociaż niektórzy mówią także, że był to rok 7, że rok 6 był rokiem pilotażowym, do 73, czyli do rocznicy właśnie urodzin Mikołaja Kopernika 500-letniej.
3: Ile w sumie osób wziął udział w tym programie i czy każdy, kto pomagał w odbudowie miasta, został honorowym obywatelem?
5: No nie, aż tak dobrze to nie było, trzeba sobie było na to zasłużyć, więc osoby, które 3 turnusy w całej operacji 1001 Fromborg miały zrealizowane, taką nagrodą dla nich właśnie był tytuł honorowego obywatela Fromborga. Ile osób brało udział? Źródła mówią różnie. 30 tysięcy, niektórzy mówią 46 tysięcy osób, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak powiemy, że było to kilkadziesiąt tysięcy osób.
3: A proszę powiedzieć, czy to były osoby z regionu, właśnie z okolic Fromborka, z Elbląga, z Braniewa, czy również uczestniczyli w tym harcerze na przykład z innych części kraju?
5: Cała Polska brała w tym udział. Tak naprawdę odbudowa Fromborka to zasługa całej Polski i tutaj mówimy o osobach, które były zarówno blisko Fromborka, które bardzo mocno zżyły się i z mieszkańcami, a po II wojnie, ta światowej, tak naprawdę była nas garstka. Około 50 osób we Fromborku zostało. Jak akcja się rozpoczynała, było to już ponad 1500, około 2000 osób. A co roku harcerzy było tak dużo, że miasto rozrastało się do rangi naprawdę potężnego skupiska ludzi.
3: Czy zajmowali się ci harcerze w trakcie tych turnusów? Czy to były takie stricte porządkowe rzeczy, jakby oczyszczanie jakiegoś miasta, czy być może jakieś konkretne prace były wykonywane przez nich?
5: Głównym zadaniem, które było zaprezentowane dla harcerzy i przez nich realizowane, to była odbudowa, czyli tutaj mówimy o szkołach budowlanych, więc dużo było takich zadań, które były realizowane przez właśnie budowę najróżniejszych miejsc, dróg, chodników, instytucji, szkoły naszej podstawowej, która stoi do tej pory, czy strażnicy OSP Frombork, która także powstała podczas operacji 1001 Frombork. Ale to była tylko jedna część harcerskiego życia, bo tak to trzeba nazwać. Harcerze żyli we Fromborku przez te lata. Były to także osoby, które odpowiadały za zagospodarowanie zieleni, ale także za strefę kultury we Fromborku. Odbywały się koncerty, różnego rodzaju widowiska, a także w tym czasie funkcjonowała działalność radiowo-telewizyjna.
3: Tak z perspektywy oceniając, jakie znaczenie miała ta akcja dla miasta, dla historii Fromborka?
5: Jak wcześniej wspomniałem, 50 osób, które było po II wojnie światowej. Później się to odbudowywało. Nie byłoby w stanie w żaden sposób samodzielnie doprowadzić do tego, żeby po II wojnie światowej zniszczony w tak mocno procentowym stopniu Frombork mógł się odbudować. Stąd to dla miasta jest olbrzymie, ma to olbrzymie znaczenie, bo dzięki temu tak naprawdę miasto odżyło. Te miejsca, które zostały zdewastowane, zniszczone, bądź całkowicie unicestwione po II wojnie światowej, w jakiejś formie zostały odbudowane. I stąd właśnie ta operacja 1001 Fromborg, przywrócenie Fromborka na mapę Polski w takiej formie możliwej do zwiedzania, ale także wielka pomoc mieszkańcom do tego, żeby po prostu w tym mieście można było normalnie żyć.
3: Wróćmy do rocznicy rozpoczęcia tej akcji. Jakie wydarzenia miasto planuje w związku z tą 60. rocznicą?
5: Miasto już tradycyjnie od jakiegoś czasu przypomina swoim budowniczym o tym, że zapraszamy ich z wielką chęcią właśnie w sierpniu na takie spotkania. W tym roku będzie to troszeczkę większe spotkanie, kilkudniowe, w którym będziemy chcieli właśnie pokazać wszystkim, którzy do nas przyjadą, ponieważ nie tylko zapraszamy honorowych obywateli Fromborka, ale także ich rodziny i osoby, które brały udział w operacji 1001 Fromborg, a tytułu honorowego obywatela Fromborka nie uzyskały. Także będą naszymi gośćmi tego wydarzenia. Będą to najróżniejsze działania i plenerowe, i chcemy troszeczkę zagospodarować ten czas na wodzie poprzez rejs statkiem, wspólne ogniska, wspólne wspomnienia, wspólne zwiedzanie, pokazanie nowych inwestycji i działań, które są realizowane w mieście i gminie. No tak, taka podróż trochę z sentymentem, ale w nowoczesnym wydaniu.
3: Zwykle otrzymanie tytułu honorowego obywatela miasta wiąże się z jakimiś przywilejami. Na przykład w Elblągu honorowi obywatele mogą korzystać, no powiedzmy na przykład, z darmowej komunikacji miejskiej. A czy honorowi obywatele Fromborka również mają jakieś przywileje związane z tym tytułem?
5: Mówiąc tak troszeczkę żartobliwie, mając tak naprawdę drugą liczbę mieszkańców jako honorowych obywateli Fromborka, trudno by byłoby zagwarantować jakieś dodatkowe ulgi. Ale tak zupełnie na poważnie, oczywiście, że tak. Nasi honorowi obywatele są naszymi mieszkańcami. Tak ich traktujemy. Nie jako honorowych obywateli, ale po prostu jako naszych mieszkańców. Więc może nie w formie usystematyzowanych ulg, ale w formie właśnie takich spotkań, wizyt, rozmów, no, pamięci o sobie, więc jak ktokolwiek z honorowych obywateli pojawia się we Fromborku, ma ten zawsze możliwość czasu zagospodarowania się przez administrację czy przez miejsca we Fromborku odwiedzane.
3: Przypomnijmy, bo być może wśród naszych słuchaczy są również osoby, które brały udział w akcji Fromborg 1001 i będą chciały uczestniczyć w tym spotkaniu. Kiedy i gdzie to się odbędzie?
5: Tegoroczne spotkanie 60. rocznicy od rozpoczęcia operacji 1001 Fromborg zapraszamy serdecznie 7-9 sierpnia 2026 do Fromborka. Gorąco zapraszam.
3: Zapraszamy uczestników akcji, ale nie tylko. Warto wybrać się do tego nadlewowego miasteczka, zobaczyć wzgórze katedralne.
5: Wzgórze katedralne to jest na pewno najważniejszym zabytkiem naszego miasta. To jest Muzeum Mikołaja Kopernika i Muzeum Pomnika Historii Fromborga.
3: Zapraszamy do Fromborka Wolnej Chwili.
5: Zapraszamy, oczywiście, że tak.
3: Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję uprzejmie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
6: Lasy na straży granic mają być trudne do zdobycia i spowalniać postęp wrogich wojsk. Lasy rosnące w pasie do 50 km od granicy dostały powołanie do służby. Stały się zielonym komponentem Tarczy Wschód.
7: W lasach objętych programem Tarcza Wschód nie będzie pozyskiwane drewno na terenach bagiennych oraz prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwodnieniem terenu.
6: Mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Dodatkowo w strefie przy samej granicy nie będzie zrębów drzew. Dodatkowe miejsca na bieg 780 dla Elbląga. 100 pakietów w kategorii Family, Dziecko plus Opiekun i 150 w kategorii Classic. Jubileuszowy bieg w niedzielę 28 czerwca podczas Dni Elbląga. Udział jest bezpłatny.
8: Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
9: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
10: Takiego budowania zaczyna, piosenki, tak, po kolei.
9: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
8: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20. Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren. Mati Fuczyło. Się przedstawił 2 razy, bo tak wyszło. Cześć.

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. A przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio. To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off. I

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hafcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
11: Ta, koszulka, haftowane logo, zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką. Co ma na druk według własnego pomysłu?
10: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.
12: Barwy. Hafti na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
13: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy. Ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
14: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Halo, Elbląg, odbiór, słyszymy się?
18: Od 26 do 28 czerwca będzie naprawdę głośno. Przed nami dni Elbląga. 3 dni muzyki, dobrej energii i świetnej zabawy. Na scenie na Wyspie Spichrzów wystąpią m.in. Smolasty, Justyna Steczkowska, Paluch oraz Żabson. Stare Miasto wypełnią sportowe emocje. Wyścigi smoczych łodzi, bieg 780-lecia, a także strefy animacji, relaksu i wesołe miasteczko. Dni Elbląga. No to gramy!
19: Zapraszam, Michał Nissan, prezydent Elbląga.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Zostań kimś. Kimś, kto wpływa na świat, rozwija swoje możliwości i odważnie sięga po ambitną przyszłość. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowość. Bezpłatne, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. To jeden z najbardziej prestiżowych i przyszłościowych kierunków w Polsce. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
22: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać te wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. I jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła jolole hihu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: patrzeć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No, tego.
6: Może...
7: Także tak...
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10-14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
10: Pokażemy Ci, jak tworzymy nowoczesne rozwiązania dla energetyki. Przyjdź, poznaj nasz zespół, zainspiruj się i zaplanuj swoją przyszłość z nami.
9: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia.
15: Elbląg na czasie.
16: Krzysiek Jaworski. Trwa elbląskie święto muzyki. Na Starówce stoją cztery sceny. Dzisiaj od 13:00 Fida, Mudo O, Kowalonek, Horntet, Lenda, The Stubbs, Omasta i na zakończenie o 22:00 The Ansimons. A na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej kopuła z muzyką elektroniczną. Zdecydowanie warto wybrać się dzisiaj na Starówkę w Elblągu. Kilka godzin relaksu w plenerze. W Parku Kajki w Elblągu odbędzie się akcja Eko Kajki, spotkania z naturą. Od 10 do 17 wstęp wolny.
14: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia. Organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
19: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
8: Od lat, powstało już kilka utworów.
19: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
8: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
18: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło, cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Eska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SK Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecek marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo... No bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10-14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
19: Inwestujemy i rozwijamy się. Poznaj nas i zobacz, jak wygląda firma, która kształtuje przyszłość energetyki.
18: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
8: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
9: I po reklamie.
2: SK

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. No, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce.
2: 300 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No, tego.
8: Może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menadżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia.
18: Elbląg na czasie.
19: Krzysiek Jaworski. Trwa elbląskie święto muzyki. Na Starówce stoją 4 sceny. Muzyka folk, blues, jazz, rock, elektro, pop, soul czy hip-hop. Bardzo szeroko. A na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej kopuła z muzyką elektroniczną. W klubie Orzeł za rzeką Elbląg od 13 piknik i koncerty. Zagrają Bojan Band, Dobra Bomba, Big Bells i Nord Blues. Zdecydowanie warto wybrać się na spacer na Starówkę w Elblągu i posłuchać dobrej muzyki.
17: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia. Organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
20: Muzyka się żyje.
21: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
22: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? a powinniśmy być cały czas tam.
21: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
0: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
22: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
21: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: z Killem with Kindness, a teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku. Możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz 1 sztuka plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: to Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: No bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Przewykrzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje... Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, Łukasz zadba o hity.

0: These days.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
8: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hafcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
9: Ta, koszulka, haftowane logo, zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką. Co ma na druk według własnego pomysłu?
8: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.
10: Barwy. Hafti na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
14: Halo, Elbląg, odbiór, słyszymy się?
15: Od 26 do 28 czerwca będzie naprawdę głośno. Przed nami dni Elbląga. 3 dni muzyki, dobrej energii i świetnej zabawy. Na scenie na Wyspie Spichrzów wystąpią m.in. Smolasty, Justyna Steczkowska, Paluch oraz Żabson. Stare Miasto wypełnią sportowe emocje. Wyścigi smoczych łodzi, bieg 780-lecia, a także strefy animacji, relaksu i wesołe miasteczko. Dni Elbląga. No to gramy!
16: Zapraszam, Michał Nissan, prezydent Elbląga.
17: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10-14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
18: Chcemy pokazać Ci miejsce, w którym produkujemy turbiny na cały świat, zasilając najnowocześniejsze branże. Przyjdź, zobacz jak pracujemy i poczuj naszą energię.
17: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
19: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
6: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
18: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
20: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
21: Takiego budowania
20: zaczyna,
21: piosenki
20: tak,
21: po kolei.
20: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
18: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i z Duńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później Ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
20: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
22: Bo wstało już kilka utworów.
20: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
22: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
18: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie to nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer jeden gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko tego numeru nie nucić. Turu, turu. Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka. Dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny...
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: No, tego.
12: A może...
13: Także tak.
14: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: I po reklamie.
1: Esko.

0: Mundialowy hit Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w polewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
12: Elbląg na czasie.
13: Rafał Maliszewski. Elbląg realizuje program opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. To możliwość czasowego odciążenia i odpoczynku, podczas gdy podopieczny otrzyma profesjonalną opiekę. Usługi są świadczone również w domu osoby z niepełnosprawnością. Szczegóły na stronie miasta. W lipcu wracają soboty z przewodnikiem PTTK. To znakomita okazja, aby odwiedzić interesujące miejsca i posłuchać ciekawych informacji, na przykład o depresyjnej hydrotechnice. Pierwsza z sobot, 4 lipca. Uczestnicy udadzą się na zlot miłośników aniołów w Aniołowie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
14: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
15: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
14: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
16: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia. Numer, przy którym fajnie się jedzie na lody, rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, bajka, by poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: 55 years down the road.
1: Alex Warren w Radiu SK.
2: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
16: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10-14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
17: Pokażemy Ci, jak tworzymy nowoczesne rozwiązania dla energetyki. Przyjdź, poznaj nasz zespół, zainspiruj się i zaplanuj swoją przyszłość z nami.
16: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory.

I się można bujać za kółkiem. Dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radio SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co

trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia Eska. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest fresh. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
17: Elbląg na czasie.
18: Rafał Maliszewski. Dzień kandydata. Policyjni instruktorzy zapraszają na zajęcia, które przybliżą, jak wygląda egzamin do policji.
19: Zachęcamy więc do wzięcia udziału w przygotowanych zajęciach i przygotowanym torze sprawnościowym.
18: Mówi oficer prasowy Krzysztof Nowacki. Dzień kandydata we wtorek o godzinie 14.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Szańcowej w Elblągu. Michał Pietroń, trener Zatoki, która awansowała do czwartej ligi, zostaje w Braniewie na kolejne 2 lata. Beniaminek w wyższej lidze nie będzie miał łatwo, jednak klub zapowiada wzmocnienie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
20: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
21: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
20: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
4: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda?
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hafcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
2: Ta, koszulka haftowane logo zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką, co ma na druk według własnego pomysłu.
1: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.
0: Barwy. Hafti na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
3: No, tego.
4: Może...
5: Także tak.
0: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja trwa.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
9: Halo, Elbląg, odbiór, słyszymy się? Od 26 do 28 czerwca będzie naprawdę głośno. Przed nami dni Elbląga. 3 dni muzyki, dobrej energii i świetnej zabawy. Na scenie na Wyspie Spichrzów wystąpią m.in. Smolasty, Justyna Steczkowska, Paluch oraz Żabson. Stare Miasto wypełnią sportowe emocje. Wyścigi smoczych łodzi, bieg 780-lecia, a także strefy animacji, relaksu i wesołe miasteczko. Dni Elbląga. No to gramy!
10: Zapraszam, Michał Nissan, prezydent Elbląga.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10-14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
14: Inwestujemy i rozwijamy się. Poznaj nas i zobacz, jak wygląda firma, która kształtuje przyszłość energetyki.
13: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
15: I po reklamie.

Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
23: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
22: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
18: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera jest.
24: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
22: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior. I teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa ja.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: To będzie ostatnia reklama. GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10:14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
10: Chcemy pokazać Ci miejsce, w którym produkujemy turbiny na cały świat, zasilając najnowocześniejsze branże. Przyjdź, zobacz jak pracujemy i poczuj naszą energię.
9: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
13: Elbląg na czasie.
14: Rafał Maliszewski. Elbląg realizuje program opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. To możliwość czasowego odciążenia i odpoczynku, podczas gdy podopieczny otrzyma profesjonalną opiekę. Usługi są świadczone również w domu osoby z niepełnosprawnością, szczegóły na stronie miasta. W lipcu wracają soboty z przewodnikiem PTTK. To znakomita okazja, aby odwiedzić interesujące miejsca i posłuchać ciekawych informacji, na przykład o depresyjnej hydrotechnice. Pierwsza z sobot 4 lipca. Uczestnicy udadzą się na zlot miłośników aniołów w Aniołowie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
15: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, na drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.
4: Ja się sta

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Marca Elbląg. Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: wyszła do sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
4: Elbląg na czasie.
5: Rafał Maliszewski. Cztery łapy dla przyjaciół zwierząt. Zarząd województwa ogłosił konkurs, w którym nagrodzone będą osoby fizyczne i podmioty zbiorowe, które pomagają, ratują bezdomne, porzucone i pokrzywdzone zwierzęta domowe na obszarze województwa. Nabór zgłoszeń trwa do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Warmii i Mazur. Frombolska fontanna zyskała nowe technologiczne serce. Miasto przed sezonem letnim postanowiło ją naprawić i odnowić. Fontanna ma nowe dysze i oświetlenie. Frombolską fontannę posadzkową znajdziecie na rynku w pobliżu ławeczki z Kopernikiem.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.

0: SK Elbląg News.
1: Lato na kąpielisku. Dzisiaj o 14 otwarcie kompleksu basenów na Dolince. Od teraz park wodny będzie czynny codziennie od 9 do 20. Ceny nie zmieniły się dla mieszkańców z kartą w Elblągu lub elbląską kartą dużej rodziny. Pozostali zapłacą 5 zł więcej niż przed rokiem. Klasyki motoryzacji. Zabytkowe samochody dzisiaj o 14 pojawią się na Dniu Rodziny w Pieniężnie, a jutro o 10.30 zawitają do Braniewa. Wśród nich Amfikar.
2: Czyli samochód, który potrafi się poruszać zarówno po drogach, jak i pływać po akwenach wodnych.
1: Mówi Artur Tomkiewicz z Urzędu Miasta w Braniewie. Wodowanie Amfikara w południe w okolicy rynku. No Gravity, czyli coś dla miłośników fotografii, filmu i sztuki podejmującej ważne tematy społeczne.
3: To wyjątkowe przedsięwzięcie artystyczne opowiadające o doświadczeniach ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów i poszukujących bezpieczeństwa.
1: Mówi Kasia Brzezińska z Elbląskiego Światowida. Spotkanie z autorem Piotrem Janowczykiem dzisiaj o 17:00. Oczywiście w Światowidzie. Jak ratować życie? Tego będą uczyli braniewscy strażacy. Warsztaty już w sobotę w godzinach 9-11 w komendzie PSP w Braniewie. Na trening z pierwszej pomocy zapraszają także ratownicy Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu. Zajęcia w sobotę od 13.30 do 15.00. Zmiany w diecezji elbląskiej. Ksiądz Stanisław Błaszkowski, proboszcz katedry świętego Mikołaja, po 21 latach posługi 1 lipca przechodzi na emeryturę. Biskup Wojciech Skibicki nominował nowym proboszczem księdza dr. Grzegorza Puchalskiego, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, a obecnie proboszcza w Stegnie. Noc kupały z ogniskiem na wodzie. To propozycja na dzisiejszy wieczór przygotowana przez Elbląską Grupę Wodną.
4: Robimy akcję plecenia wianków, potem z tymi wiankami ruszamy na wodę i puszczamy wianki na wodzie.
1: Mówi Marcin Trudnowski. W programie Klimatyczna Muzyka Ludowa konkursy na najpiękniejszy wianek i najciekawsze przebranie ludowe oraz parada po rzece. Start dzisiaj o 20:00. Szczegóły w sieci. Przyniosą ulgę opiekunom. Elbląg realizuje program opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. To możliwość czasowego odciążenia i odpoczynku, podczas gdy podopieczny otrzyma profesjonalną opiekę. Usługi są świadczone również w domu osoby z niepełnosprawnością, szczegóły na stronie miasta. Powiat sypnie kasą. Radni powiatu braniewskiego jednogłośnie zdecydowali o dofinansowaniu projektów realizowanych w regionie. Łącznie blisko 300 tysięcy złotych przeznaczono na dofinansowanie projektu realizowanego w liceum ogólnokształcącym oraz na modernizację miejskiego amfiteatru i dokumentację drogi pieszo-rowerowej na trasie Braniewo-Stępień.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
1: Dla tych, co lubią chodzić. W lipcu wracają soboty z przewodnikiem PTTK. To znakomita okazja, aby odwiedzić interesujące miejsca i posłuchać ciekawych informacji, na przykład o depresyjnej hydrotechnice. Pierwsza z sobot, 4 lipca. Uczestnicy udadzą się na zlot miłośników aniołów w Aniołowie. Szczegóły w sieci. Dzień kandydata. Policyjni instruktorzy zapraszają na zajęcia, które przybliżą, jak wygląda egzamin do policji.
5: Zachęcamy więc do wzięcia udziału w przygotowanych zajęciach i przygotowanym torze sprawnościowym.
1: Mówi oficer prasowy Krzysztof Nowacki. Dzień kandydata we wtorek o godzinie 14.30 w sali gimnastycznej Szkoły Postowej nr 8 przy ulicy Szańcowej w Elblągu. Ponad 29 milionów złotych ma kosztować ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Królewieckiej do granic miasta w Dąbrowie. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonawcę inwestycji.
6: Miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Królewieckiej od Kromborskiej aż do granic administracyjnych miasta. Termin składania ofert mija 22 lipca. To duża inwestycja, która zakłada przebudowę istniejących ciągów pieszych, budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych, oczywiście to także nowe oświetlenie, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Na te inwestycje miasto będzie chciało ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
1: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 22 lipca. Wykonawca poznamy we wrześniu. Będzie miał 21 miesięcy na realizację. Michał Pietroń, trener Zatoki, która awansowała do 4 ligi, zostaje w Braniewie na kolejne 2 lata. Beniaminek w wyższej lidze nie będzie miał łatwo, jednak klub zapowiada wzmocnienia, a kibiców zapewnia. Strachu u nas nie zobaczycie. Początek lata w Zielonym Sercu Elbląga. 21 czerwca zapraszamy na spotkanie z naturą w Parku Kajki. Będzie sporo atrakcji.
7: Spacer terapeutyczny inspirowany kąpielami leśnymi. Warsztaty recyklingu i upcyklingu. Wspólna budowa szklarni roślinnej.
1: Mówi Adrianna Kusko z Elbląskiego Ratusza. Kajkowe spotkanie z naturą od godziny 10:00. Szczegóły na stronie miasta. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy. 25-letnia Karolina Niziołek z gminy Wilczęta to pielęgniarka, druhna OSP. Jej aktywne życie przerwała choroba, nowotwór piersi z przerzutami. Przed nią długie leczenie i rehabilitacja. Karolinę można wesprzeć w tej walce, wpłacając datek na internetową zbiórkę. Elbląskie Święto Muzyki w weekend zawładnie Starym Miastem. Kilkanaście koncertów na czterech scenach, do tego kopuła z muzyką elektro, prawdziwie muzyczny koktajl.
8: Folk, rock, blues, jazz, trochę punka też będzie, hip-hopu, więc naprawdę bardzo dużo akcji na Elbląskiej Starówce, warto się wybrać.
1: Zachęca Krzysiek Jaworski, dziennikarz Eski Elbląg, współorganizator tej muzycznej fiesty. Start w sobotę o 14:00 paradą uliczną. Uwierzcie mi, chcecie to zobaczyć i usłyszeć. Powerfest w Pasłańskim Parku Ekologicznym, czyli solidna dawka adrenaliny. W sobotę czekają na Was zmagania strongmanów, biegi amatorów na torze odwagi, hobby horsing i mistrzostwa województwa straży pożarnych w biegach przełajowych. A na finał dyskoteka. Start o 12:00. Trochę wody dla ochłody. Przy ratuszu staromiejskim, na placu dworcowym i Jagiellończyka oraz przy centrum handlowym Ogrody. W tych miejscach od soboty staną kurtyny wodne.
9: W związku z prognozowanymi na najbliższe dni wysokimi temperaturami i ostrzeżeniami wydanymi przez IMGW,

0: nagrody, a w przyszłym tygodniu, po wykonaniu niezbędnego podłączenia, kurtyna stanie również w Parku Dolinka.
1: Mówi Adrianna Kusko z Elbląskiego Ratusza, a w przyszłym tygodniu dodatkowa kurtyna stanie w Parku Dolinka. Minął półmetek rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Przypominamy, że do końca czerwca każdy miłośnik dwóch kółek może nabijać kilometry dla swojego miasta. Wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta i rejestrować w niej swoje aktywności. Lasy na straży granic mają być trudne do zdobycia i spowalniać postęp wrogich wojsk. Lasy rosnące w pasie do 50 km od granicy dostały powołanie do służby. Stały się zielonym komponentem Tarczy Wschód.
2: Nadleśnictwo Elbląg, tak jak inne nadleśnictwa w Polsce, zostało objęte programem Tarcza Wschód, komponent przyrodniczy. W ramach tego programu nadleśnictwa będą musiały wprowadzić modyfikacje gospodarki leśnej w lasach położonych do 50 km od granicy. Czyli w przypadku nadleśnictwa Elbląg będą to niemal wszystkie lasy naszego nadleśnictwa. W ramach programu Tarcza Wschód powstały trzy strefy. Pierwsza do 5 km od granicy, druga do 10 km od granicy i trzecia do 50 km od granicy. W pierwszej strefie, znajdującej się najbliżej granicy, wprowadzono zakaz stosowania zrębów zupełnych, jak również oczyszczania linii oddziałowych. Na tym terenie będzie pozostawiane również tak zwane martwe drewno. Oczywiście za wyjątkiem drzew, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa, czy tak zwanego posuszu czynnego, czyli drzew, na których znajdują się owady szkodliwe, które mogą spowodować duże zagrożenie sanitarne w lesie. W pozostałych strefach zręby zupełnie zostaną ograniczone, a na całym terenie pozostawione będzie martwe drewno. W lasach objętych programem Tarcza Wschód nie będzie pozyskiwane drewno na terenach bagiennych oraz we wszystkich tych trzech strefach prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwodnieniem terenu. Jak również będą wykonywane przeglądy dróg pod kątem przydatności dla obronności. Program Tarcza Wschód, komponent przyrodniczy, jest tak skonstruowany, aby gospodarka leśna była w dalszym ciągu prowadzona, choć w zmodyfikowanej formie, służącej przede wszystkim zabezpieczeniu funkcji obronnej. Co ważne, w żadnej ze stref nie ma zakazu pozyskiwania drewna.
1: Mówi Jan Piotrowski z nadleśnictwa Elbląg.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
1: Dodatkowe miejsca na bieg 780 dla Elbląga, 100 pakietów w kategorii Family, Dziecko plus Opiekun i 150 w kategorii Classic. Jubileuszowy bieg w niedzielę 28 czerwca podczas Dni Elbląga. Udział jest bezpłatny. Wygląda jak średniowieczny zamek, ale ma tylko 120 lat. Klasztor sióstr Katarzynek w Braniewie właśnie obchodził urodziny.
4: Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku.
1: Mówi Angela Krupińska, matka prowincjonalna, i zaprasza na urodziny w sobotę 20 czerwca o godzinie 11 msza święta. Po niej w ogrodzie atrakcje dla dzieci, ognisko i poczęstunek. Doktor Aleksandra Gabrysiak była społeczniczką, angażowała się w pomoc samotnym i uzależnionym. Teraz elbląscy radni zdecydują o nadaniu jej imienia nowej ulicy na Modrzewinie, łączącej Fromborską z Aleją Jana Pawła II. Ponad 1100 kierowców przebadali policjanci podczas porannej akcji trzeźwość w powiecie elbląskim i braniewskim. 30-letnia rekordzistka z Braniewa miała 1,7 promila. Wpadła też 60-letnia motorowerzystka, miała blisko 0,5 promila. Zielona oaza w Parku Modrzewie, rośliny retencyjne w Parku Trawoguta, ogród deszczowy wzdłuż Alei Odrodzenia. Tegoroczna edycja Zielonego Budżetu została poświęcona projektom związanym z małą retencją.
5: Nasadzenie, chociażby najmniejsze, ma to wpływ pozytywny w kontekście retencji.
1: Zauważa Karolina Szluz, jedna z inicjatorek Zielonego Budżetu. Zrealizowanych będzie 5 projektów. Mają one ograniczyć negatywne skutki okresów suszy i intensywnych opadów. Komenda Główna PSP ogłasza konkurs dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Cel: realizacja zadań szeroko pojętego bezpieczeństwa. Za najciekawsze pomysły będą nagrody finansowe. Szczegóły na stronie PSP. 31-letni mieszkaniec Olsztyna stracił panowanie nad dostawczym Volkswagenem i dochował przy jednej z posesji w gminie Wilczęta. Prawdopodobnie prowadził pod wpływem środków odurzających, a do tego okazało się, że jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, wydanym przez austriacką policję w związku z przestępstwami o charakterze rozbójniczym. Mężczyzna trafił za kratki. Obecna nieobecność. W sali sesyjnej Ratusza w Ornecie odbędzie się wernisaż rysunków Stefana Kierula. To niezwykła okazja, żeby zobaczyć świat zapisany ręką człowieka, który pomiędzy kolejnymi wyjazdami karetką zatrzymywał na papierze codzienność w armii. Jego szkice są wzruszającym świadectwem minionych czasów. Wernisaż 28 czerwca o 16:30. Wstęp wolny. Akademia Bezpieczeństwa, bezpieczniejsza codzienność. To hasło pikniku służb mundurowych w Braniewskim Amfiteatrze. Piknik był okazją zobaczenia, jak funkcjonują służby i zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, mówi komendant braniewskich strażaków Ireneusz Ścibiorek.
6: Edukujemy. promujemy bezpieczeństwo, pokazujemy sprzęt.
1: Poza strażą na pikniku prezentowali się żołnierze, policja, straż graniczna, leśna, ochrony kolei, służba więzienna i harcerze. Braniewscy policjanci już patrolują wody Zalewu Wiślanego i rzekę Pasłękę. Szczególnie dzikie kąpieliska, miejsca, w których każdego roku dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Kąpiel w takich lokalizacjach to duże ryzyko. Ponad 6,5 tysiąca drzew planuje wyciąć Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym aż 1800 w rejonie Elbląga. Pod topór mają iść stare, schorowane, stojące niebezpiecznie blisko jezdni.
7: Taka droga, mówimy, że nie wybacza błędów.
1: Mówi Tomasz Raczkowski, wicedyrektor ZDW w Olsztynie. Zarząd zapewnia, że za każde wycięte nasada co najmniej jedno młode drzewo oddalone od jezdni. Referendum nieważne. 209 mieszkańców, niespełna 10% uprawnionych, wzięło udział w głosowaniu za odwołaniem wójta Wilcząt Marcina Krzyżanowskiego. Do referendum doszło po zamknięciu gminnej podstawówki w Słobitach. 12-latek zamiast być w szkole jeździł hulajnogą elektryczną po elbląskim Odrzewinie, bez kasku i bez karty rowerowej. Trafił na patrol Wargorowicza, wraz z hulajnogą odebrała matka. Policja upomniała ją mandatem 1000 zł. Informacja o zdarzeniu trafi też do sądu rodzinnego. Policja ustrzeliła trzech nietrzeźwych. Kierowca Forda na Fromborskie w Elblągu miał 0,66 promila. Golfa, zatrzymany na pułkownika Dąbka, 0,86. Zwycięzcą został kierujący z Młynar. Wprawdzie wydmuchał 0,66 promila, ale jechał bez prawa jazdy, bo nigdy go nie zdobył. 235 tysięcy złotych stracił 76-latek z Braniewa. Oszuści podający się za brokerów finansowych namówili go do założenia konta na Rewolucie, a w telefonie aplikacji, dzięki której przejęli nad kontem kontrolę. Śledztwo w tej sprawie wszczęła elbląska prokuratura. Co trzeci nielegalnie. Od początku roku Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna sprawdziła zatrudnienie ponad 1400 cudzoziemców. 460 pracowało niezgodnie z przepisami.
8: Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od stycznia do końca maja bieżącego roku sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Właściciele firm zatrudniali pracowników z zagranicy bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w branży produkcyjnej i budowlanej po 29%. Na Warmii i Mazurach niezgodnie z przepisami najwięcej pracowało obywateli Kolumbii. Stanowili oni największą grupę nielegalnie pracujących, bo prawie 60%. Wśród nielegalnie pracujących byli również obywatele Indii, Indonezji, Uzbekistanu, Wietnamu, Gwatemali czy Gruzji. Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 105 tysięcy złotych.
1: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik straży. Zmiana w SP12. Rozstrzygnięto konkurs na dyrektorów dwóch elbląskich podstawówek. Od września SP numer 12 pokieruje Katarzyna Kurek-Raślińska, obecna wicedyrektor. Natomiast w SP numer 23 bez zmian stanowisko zachowała Anna Sobolak. Najlepszy zwrot w Polsce? Zwrot podatku. Wiedzą o tym i oszuści, którzy rozsyłają fałszywe maile. Udają się za skarbówkę, informując o przysługującym zwrocie, ale wymagają podania danych do konta i osobowych. Gdy je podacie, w MIG wyczyszczą wam konto.
9: Się nie udaje to odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami.
1: Ostrzega Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji i apeluje. W takich sprawach zawsze zachowujmy czujność. W gdańskim zoo pojawiło się nowe życie wśród rzadkich gatunków. Największą radość budzą narodziny onyksa szablorogiego oraz dwóch zebr pręgonogich.
10: Urodziły się u nas bardzo krótko, jedna po drugiej. Jest to chłopak i dziewczyna.
1: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Młode można już oglądać na wybiegu. No to co, w weekend do zoo. 1500 mandatów za latanie bokiem. 20-latek z Elbląga chciał podriftować. Jego Citroen Picasso z przednim napędem nie bardzo się do tego nadawał, ale próbował. Na tyle skutecznie, że przykuł uwagę policji. Poza mandatem stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
3: SK Elbląg News.
11: W studiu Radia SK gościmy panią Dorotę Bajor, dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii, Środowiska i Usług. Trudna nazwa. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry państwu.
11: Zespół Szkół od września planuje uruchomienie nowego kierunku nauczania i o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, co to za kierunek wystartuje w pani szkole od września?
12: Liczymy na to, że to będzie bardzo ciekawy kierunek, przede wszystkim dla dziewcząt, ale i nie tylko. Będzie to kierunek florysta. Do tej pory kształcenie w tymże zawodzie mogłoby odbywać się na poziomie szkoły policjalnej bądź też kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Od 1 września wchodzi do oferty edukacyjnej branżowej szkoły pierwszego stopnia. Jest to szkoła 3-letnia, która w trakcie całego cyklu nauczania oferuje kształcenie teoretyczne, ale również kształcenie praktyczne. zarówno u pracodawców, bądź też na zajęciach praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bo takowe porozumienia już mamy podpisane zarówno z pracodawcami, jak i z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Florysta to zawód artystyczny, kreatywny, który pozwala rozwinąć pasje artystyczne. Florysta to zawód, na który oczekują kwiaciarnie, ale i nie tylko, bo agencje eventowe, hotele, restauracje, wszelkiego rodzaju galerie handlowe to tylko część miejsc, które będą oferowały potem zatrudnienie po ukończeniu szkoły, bądź też realizację praktycznej nauki zawodu.
11: No to ty właśnie troszeczkę pani uprzedziła moje kolejne pytanie, bo chciałem właśnie podpytać, jak to będzie wyglądało w kwestii właśnie zatrudnienia po zakończeniu tej, po ukończeniu tego kierunku. Czy nie będzie jakby problemu z tym, żeby odnaleźć się na rynku pracy?
12: Tak jak wspomniałam, już sporo firm, przede wszystkim kwiaciarni, ale również i studia dekoracji zgłosiły się do nas i z chęcią współpracy. To jest jedna rzecz. A druga to wiele kwiaciarni. To jest wiele kwiaciarni, bądź też będzie można założyć swoją własną działalność gospodarczą. Na dekoracje florystyczne praktycznie jest cały czas zapotrzebowanie. To, tak jak wspomniałam, to nie tylko kwiaciarnie, to są różnego rodzaju dekoracje okazjonalne, ale i też wielu klientów indywidualnych, którzy życzą sobie aranżacje, dekoracje w swoich domach w zależności od okoliczności. Także tych miejsc pracy będzie naprawdę sporo możliwych do zaoferowania.
11: To powiedzmy jeszcze, jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chciałaby kształcić się w tym kierunku?
12: To przede wszystkim zmysł artystyczny, umiejętność rozpoznawania kolorów, bo jednak tutaj ta dekoracja, ten artyzm jest bardzo potrzebny. No i chęć, tak? I pasja do kwiatów, pasja do dekoracji.
11: Jeśli mówi pani, że zmysł rozpoznawania kolorów, to rzeczywiście bardziej kierunek dla kobiet.
12: Z tym bym się zgodziła, ale niekoniecznie. Wielu kreatorów mody jest wśród mężczyzn.
11: Dobry żart to był. Proszę mi powiedzieć, czy to będzie jedna klasa, czy planujecie państwo otworzyć więcej oddziałów, jeśli będą chętni w tym kierunku?
12: Na razie czekamy na chętnych. Prawdopodobnie będzie to jedna klasa, bo początki zawsze są trudne. Na rynku musimy dać informacje o tym, jaki to jest zawód i uczniowie się muszą przekonać. Z tego, co też wiemy i badamy rynek edukacyjny, jest potrzeba zawodów dla dziewcząt w szkołach elbląskich. I z tym właśnie startujemy.
11: Startujemy, to powiedzmy w takim razie, jak wygląda ta rekrutacja? Ona już rozumiem, że się rozpoczęła. Gdzie szukać informacji, jakie dokumenty?
12: Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie wszystkie informacje są zamieszczone. Ponadto rekrutacja odbywa się w Elblągu w sposób elektroniczny. Zapraszam na stronę EPET. Tam należy wypełnić wniosek, złożyć wersję papierową do nas.
11: Wspominała pani o tym, że jest zainteresowanie ze strony kwiaciarni i innych podmiotów. Rozumiem, że taka sprawa jak praktyki na przykład w trakcie edukacji nie będą stanowiły problemu dla uczniów.
12: Absolutnie nie. My jako szkoła wspieramy uczniów w znalezieniu miejsc pracy, także my będziemy to wszystko organizować.
11: A jak już panią mam, już porozmawialiśmy o kierunku florystyka, to jakie jeszcze inne kierunki oferuje Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług?
12: Jesteśmy szkołą, która oferuje dosyć szeroki wachlarz kierunków nauczania. Branża energetyczna, branża drzewno-meblarska, branża budowlana, czy też branża z tak zwanej strefy beauty. I od tej zaczęłabym. To jest technik stylista, technik usług fryzjerskich, czy też fryzjer, kierunki, które naprawdę na elbląskim rynku są już dosyć mocno rozpoznawalne. Branża budowlana to przede wszystkim monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ale i też bardzo mocno poszukiwany na rynku pracy zawód dekarz. Także to w tej branży te zawody oferujemy. Branża drzewna to stolarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, ale również i technik technologii drewna. No i branża energetyczna, tak bardzo mocno też wśród tej branży poszukiwani pracownicy, to jest technik energetyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czyli w skrócie mówiąc technik OZE. W naszej szkole oferujemy kształcenie na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia, to są 3 lata, 5-letnie technikum, ale również i oferujemy jako jedna z niewielu szkół kształcenie w branżowej szkole drugiego stopnia dla absolwentów po branżowej szkole pierwszego stopnia, tak aby mogli uzyskać tytuł technika i jeżeli będą mieć chęć i ochotę, to zdać maturę.
11: Proszę mi powiedzieć, czy w szkole jest kładziony duży nacisk na kształcenie praktyczne, bo wiele się mówi o tym, żeby odejść od tego takiego książkowej edukacji właśnie na rzecz nabywania tych konkretnych umiejętności. Jak to u Państwa wygląda?
12: Przede wszystkim właśnie, tak jak tu Pan wspomniał, kładziemy bardzo mocny nacisk na kształcenie praktyczne. Współpracujemy z wieloma zakładami pracy. Kierunki, o których wcześniej wspomniałam, to w wielu przypadkach to są klasy patronackie, czyli bardzo mocno ściśle powiązane z rynkiem pracy. Naszą ideą, naszą dewizą jest kształcenie uczniów szycie na miarę potrzeb pracodawców naszych uczniów. Czyli oferujemy i zapewniamy, gwarantujemy naszym uczniom te umiejętności, które będą potrzebne już w realnym rynku pracy. Wyposażamy naszych uczniów w dodatkowe kwalifikacje, które są potem potwierdzane certyfikatami. Tak więc u nas w generalnej większości absolwent szkoły wychodzi z dosyć bogatym portfolio, które potem pracodawcy pokazuje, jakie kursy, jakie szkolenia ten uczeń u nas mógł zdobyć.
11: No i z tego, co Pani mówi, są to też takie zawody, takie kierunki, po których raczej nie powinno być większej trudności ze znalezieniem zatrudnienia.
12: Zawody, w których kształcimy, w generalnej większości to są zawody bardzo poszukiwane na rynku pracy. Co roku Ministerstwo Edukacji wydaje zapotrzebowanie...
11: Taką perspektywę.
12: Tak. Zapotrzebowanie na pracowników zarówno na krajowym, jak i wojewódzkich rynkach pracy. I te wszystkie nasze zawody mają szczególne znaczenie. Tutaj wspomnę o tej branży energetycznej, która jest niesamowicie potrzebna, ale i branża budowlana także. Swego czasu wydawało się, że budowlanką może zajmować się każdy, ale to jednak jest błędny mit.
11: No to przykładem jest na przykład zawód dekarz, który w pewnym momencie było tak, że na rynku tych dekarzy nie było praktycznie, no było ich bardzo mało. No i cóż, no był to bardzo opłacalny zawód.
12: Zgadza się. W tej chwili według danych statystycznych w całym kraju w zawodzie dekarz uczy się tylko 120 uczniów. Więc to też świadczy o tym, jakie jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy i tych 120 absolwentów kompletnie nie nasyci rynku, a budynki się, domy się stawiają, budynki się budują, dachy trzeba remontować. To naprawdę... Kolokwialnie mówiąc, pieniądz leży na ziemi, tylko trzeba się po niego schylić.
11: W tym przypadku na dachu.
12: W tym przypadku na dachu.
11: Wracając do klas patronackich, dużo jest takich klas?
12: Tak, od wielu lat współpracujemy również z firmą Energa Operator, która swoim patronatem objęła dwa kierunki, technik energetyk oraz technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Za chwilę w tej firmie pojawi się przepaść pokoleniowa i tu będzie niesamowity, jest potrzebny ogrom pracowników. Ponadto też firmy, które współpracują z nami pod kątem budowy wiatraków, systemy offshore wind. Także tutaj też nie tylko pracowników z wyższym wykształceniem, ale również z poziomu technicznego potrzeba. Daleko nie będę również szukać Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, monter sieci instalacji sanitarnych. Też już od kilku lat z nami współpracują, właśnie zapomniałam o tym jeszcze zawodzie, bo też za chwilę nie będzie miał kto pracować. Średnia wieku w tymże zakładzie to jest około 50-55+, więc tutaj też wymiana pokoleniowa za chwilę się pojawi i na rynku kierunku potrzeba młodego narybku, który się wykształci i który będzie chciał zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie. Nie ukrywam, zawód też bardzo poszukiwany, zawód, którym też można całkiem dobrze zarobić, bo nie oszukujmy się, uczniowie, kandydaci poszukujący swojej ścieżki życiowej patrzą na to, jakie są perspektywy, no ale i też na to, ile zarobię potem.
11: Oczywiście, że tak, no bo to ja wiem, że był przez długi czas trend taki, żeby szkoły średnie, licea i tak dalej, tylko że później taki młody człowiek, jeśli nie poszedł na studia, stał przed dylematem, co robić dalej. Tutaj możemy zaryzykować, myślę, tezę, że kończąc szkołę branżową, podejmując zatrudnienie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej się kształcić i te swoje kwalifikacje podnosić.
12: Jak najbardziej. Tym bardziej, że firmy z nami współpracujące dają możliwość kształcenia się na poziomie studiów wyższych, a wręcz nawet dofinansowują. Przykład mogę podać firmy Energooperator, gdzie nasi absolwenci zostali zatrudnieni. W tej chwili studiują zaocznie na przykład na Politechnice Gdańskiej, gdzie firma finansuje studia.
11: Czyli podsumowując, szkoła branżowa, zespół szkół inżynierii środowiska i usług może być naprawdę takim dobrym startem do kariery zawodowej.
12: Jak najbardziej. Zapraszam i zachęcam.
11: Panie dyrektor, dziękuję bardzo za rozmowę, a zainteresowanych odsyłam na stronę internetową szkoły.
12: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w trakcie rekrutacji.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
13: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Muzeum Ziemi Braniewskiej i jesteśmy tutaj o nietypowej porze, bo jest po godzinie 21:00, zbliża się wieczór, a w muzeum oprócz Doroty Olbryś i Michała Rapity z Towarzystwa Miłośników Braniewa i oprócz mnie jest Łukasz Szałecki, to twórca kanału Polish Paranormal TV. To kanał znany z eksploracji historycznych obiektów oraz badań miejsc, z którymi wiążą się lokalne legendy i opowieści o niewyjaśnionych zjawiskach. I już robi się tajemniczo, ale właśnie, proszę Państwa, pan Łukasz ma przeprowadzić tutaj w Muzeum Ziemi Braniewskiej nocne badania, przede wszystkim badania wieży Kleszej, będzie wykorzystywał do tego specjalistyczną aparaturę, ale o szczegółach opowie nam sam. Dzień dobry, panie Łukaszu.
14: Witam serdecznie.
13: I witam oczywiście miłośników historii Braniewa, z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dzień dobry.
15: Witamy wszystkich.
16: Witamy wszystkich.
13: No i może zaczniemy właśnie od mieszkańców Braniewa, od Towarzystwa Miłośników Braniewa i zwrócimy się do Doroty Olbryś. Skąd pan Łukasz wziął się w Muzeum Ziemi Braniewskiej i skąd cała ta historia?
15: Pan Łukasz zgłosił się do nas, napisał maila, czy chcielibyśmy właśnie, żeby takie badania w naszym muzeum przeprowadzić. No i zgodziliśmy się.
13: A zgodziliście się dlaczego?
15: No, legendy krążą różne o tej XIV-wiecznej wieży Kleszej i o budynku samego muzeum, dawnego Kolegium Hozjanum. I chcemy albo rozwiać te legendy, albo dowiedzieć się czegoś może, nie wiem. Po prostu jesteśmy otwarci na wszelkie jakieś takie nowinki.
13: Panie Łukaszu, zatem skąd pan się dowiedział o Muzeum Ziemi Braniewskiej i jak pan tutaj trafił, to znaczy jak pan nawiązał kontakt, dlaczego pan nawiązał kontakt?
14: Sporo mam tutaj widzów oczywiście w całej Polsce, rozsiani są po całej Polsce, no i dostałem wiadomość jednego z widzów, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, o tym, że znajduje się tutaj muzeum z bardzo ciekawą historią, no i polecił mi, abym skontaktował się właśnie tutaj z towarzystwem i napisał maila, no i bardzo byłem tutaj pozytywnie zaskoczony odpowiedzią i no i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, tak? Dostałem pozwolenie na przeprowadzenie właśnie takiego badania po godzinach właśnie już po zmroku. No i muszę przyznać szczerze, jak byłem tutaj na mocy muzeów pierwszy raz w sobotę, no to już po wejściu można było odczuć, że jest tutaj coś wyczuwalne. i no muszę przyznać, że to miejsce ma potencjał na to, że odkryję tutaj dzisiejszej nocy coś niezwykle ciekawego.
13: Przypomnijmy, oczywiście mieszkańcy Braniewa wiedzą, ale może słuchają nas nowi odbiorcy, że Muzeum Ziemi Braniewskiej mieści się w byłym kolegium Hozjanu. To bardzo klimatyczne miejsce i również w ramach muzeum, czy muzeum funkcjonuje w wieży Kleszej, a to już średniowieczny zabytek, w którym prawdopodobnie straszy.
15: Czy straszy? No mnie nic nie przestraszyło, ale są różne na ten temat opinie. No i chcielibyśmy jakieś rozwiać, jeżeli są jakieś wątpliwości co do tej wieży. Wieża stoi tu w Braniewie już od 700 lat. Jest to pofranciszkańska wieża Klesza, potem przejęli ją jezuici. No i potem na potrzeby szkolne przez kolejne lata, przez kolejne wieki była.
13: Podobno była tam wieża tortur. Pod spodem,
15: sala tortur, pod wieżą są lochy. No my niestety nie weszliśmy do tych lochów, bo do dzisiaj nie wiemy, gdzie jest wejście do tych lochów. Było badanie kilka lat temu georadarem i georadar stwierdził, że rzeczywiście 2 metry pod wieżą znajdują się lochy, częściowo zagruzowane, ale wejścia też nie znalazł.
13: Panie Michale, pan jako młody człowiek tutaj bywał, tu funkcjonowała szkoła, internat i też podobno jako młodzi ludzie coś tam gdzieś słyszeliście.
16: Często żeśmy tam nawet między sobą rozmawialiśmy, że tutaj jest nieciekawie po prostu w nocy chodzić po tym internacie, nie? Czy tam do ubikacji, czy gdzieś ktoś chodziło się po dwóch zawsze, żeby było raźniej. Tu na dole zawsze graliśmy w tenisa stołowego, to tak niekiedy się chodziło po 22, nie? To było trochę tak dziwnie też się grało, to tak parę minut i uciekaliśmy do wyrek, do łóżka uciekaliśmy spać.
13: Nie jesteście jedynymi ludźmi, którzy twierdzą, że coś tutaj było, czyli krótko mówiąc straszyło. Zatem panie Łukaszu, da się sprawdzić, czy coś tutaj jest?
14: Oczywiście, no posiadam całą masę sprzętu od mierników pola elektromagnetycznego poprzez skanery fal radiowych. Dzięki temu uda mi się uzyskać bezpośredni, myślę, kontakt z czymkolwiek tutaj, cokolwiek tutaj jest. Miejmy nadzieję, że efekty będą owocne, nie tylko właśnie audio, ale też wizualne. Może uda się też coś na zdjęciach wyłapać, na kamerze. Mam, mówię, całą masę sprzętu. Liczę na coś, no w szczególności, tak jak wspomniane było, że były tutaj, są te podziemia, więc też te lochy, te cierpienia ludzkie mogą coś tutaj sprowadzać współcześnie, jakąś aktywność.
13: Czyli technika pomaga czasom zaprzeszłym.
14: Tak, oczywiście, no trzeba korzystać z tego. Mamy coraz to więcej właśnie urządzeń, mamy dostęp do nowych technologii i warto to korzystać, warto sprawdzać. Myślę, że to jest dosyć racjonalne podejście do tego typu właśnie zjawisk paranormalnych. No i trzeba to po prostu albo potwierdzić, albo obalić, czy coś się tutaj dzieje. Dla mnie myślę, że coś ciekawego dzisiejszej nocy tutaj złapiemy.
13: Nie boi się pan?
14: Jest lekka adrenalina, dlatego w sumie też to robię dla ciekawości i adrenalina, ale gdzieś ten strach jest, bardziej bym nazwał to adrenaliną i ciekawością.
13: Muzeum Ziemi Braniewskiej nie jest pierwszym miejscem, w którym realizujecie swoje badania. Macie na koncie jakieś sukcesy, to znaczy, czy gdzieś udało się coś znaleźć, zobaczyć, usłyszeć?
14: No, wiele obiektów w Polsce sprawdzałem, nawet podziemia ratusza w Nowej Rudzie, czy też pałac w Jedlince. Sporo takich obiektów, w szczególności na Dolnym Śląsku, sprawdzałem. Teraz działam właśnie bardziej w rejonie tutaj Warmii. Jeżeli chodzi o takie sukcesy, dużo zjawisk uchwyciłem w opuszczonych obiektach, bo też i takie sprawdzam. Na opuszczonych cmentarzach udało mi się też na jednym z cmentarzy uchwycić półprzeźroczystą postać na kamerze, która chodziła po tym cmentarzu. Wszystko było pokazane, rzeczywiście jak to było nagrane na tym materiale wideo, sprawdzone, podbita jasność, kontrast, co wykluczyło, że były to jakiekolwiek tam efekty dodane komputerowo.
13: Jak historycy, jak naukowcy, jak archeolodzy, badacze historii odnoszą się do pana odkryć?
14: Oczywiście, no mamy dwie grupy osób. Niektórzy są sceptycznie do tego nastawieni, nie wierzą w tego typu zjawiska. Nawet no, znam ludzi, którzy pomimo tego, że coś doświadczyli, coś zobaczyli, dla nich to po prostu coś im się tam przewidziało, coś im się przesłyszało. No jest oczywiście druga grupa osób, którzy są otwarci, zaciekawieni tym, też coś doświadczyli i z chęcią się po prostu tym dzielą ze mną. I dzięki też takiej grupie osób uzyskuję dostęp do sprawdzenia właśnie różnych obiektów.
13: kiedy będziemy mogli poznać badania, które przeprowadzi pan tutaj w Muzeum Ziemi Braniewskiej? Będzie, rozumiem, na kanale.
14: Tak jest, na kanale Polish Paranormal TV na YouTube. Serdecznie zapraszam.
13: Dziękuję bardzo i życzę owocnych badań i bezpiecznej nocy.
14: Dziękuję bardzo.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
1: W Radiu SK gościmy dzisiaj burmistrza Fromborka, pana Damiana Kraśnickiego. Witam serdecznie.
17: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
1: Z którym porozmawiamy na temat zbliżającej

0: 1973 roku, kilka lat wcześniej, no, powstał pomysł przygotowania naszego miasta właśnie do tego wydarzenia. Że nasze miasto po II wojnie światowej zostało blisko 80%, niektórzy mówią, że nawet 90% zniszczone. Nawet straciliśmy przecież prawa miejskie na kilka lat, więc wymogi były stawiane bardzo duże, żeby temu zadaniu sprostać. Miejsce, w którym żył Mikołaj Kopernik, które było bardzo mocno zrujnowane. Stąd pomysł zrodził się już w 1965 roku zorganizowania operacji 1001 Trąbek. I taka operacja w 1966, dlatego w tym roku mamy 60. rocznicę rozpoczęcia tej operacji, w Nowym Roku się odbyła.
1: To była inicjatywa mieszkańców, czy gdzieś kogoś, osób z zewnątrz?
0: To była inicjatywa zewnętrzna. Zewnętrzna i tutaj mówimy o Związku Harcerstwa Polskiego, który był głównym inicjatorem tego wydarzenia, żeby właśnie obchody 500-lecia przygotować we Fromborku i przygotować miasto na te obchody.
1: 1966 rok, startuje operacja Frombork 1001. Ile trwała ta akcja?
0: Operacja trwała od 1966 roku, chociaż niektórzy mówią tak, że był to rok siódmy, że rok szósty był rokiem pilotażowym, do 73, czyli do rocznicy właśnie urodzin Mikołaja Kopernika 500-letniej.
1: Ile w sumie osób wziął udział w tym programie i czy każdy, kto pomagał w odbudowie miasta, został honorowym obywatelem?
0: No nie, aż tak dobrze to nie było, trzeba sobie było na to zasłużyć, więc osoby, które trzy turnusy w całej operacji 1001 Frombork miały zrealizowane, taką nagrodą dla nich właśnie był tytuł honorowego obywatela Fromborka. Ile osób brało udział? Źródła mówią różnie. 30 tysięcy, niektórzy mówią 46 tysięcy osób, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak powiemy, że było to kilkadziesiąt tysięcy osób.
1: A proszę powiedzieć, czy to były osoby z regionu, właśnie z okolic Fromborka, z Elbląga, z Braniewa, czy również uczestniczyli w tym harcerze na przykład z innych części kraju?
0: Cała Polska brała w tym udział. Tak naprawdę odbudowa Fromborka to zasługa całej Polski i tutaj mówimy o osobach, które były zarówno blisko Fromborka, które bardzo mocno zżyły się i z mieszkańcami, a po II wojnie, ta światowej, tak naprawdę była nas garstka. Około 50 osób we Fromborku zostało. Jak akcja się rozpoczynała, było to już ponad 1500, około 2000 osób. A co roku harcerzy było tak dużo, że miasto rozrastało się do rangi naprawdę potężnego skupiska ludzi.
1: Czym zajmowali się ci harcerze w trakcie tych turnusów? Czy to były takie stricte porządkowe rzeczy, jakby oczyszczanie jakiegoś miasta, czy być może jakieś konkretne prace były wykonywane przez nich?
0: Głównym zadaniem, które było zaprezentowane dla harcerzy i przez nich realizowane, to była odbudowa. Czyli tutaj mówimy o szkołach budowlanych, więc dużo było takich zadań, które były realizowane przez właśnie budowę najróżniejszych miejsc, dróg, chodników, instytucji, szkoły naszej podstawowej, która stoi do tej pory, czy strażnicy OSP Frombork, która także powstała podczas operacji 1001 Frombork. Ale to była tylko jedna część harcerskiego życia, bo tak to trzeba nazwać. Harcerze żyli we Fromborku przez te lata. Były to także osoby, które odpowiadały za zagospodarowanie zieleni, ale także za strefę kultury we Fromborku. Odbywały się koncerty, różnego rodzaju widowiska, a także w tym czasie funkcjonowała działalność radiowo-telewizyjna.
1: Tak z perspektywy oceniając, jakie znaczenie miała ta akcja dla miasta, dla historii Fromborka?
0: Jak wcześniej wspomniałem, 50 osób, które było po II wojnie światowej, później się to odbudowywało, nie byłoby w stanie w żaden sposób samodzielnie doprowadzić do tego, żeby po II wojnie światowej zniszczony w tak mocno procentowym stopniu Frombork mógł się odbudować. Stąd to dla miasta jest olbrzymie, ma to olbrzymie znaczenie, bo dzięki temu tak naprawdę miasto odżyło. Te miejsca, które zostały zdewastowane, zniszczone, bądź całkowicie zunicestwione po II wojnie światowej, w jakiejś formie zostały odbudowywane. I stąd właśnie ta operacja 1001 Fromborg, przywrócenie Fromborka na mapę Polski w takiej formie możliwej do zwiedzania, ale także wielka pomoc mieszkańcom do tego, żeby po prostu w tym mieście można było normalnie żyć.
1: Wróćmy do rocznicy rozpoczęcia tej akcji. Jakie wydarzenia miasto planuje w związku z tą 60. rocznicą?
0: Miasto już tradycyjnie od jakiegoś czasu przypomina swoim budowniczym o tym, że zapraszamy ich z wielką chęcią właśnie w sierpniu na takie spotkania. W tym roku będzie to troszeczkę większe spotkanie kilkudniowe, w którym będziemy chcieli właśnie pokazać wszystkim, którzy do nas przyjadą, ponieważ nie,

0: tylko zapraszamy honorowych obywateli Frombork, ale także ich rodziny i osoby, które brały udział w operacji 1001 Frombork, a tytułu honorowego obywatela Fromborka nie uzyskały. Także będą naszymi gośćmi tego wydarzenia. Będą to najróżniejsze działania i plenerowe, i chcemy troszeczkę zagospodarować ten czas na wodzie poprzez rejs statkiem, wspólne ogniska, wspólne wspomnienia, wspólne zwiedzanie, pokazanie nowych inwestycji i działań, które są realizowane w mieście i gminie. No tak, taka podróż trochę z sentymentem, ale w nowoczesnym wydaniu.
1: Zwykle otrzymanie tytułu honorowego obywatela miasta wiąże się z jakimiś przywilejami. Na przykład w Elblągu honorowi obywatele mogą korzystać, no powiedzmy na przykład, z darmowej komunikacji miejskiej. A czy honorowi obywatele Fromborka również mają jakieś przywileje związane z tym tytułem?
0: Mówiąc tak troszeczkę żartobliwie, mając tak naprawdę drugą liczbę mieszkańców jako honorowych obywateli Fromborka, trudno by byłoby zagwarantować jakieś dodatkowe ulgi. Ale tak zupełnie na poważnie, oczywiście, że tak, nasi honorowi obywatele są naszymi mieszkańcami. Tak ich traktujemy, nie jako honorowych obywateli, ale po prostu jako naszych mieszkańców. Więc może nie w formie usystematyzowanych ulg, ale w formie właśnie takich spotkań, wizyt, rozmów, no, pamięci o sobie, więc jak ktokolwiek z honorowych obywateli pojawia się we Fromborku, ma ten zawsze możliwość czasu zagospodarowania się przez administrację czy przez miejsca we Fromborku odwiedzane.
1: Przypomnijmy, bo być może wśród naszych słuchaczy są również osoby, które brały udział w akcji Frombork 1001 i będą chciały uczestniczyć w tym spotkaniu. Kiedy i gdzie to się odbędzie?
0: Tegoroczne spotkanie 60. rocznicy od rozpoczęcia operacji 1001 Frombork. Zapraszamy serdecznie 7-9 sierpnia 2026 do Fromborka. Gorąco zapraszam.
1: Zapraszamy uczestników akcji, ale nie tylko. Warto wybrać się do tego nadzelewowego miasteczka, zobaczyć wzgórze katedralne.
0: Wzgórze katedralne to jest na pewno najważniejszym zabytkiem naszego miasta. To jest Muzeum Mikołaja Kopernika i Muzeum Pomnika Historii Fromborka Zespół Katedralny.
1: Zapraszamy do Fromborka w wolnej chwili.
0: Zapraszamy, oczywiście, że tak.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: Lasy na straży granic mają być trudne do zdobycia i spowalniać postęp wrogich wojsk. Lasy rosnące w pasie do 50 km od granicy dostały powołanie do służby. Stały się zielonym komponentem Tarczy Wschód.
4: W lasach objętych programem Tarcza Wschód nie będzie pozyskiwane drewno na terenach bagiennych oraz prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwodnieniem terenu.
3: Mówi Jan Piotrowski z nadleśnictwa Elbląg. Dodatkowo w strefie przy samej granicy nie będzie zrębów drzew. Dodatkowe miejsca na bieg 780 dla Elbląga. 100 pakietów w kategorii Family, Dziecko plus Opiekun i 150 w kategorii Classic. Jubileuszowy bieg w niedzielę 28 czerwca podczas Dni Elbląga. Udział jest bezpłatny.
2: SK Elbląg News.
1: W studio Radia SK gościmy pana Marka Kamę, pełnomocnika prezydenta do spraw rozwoju ruchu rowerowego, który opowie nam o największej tegorocznej imprezie rowerowej, która startuje już jutro o 20. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
1: Maraton Elbląski 780. Proszę powiedzieć, co kryje się pod tą nazwą?
5: Pewnie nasi słuchacze wiedzą, że Elbląg w tym roku obchodzi 780. rocznicę nadania praw miejskich. No, nie będę ukrywał, że jak tą liczbę usłyszałem w zeszłym roku, na jesieni, późną jesienią, no to tak trochę się w duchu uśmiechnąłem, pomyślałem sobie, że taka liczba nie może w moim wykonaniu przejść bez żadnego echa, no i pomyślałem sobie, że jest to dystans, no niebagatelny, ale możliwy do przejechania rowerem. No i stąd od idei do realizacji spróbujemy pokonać dystans 780 km, żeby promować nasze miasto, żeby pokazać, że jest to jedno z najstarszych miast w Polsce. Bardzo ciekawe miasto, z piękną historią. W ten nietypowy sposób myślę, że kilkanaście osób wybierze się ze mną w podróż.
1: Jak będzie przebiegała trasa tego maratonu?
5: W skrócie mówiąc, ruszamy z Elbląga. Pierwsze okrążenie długości 430 km robimy przez Warmię, Mazury, krainę kanału Elbląskiego, czyli jedziemy na wschód. Na wysokości Mrągowa, Bartoszyc będziemy zawracali. Tak jak wspomniałem, na 430 km wrócimy do Elbląga. I to jest jakby krótszy dystans tego maratonu. Kto będzie już miał wtedy dość, kto będzie miał ochotę tylko takie wyzwanie podjąć, też niebagatelne, no ale oczywiście mniejsze, no to wtedy w Elblągu zostanie. a kolejna runda będzie prowadziła na Kaszuby w okolicy Bytowa, gdzie zawrócimy. No i po zawrotce wrócimy do Elbląga i wtedy domkniemy drugą pętlę dystansem 780 km.
3: Czy są zapisy na ten maraton? Jak byli chętni, to w jaki sposób mogą się zgłaszać?
5: Już mówię, tak. Zapisów jako takich nie prowadziliśmy. Impreza będzie rozegrana na zasadach koleżeńskich, bez całych formalności, bez oficjalnego organizatora. Zapisy były prowadzone przez jakiś czas w celu wykonania medali, tak żeby jednak żeby jakaś pamiątka z tego wydarzenia została dla uczestników. Medale są w dwóch wersjach, właśnie za dystans 430 i za 780 km. Na dystans 780 już akurat lista na medale jest wyczerpana, natomiast krótszy dystans, jeszcze kilka miejsc zostało. Tak jak wspomniałem, zapisów nie ma, wystarczy po prostu przyjść, mieć sprawny rower, mieć silne postanowienie przejechania któregoś z tych dystansów i ruszenia z nami. Startujemy 19 czerwca o godzinie 20 spod napisu Elbląg na ulicy Wodnej. Dodam, że limit czasu taki organizacyjny, nikt tego oczywiście nie będzie w jakiś sposób radykalny weryfikował, jest to 50 godzin, także do niedzieli do godziny 22 myślę, że uda się nam górny dystans pokonać, nawet jakby pogoda chciała trochę to utrudnić.
3: 50 godzin w siodełku, to naprawdę brzmi imponująco.
5: No tak, to są dwie doby, oczywiście z przerwami, z postojami. Startujemy o godzinie 20, myślę, że pierwsza noc no to będzie przejechana na rowerach. Druga noc, no to już trzeba będzie gdzieś na trasie znaleźć nocleg, przespać się, odpocząć parę godzin i potem kontynuować jazdę.
3: Ze swojego doświadczenia proszę powiedzieć, takim no, najszybszym zawodnikom ile zajmie pokonanie tej trasy?
5: No jakby ktoś naprawdę ostro ruszył od samego początku, to przy średniej 30 km na godzinę, no to lekko ponad dobę cały dystans może przejechać z bardzo małą liczbą przerw i odpoczynku.
3: No to jest ekstremalny przejazd, więc no nie dla każdego. Trzeba się do tego w jakiś sposób przygotować albo no po prostu być już takim mocno zaawansowanym rowerzystą.
5: Tak, no nie da się ukryć, że na dystans główny 780 km, no to raczej nikt, kto ma od niedawna rower, no w ciągu tygodnia, dwóch nie da rady się przygotować. To by groziło po prostu kontuzją i lekką utratą zdrowia. Natomiast dystans 430 km, jeżeli ktoś ma regularny kontakt z siodełkiem, jest do przejechania i tutaj myślę, że pogoda będzie miała decydujące znaczenie, czy jakieś osoby się właśnie ujawnią w tygodniu imprezy i przyjdą po prostu na start i pojedziemy.
3: To proszę powiedzieć, ile na chwilę obecną osób zadeklarowało udział w tym maratonie?
5: Na główny dystans 10 osób i tyle też właśnie mamy medali przygotowanych i 3 osoby na krótki dystans. Mamy też przygotowane 10 medali.
3: Jak Państwo słyszeliście, jest jeszcze miejsce dla 7 wspaniałych. Warto rozważyć tę propozycję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
6: Kiedy ktoś mówi sanktuaria Warmii, większość myśli o Świętej Lipce, a my dziś zabierzemy Was do innego wyjątkowego miejsca, gdzie legenda o małej figurce Matki Bożej, barokowy kościół i niezwykła duchowość spotykają się pośrodku warmińskiej natury. Do Krosna koło Ornety.
7: To sanktuarium maryjne leży około 4 km na północny wschód od Ornety w archidiecezji warmińskiej. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy na terenach dawnej pruskiej osady Bludyn pojawił się Johannes von Krosen z Westfalii. Od jego nazwiska wzięła się nazwa Krosen, czyli dzisiejsze Krosno.
6: Krosno nie byłoby jednak tak znane, gdyby nie pewne wydarzenie nad rzeką Drwęcą Warmińską.
7: Pod koniec XIV wieku dzieci znalazły nad rzeką niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za każdym razem, gdy zabierano ją do domu czy do kościoła, wracała na kamień nad Drwęcą. Odczytano to jako znak, zmieniono koryto rzeki i zbudowano w tym miejscu pierwszą kaplicę.
6: Tak zaczęła się historia sanktuarium, które rozrosło się do imponującego kompleksu. Współczesny kościół zawdzięcza jednak wiele pewnemu burmistrzowi z Barczewa.
7: Jakub Barcz, burmistrz Barczewa i właściciel Krosna, pod koniec XVI wieku ufundował kaplicę z figurką Maryi. W roku 1715 poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół, a 5 lat później biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki konsekrował świątynię pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa.
6: Rodzina Barczów zadbała też o utrzymanie całego zespołu.
7: Przekazała około 412 hektarów ziemi na potrzeby kościoła, wspólnoty kapłańskiej i rodzin pracujących w gospodarstwie. To zaplecze pozwalało finansować rozwój sanktuarium aż do przejęcia dóbr przez państwo po roku 1950. Część majątku, w tym konwikt kapłański i 15 hektarów ziemi, wróciła do kościoła dopiero w roku 2000.
6: Wspomniałaś o konwikcie. Krosno to nie tylko kościół, ale cały zespół budynków.
7: Konwikt powstał w roku 1726. Najpierw mieszkali tam księża opiekujący się sanktuarium, a od roku 1820 do końca II wojny światowej był to dom dla starszych i chorych kapłanów.
6: A krużganki? One robią ogromne wrażenie.
7: Budowane przez około 50 lat tworzą wydłużony czworobok z drogą krzyżową. W narożnikach są cztery kaplice z kopułami i ołtarzami, a w centralnym wejściu uwagę przyciąga kuta brama z roku 1778, nad którą stoi figura błogosławiącego Chrystusa Króla. Na murze krużganków ustawiono barokowe figury apostołów.
6: Z zewnątrz widać imponującą fasadę kościoła, jedną z najciekawszych na Warmii, a w środku konsekwentny późny barok.
7: Późnobarokowy kościół w Krośnie profesor Antoni Litke zaliczył do najciekawszych świątyń regionu. Zachodnia fasada jest trójkondygnacyjna z dwioma wieżami, płaskorzeźbą Nawiedzenia świętej Elżbiety i dużym reliefem Madonny z Dzieciątkiem. A wewnątrz znajdują się ołtarze, empora muzyczna i prospekt organowy z warsztatu Krzysztofa Pojkera oraz obrazy Piotra Kolberga.
6: Ten zespół przechodził naprawdę trudne chwile.
7: W roku 1807 kościół splądrowały wojska napoleońskie. Podczas I wojny światowej wojska carskie podpaliły obiekt, a w roku 1945 świątynię ponownie splądrowano i urządzono w niej stajnię. Po wojnie przeprowadzono generalny remont.
2: Tematy ważne i ciekawe.
6: Mimo tego Krosno zachowało charakter miejsca pielgrzymkowego.
7: Kult maryjny jest tu starszy niż obecny kościół. W roku 1715 karmelici z Gdańska założyli Bractwo Szkaplerza Świętego, a w kronikach zapisano liczne świadectwa łask, między innymi uzdrowienia wzroku w XVIII wieku.
6: W centrum tego kultu była mała 30-centymetrowa figurka o ogromnym znaczeniu.
7: Gotycka alabastrowa figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem przez wieki stała w głównym ołtarzu i przyciągała pielgrzymów, aż w roku 1945 zaginęła w niejasnych okolicznościach.
6: Jak poradzono sobie z tą stratą?
7: W roku 1960 biskup Tomasz Wilczyński poświęcił kopię figurki, a kult maryjny odżył. W roku 1994 powstała samodzielna parafia, a w roku 1998 zamówiono powiększoną procesyjną kopię.
6: I tak pojawiła się druga Madonna, czterokrotnie większa od tej ołtarzowej.
7: Rzeźbiarz Jacek Plich z Krakowa wykonał ją wiernie według dokumentacji, z bogato złoconymi koronami. Od roku 2001 mówi się o dwóch Madonnach, ołtarzowej i procesyjnej.
6: Współczesne akcenty widać też wokół sanktuarium.
7: Przed murami sanktuarium posadzono dąb Karol ku czci świętego Jana Pawła II i ustawiono tablicę jego beatyfikacji. A przy rzece stanęła kolumna ze świętym Janem Nepomucenem z prośbą o opiekę nad europejską tożsamością narodów.
6: Ten europejski wymiar podkreślano już podczas Kongresu Mariologicznego w Olsztynie w roku 1977.
7: Wtedy ksiądz Henryk Madej mówił, że Krosno, choć mniej znane od świętej Lipki, tworzy z nią artystyczny i duchowy dialog, łącząc legendę o figurce z rzeki, barokową sztukę i współczesne znaki pamięci.
6: Skoro znamy już tę niezwykłą historię sanktuarium maryjnego w Krośnie koło Ornety, przenieśmy się teraz myślą do samego serca Warmii, nad Drwęcę Warmińską, gdzie stoi barokowy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. Dziś jest tam spokojnie, ale miejsce kryje długą i zaskakującą historię.
7: Wszystko zaczyna się od małej figurki. Według lokalnej legendy ktoś znalazł w Drwęcy Warmińskiej niewielką figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W pobliżu, około roku 1400, powstaje pierwsza skromna drewniana kaplica, która ma chronić figurkę i dać ludziom przestrzeń do modlitwy.
6: Czyli klasyczna warmińska opowieść. Rzeka, tajemnicze znalezisko i rodzący się kult. Kto pierwszy uznał, że ta drewniana kaplica to za mało?
7: Pod koniec XVI wieku kluczową postacią staje się właściciel Krosna Jakub Barcz. W roku 1593 funduje nową kaplicę z muru pruskiego, większą i solidniejszą, a na początku XVII wieku odprawia się tam msza święta raz w miesiącu. W roku 1685 kardynał Michał Radziejowski przydziela kaplicy stałego kapelana.
6: Stały kapelan to już wyraźny sygnał, że władze kościelne widzą w tym miejscu duży potencjał, kiedy pojawia się pomysł pełnoprawnego sanktuarium.
7: Przełom przychodzi na początku XVIII wieku. W roku 1709 zapada decyzja, aby w Krośnie stworzyć nowy zespół pielgrzymkowy, inspirowany Świętą Lipką, z kościołem i otoczeniem przystosowanym do przyjmowania pielgrzymów.
6: I wtedy dochodzi do czegoś naprawdę niezwykłego – zmiany biegu rzeki.
7: W latach od 1710 do 1714 zmieniono bieg Drwęcy Warmińskiej, aby kościół stanął dokładnie tam, gdzie według tradycji znaleziono figurkę. To ogromna ingerencja w krajobraz, pokazująca, jak ważne było symboliczne powiązanie świątyni z legendą. Budowa barokowego kościoła rusza w roku 1715, kiedy biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki 18 września dokonuje położenia kamienia węgielnego.
6: Kamień węgielny leży, rzeka płynie już innym korytem, a robotnicy wznoszą mury. Jak długo trwa budowa i kiedy następuje konsekracja?
7: Główne prace kończą się w roku 1721, więc trwają około 6 lat. Konsekracja następuje 8 września roku 1720 w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, co podkreśla maryjny charakter sanktuarium i nawiązuje do figurki z rzeki.
6: Mamy więc klamrę. Od małej figurki Matki Boskiej w wodzie do dużego kościoła poświęconego jej nawiedzeniu i świętemu Józefowi. Jak w tym wszystkim odnajduje się lokalna społeczność?
7: Dla mieszkańców to coś więcej niż kościół parafialny. To miejsce pielgrzymek, ważnych uroczystości i szukania wsparcia, a historia świątyni splata się z dziejami wsi i pamięcią o dawnych fundatorach.
6: Rzeka najpierw oddaje figurkę, a potem ustępuje miejsca kościołowi. Jakby natura robiła krok w tył, by wyeksponować to, co ludzie uznali za święte.
7: Najpierw rzeka przynosi znak, potem człowiek przekształca jej bieg, aby ten znak upamiętnić w trwałej formie. Powstaje barokowa świątynia, która do dziś przypomina, jak silne może być przekonanie, że konkretne miejsce ma duchowe znaczenie.
6: Z jednej strony mamy twarde daty. Od pierwszej kaplicy około roku 1401 po konsekrację w roku 1720 i zakończenie budowy rok później. Z drugiej strony stoi opowieść o figurce bez dokładnej daty, która nadaje sens całej tej chronologii.
7: Ta mieszanka faktów i tradycji sprawia, że kościół w Krośnie jest tak ciekawy. To i barokowa architektura na Warmii, i świadectwo, jak przez stulecia rozwija się kult, a kolejne pokolenia inwestują w to samo miejsce, wierząc w jego szczególną rolę.
6: Dla kogoś, kto dziś przejeżdża przez Krosno koło Ornety, to może być po prostu ładny kościół nad rzeką. Kiedy jednak zna się tę historię, każdy detal nabiera innego znaczenia, a fakt, że świątynia stoi dokładnie tam, gdzie według legendy wyłowiono figurkę, staje się świadomą decyzją wielu ludzi.
7: Jeśli spojrzymy na mapę sanktuariów Warmii, Krosno tworzy z nimi sieć. Ma własną legendę i doświadczenia mieszkańców, dzięki czemu nie jest kopią, lecz osobnym rozdziałem w dziejach regionu.
6: W niewielkiej miejscowości, trochę na uboczu głównych tras, kryje się historia z kardynałem, biskupem, właścicielem wsi, przesuniętą rzeką i wieloletnią budową. A w centrum tego wszystkiego stoi mała figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znaleziona w wodzie kilka stuleci temu.
7: Kościół nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Krośnie pokazuje, jak legenda, wiara i konsekwentne decyzje wielu osób tworzą przestrzeń, która do dziś pozostaje ważnym punktem na mapie Warmii.
6: Skoro znamy już historię sanktuarium w Krośnie na Warmii, to wyobraźmy sobie, jak wygląda, kiedy ktoś podjeżdża tam pierwszy raz.
7: Jedzie się przez spokojne warmińskie pola, mija niewielkie miejscowości, a nagle po środku łąk wyrasta ogromna bryła kościoła. Wokół cisza, kilka zabudowań, a sam kościół wygląda, jakby ktoś przeniósł go z dużego miasta i postawił w polu.
6: Czyli scenografia do filmu. Mała wieś i monumentalna świątynia. A jak z otoczeniem? Bardziej zadbane czy raczej zapomniane?
7: Widać podwójność. Przy parkingu są rabaty z kwiatami. Ktoś dba o kolory i porządek, ale elewacja wyraźnie prosi o remont. To miejsce jednocześnie zadbane i zaniedbane. Jakby brakowało środków, ale nie chęci.
6: Co sprawia, że mimo wszystko warto tam zajechać?
7: Dla atmosfery i poczucia upływu czasu. Mury, krużganki i detale opowiadają o dawnej świetności, a jednocześnie panuje tam spokój, którego trudno szukać w znanych sanktuariach. Nie ma tłumów. Jest przestrzeń, w której można się zatrzymać i posłuchać ciszy.
6: Jak wyglądało to podczas Twojej wizyty, jeśli chodzi o ludzi i tę ciszę?
7: W środku było prawie pusto. Przewinęły się 3 osoby. Potem została tylko starsza kobieta, doglądająca wnętrza i ja. W tak dużej świątyni absolutna cisza robi ogromne wrażenie. Każdy krok odbija się echem.
6: A samo wnętrze? Z zewnątrz widać ząb czasu, ale wnętrze potrafi zaskoczyć.
7: Wnętrze jest barokowe, bogate, choć postarzałe. Najpiękniejsze są freski na suficie i przepiękny prospekt organowy z roku 1731, jak rzeźbiarska koronka z drewna oraz dekoracyjna barokowa ambona.
6: Od razu nasuwa się porównanie ze Świętą Lipką. Na ile to podobieństwo jest przypadkowe?
7: Wcale nie. Kiedy powstawał kościół w Krośnie, wzorowano się właśnie na Świętej Lipce. Chciano stworzyć podobny ośrodek kultu na Warmii. Święta Lipka jest oblegana, a Krosno to jej cicha siostra. Podobny rozmach, ale bez tłumów.
6: Skąd w ogóle tak potężna świątynia w tak małej miejscowości?
7: Kluczem jest kult figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pod koniec wieku XIV dzieci znalazły ją w wodach Drwęcy Warmińskiej. Zaniesiono ją do domu, zamknięto w kufrze, ale w nocy znów pojawiła się w rzece. Uznano to za znak, zbudowano kaplicę, potem większy kościół i całe sanktuarium, a figurka przez stulecia była sercem kultu.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
8: Dzień dobry, dziś Radio Eska pozdrawia z Fromborka. Dokładnie jesteśmy na wzgórzu katedralnym wieży Radziejowskiego i tym razem w tej wieży spotkaliśmy niespodziewanych gości. To ekipa filmowa, aktorzy, akustycy, oświetleniowcy i reżyserka i scenarzystka, dobrze nam znana, Alicja Sokół z Braniewa. Alicja Sokół i ekipa realizują we Fromborku film promocyjny serialu audio pod tytułem Tunele. O szczegółach właśnie w tej chwili opowiemy. Witam Cię, Alicja, bardzo serdecznie i wytłumacz, co tak naprawdę tutaj robicie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy we Fromborku po to, żeby nakręcić film promocyjny do serialu audio dla Empik Go pod tytułem Tunele. Opowiadam historię trójki młodych ludzi, którzy po pierwsze przyjaźnią się ze sobą od lat. Historia zaczyna się w momencie, kiedy jeden z głównych bohaterów, Niko, natrafia na informację o sieci tuneli pod Fromborkiem i tam postanawia się wybrać. Cała historia kręci się wokół kosmosu, wokół przyjaźni i jest to też historia grozy, tak można też powiedzieć, bo historia toczy się w ciemnych tunelach. No i dlaczego serial audio? Zdecydowałam się na taką formę, dlatego że właśnie ten mrok, ciemność tuneli myślę, że idealnie przychodzi właśnie w serialu audio. Możemy zamknąć oczy, włożyć słuchawki i przenieść się z naszymi bohaterami do Fromborka, właściwie pod Frombork.
8: Dla nas najważniejsze jest to, że właśnie akcję swojego słuchowiska, audycji postanowiłaś umieścić we Fromborku.
9: Tak, wiele moich projektów ma początek na Warmii. To miejsce mnie inspiruje od zawsze, przyroda. Tak samo jak w moim poprzednim filmie Mój brat rybak. Wracam do tych rejonów z wielką chęcią i staram się pisać właśnie patrząc na otaczający nas Zalew Wiślany, na to piękne niebo, gdzie Mikołaj Kopernik odkrył teorię heliocentryczną. Uważam, że to jest niesamowite i magiczne, że właśnie na naszym niebie to się wydarzyło. I zawsze jak wracam z Warszawy też, to mam takie poczucie, że to niebo jest tutaj bardziej widoczne i to mnie zawsze inspiruje do jakichś takich moich dalszych poczynań.
8: Za chwilę jeszcze porozmawiamy o szczegółach tego dzieła, ale tymczasem przejdziemy do aktorów, którzy biorą udział w tym słuchowisku, w tej powieści audio. Są to młodzi ludzie, których poprosimy o przedstawienie się.
10: Dzień dobry, ja się nazywam Bruno Błachbar.
11: Cześć, ja się nazywam Antonina Zatoń.
12: A ja się nazywam Janek Skardina.
8: Jak to się stało, że trafiliście do tego serialu?
10: Dostałem propozycję, przeczytałem scenariusz, zainteresował mnie cały projekt i cieszę się, że miałem szansę właśnie przyjąć tą propozycję.
11: Ja tak naprawdę podobnie, też dostałam scenariusz, propozycję i no moim zdaniem bardzo fajny projekt i bardzo fajne doświadczenie.
8: Czyli krótko mówiąc, jesteście już wschodzącymi gwiazdami, które gdzieś tam już w świecie filmowo, radiowo, powieściowym brały udział. Zresztą tutaj kolega, nie możemy tego pominąć, jest synem aktorki Kamili Bar. Zresztą mama czeka tam na ciebie na dole, widziałam.
10: Czeka, tak, przyjechała ze mną tutaj do Fromborka.
8: Pilnuje.
10: Pilnuje.
8: I to nie jest twoja pierwsza rola. Miałeś już role filmowe, chociażby w filmie Ministranci, prawda?
10: Tak, miałem okazję brać udział w kilku takich projektach.
8: I co, idziesz w ślady rodziców?
10: Mam nadzieję.
8: Podoba ci się to?
10: Bardzo, tak.
8: A wam jak się podoba udział w takich przedsięwzięciach?
11: Mi się bardzo podoba, można poznać dużo fajnych, ciekawych osób, no i naprawdę super doświadczenie, no.
8: W jaką rolę się tutaj wcielasz?
11: Wcielam się w rolę Leny, która jest zbuntowana, ma 15 lat i...
8: I jest zbuntowana!
11: Zbuntowana, dokładnie.
8: Jak prawdziwa nastolatka.
11: Tak, tak, tak, tak.
8: Jesteście teraz we Fromborku, nagrywacie film promocyjny do tego przedsięwzięcia. Czy to wasza pierwsza wizyta we Fromborku i jak wam się tu podoba?
12: To jest moja pierwsza wizyta. Jest tutaj przepięknie.
13: Nie wiedziałem, że Mikołaj Kopernik tutaj robił swoje czyny, więc to było ciekawe. Ale jest tu przepięknie, jest taki piękny widok na Zalew Wiślany. Fajnie, fajnie tu.
11: Ja również jestem pierwszy raz we Fromborku i ja w ogóle jestem bardzo związana z polskim morzem. Jest tu naprawdę cudownie, świeże powietrze, super.
8: A Mikołaj Kopernik był w rejonie waszych zainteresowań do tej pory? Interesowałeś się na przykład Mikołajem Kopernikiem?
10: Szczerze powiedziawszy, jak byłem jakoś w przedszkolu i tak do drugiej klasy, to na wyrywki znałem znaczną większość wiedzy o kosmosie, która jest jakoś szeroko w miarę dostępna, więc interesowałem się tym, ale aktualnie trochę zanikło to, bo kieruję się bardziej w takie humanistyczne jednak nauki.
8: Ale mimo wszystko warto odwiedzić miejsce, gdzie żył, pracował.
10: Oczywiście, bardzo to jest ładnie, jest co zwiedzać, super natura i ja też na Warmii nie bywam zbyt często, ale mogę powiedzieć, że jest to najładniejszy pod względem natury region Polski na pewno.
8: Wow, w sumie bardzo fajnie to słyszeć. Dziękuję wam bardzo, uciekajcie do swojej pracy, a ja jeszcze porozmawiam z panią reżyser. Dziękuję bardzo. Powiedziałam na początku, ekipa filmowa, bo rzeczywiście nagrywacie film promocyjny, ale tak naprawdę rozmawiamy o powieści audio. Dlaczego zdecydowałaś się na tę formę wypowiedzi artystycznej tym razem?
9: Po pierwsze, już kiedyś robiłam serial audio, to był Random i Random 2, do czegoś też drugiej części. Szukałam nowego tematu i dziś stwierdziłam, że właśnie audio jest też fajne pod tym kątem, że w Polsce nie tak łatwo jest zrobić coś fantastycznego, bo potrzeba na to jest bardzo dużo pieniędzy i też ekspertów od tego, żeby to nie wyglądało sztucznie. No i właśnie audio daje możliwość zamknięcia oczu w każdym pomieszczeniu na świecie. Możemy sobie po prostu wyobrazić to wszystko, co przychodzą bohaterowie. Ja też pisałam to w taki sposób, żeby każda rzecz była po prostu słyszalna, żeby to nie był tekst, audiobook, tylko żeby każda rzecz tam mogła wybrzmieć, tak? Czyli każdy krok, każdy jakiś szelest. Więc tutaj z dźwiękowcem też zadbaliśmy o to, żeby to audio, ta warstwa dźwiękowa działała na plus tej historii, żeby ta fantastyka mogła wybrzmieć. Właśnie myślę, że w audio jak najbardziej w Polsce. No daje to duże możliwości na pewno. Myślę, że na taki serial czy film musielibyśmy mieć bardzo dużo tam sponsorów i zrobić z tego wielką produkcję. Może niedługo się uda następnym razem. Może mamy nadzieję też, że ktoś się odezwie oczywiście, bo to jest moje wielkie marzenie, żeby też ta historia doczekała się oczywiście ekranizacji, więc jakby to jest taki pierwszy krok na pewno.
8: Trzymamy kciuki, a teraz może zdradzimy trochę kuchni, jak to wszystko powstaje. Dziś, jak wspomniałaś, jesteście z ekipą filmową, nagrywacie film promocyjny. Czy cały serial już powstał? Już jesteście po nagraniu?
9: Tak, cały serial już powstał. Nagrywaliśmy go przez 5 dni. To były długie godziny w studio. Zajęło to bardzo dużo godzin i musieliśmy się też gdzieś tam wszyscy poznać, z aktorami musieliśmy też zbudować jakieś takie zaufanie. Musieli też robić tam bardzo takie niestandardowe rzeczy, szczególnie są jeszcze początkujący aktorzy. Szukaliśmy też różnych metod, jak dobrze oddać te audio. Na przykład inaczej się krzyczy w tunelu, gdzieś tam echo musi ci odpowiedzieć, a inaczej krzyczy się też w studio, tak? Więc po prostu mieliśmy momenty, gdzie tam aktorzy musieli krzyczeć. Mieliśmy takie właśnie godziny na przykład na wykrzyczenie się, żeby każdy tak poczuł tą postać, żebyśmy tam tym głosem potrafili zbudować swoją postać. Myślę, że to było niesamowite doświadczenie.
8: Jak długi będzie serial?
9: Jest to 6 odcinków po 30 minut.
8: Kiedy go będzie można i gdzie wysłuchać?
9: Pod koniec czerwca możecie go odsłuchać na aplikacji MP Go.
8: A będzie jakiś fromborski akcent?
9: Tak, oczywiście. W połowie wakacji będziemy na festiwalu Musicus Copernicus Wojtka Matusznego, który jest dużą częścią tego projektu. I z tego miejsca też mu bardzo dziękuję. Będziemy razem z aktorami i z producentem opowiadać o powstawaniu tego projektu, więc jeśli ktoś będzie chciał się z nami zobaczyć, na pewno w połowie wakacji polecam śledzić w social media i na pewno będziemy mogli się zobaczyć, może odsłuchać wspólnie część, albo może też będzie na przykład jakiś panel Q&A.
8: Cały czas jesteśmy w Wieży Radziejowskiej we Fromborku i rozmawiamy z członkami ekipy filmowej, która realizuje film promocyjny serialu Tunele. A tymczasem przy naszym mikrofonie producent Grzegorz Betlej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
14: Dzień dobry.
8: Jak się czujecie we Fromborku?
14: Bardzo dobrze. Całe dzieciństwo z rodzicami podróżowałem po całej Polsce i dzisiaj jestem po tylu latach wściekły, że nie dotarliśmy nigdy w te okolice, bo jest naprawdę przepięknie.
8: To rozumiem, że się zacznie przygoda z tym miastem.
14: Mam nadzieję, bo jak zobaczyłem to miasto, i nie mówię tego dlatego, że jest mikrofon pod moimi ustami, tylko naprawdę tak myślę, że jak zobaczyłem to miasto, to stwierdziłem, że to jest miasto z tak ogromnym potencjałem na wydarzenia kulturalne i na tworzenie tutaj seriali choćby na przykład, to na pewno chcę tu wrócić.
8: Czyli serial Tunele już promuje Frombork, chociażby w ekipie. Porozmawiajmy o tym, dlaczego ten serial się pojawił, jak doszło do tego, że spotkaliście się z Alicją, że chcieliście wyprodukować coś takiego.
14: Doszło do tego bardzo prozaicznie, bo gdzieś nazwisko Alicji kojarzyliśmy z moimi kolegami z tego, że choćby wyprodukowała, znaczy wcześniej wyreżyserowała, napisała inny serial, ale też odniosła jakiś tam sukces na festiwalu filmów w Gdyni. No i ona gdzieś doszło do mnie, że ma pewien pomysł na serial i już ten scenariusz do tego serialu jest w takiej fazie bardzo mocno zaawansowanej i może warto rzucić na niego okiem. No i razem z moim kolegą Kubą zerknęliśmy na ten scenariusz i stwierdziliśmy, że to jest serial, to jest scenariusz, w którym nie ma właściwie chyba niczego kompletnie do poprawy i przez to rozumiem to, że proszę mi uwierzyć, że poprzedni serial, który produkowałem, mam to w głowie, że odesłałem scenarzyście 470 poprawek, a tego serialu odesłałem poprawek 0. Co oznacza, że to był tak dobry scenariusz, że stwierdziłem, że no, trzeba go zrobić na pewno.
8: Co tam było takiego fajnego? Co jest takiego fajnego?
14: Znaczy, myślę, że po pierwsze to jest coś, czego w Polsce chyba nigdy nie było w ostatnich 2-3 dekadach przynajmniej, bo te seriale z PRL-u pamiętamy takie Wakacje z duchami, czy nie wiem, Stawiam na tolka banana, gdzie mamy młodzież, która przeżywa jakieś przygody. Mam wrażenie, że w ostatnich 2-3 dekadach w Polsce nie było takiego serialu, który po pierwsze stawia na tę młodzież i jest bardzo taki traktujący poważnie tę młodzież. To znaczy, to nie jest taka perspektywa dorosłego człowieka, który kompletnie ma gdzieś tą młodzież i chce tylko na niej zarobić pieniądze, ale faktycznie traktuje go bardzo poważnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mam wrażenie, że nie robiono takiej fantastyki młodzieżowej w Polsce. I to jest coś, co gdzieś myśmy zerkali na ten amerykański serial Stranger Things, robiony dla Netflixa i wiedzieliśmy, że to odniosło jakiś spektakularny sukces. Mieliśmy poczucie, że to jest być może ten klimat, ten serial Alicji Sokół Tunele. Natomiast no, na pewno nie chcieliśmy robić polskiej wersji tamtego serialu. Mieliśmy raczej poczucie, że skoro tamto było tak dobre, no to my też możemy zrobić coś w polskich warunkach bardzo dobrego, co nie będzie odstawało i przede wszystkim, co nie będzie nazywane polską wersją Stranger Things, tylko że to będzie po prostu serial Tunele, który się będzie sam w sobie bronił.
8: I który będzie promował Frombork, bo o Fromborku mowa w nim jest.
14: Tak, który będzie promował Frombork, to też jest bardzo ciekawe, bo to są takie projekty, które chyba bardzo rzadko się pojawiają, to znaczy takie, w którym de facto, poza tym, że mamy bohaterów, to miasto też jest pewnego rodzaju bohaterem i de facto mam wrażenie, znając w całości ten serial, już po zrealizowaniu go w studiu w całości, to wiem o tym, że ten serial nie mógł, jego akcja nie mogłaby się toczyć nigdzie indziej, co świadczy o tym, że faktycznie ten Frombork jest de facto kolejnym bohaterem tego serialu.
8: I póki co serial audio, czyli słuchowisko radiowe z dźwiękami, z otoczeniem, z atmosferą, ale być może w przyszłości serial.
14: Mam taką nadzieję wielką. Tak, no teraz można powiedzieć, że gdyby tak spojrzeć na seriale, które wszyscy pewnie oglądamy, to temu naszemu brakuje jednej rzeczy, obrazu. Cała reszta absolutnie jest bardzo duża obsada. To nie jest, oczywiście we Frombork dzisiaj realizujemy zdjęcia i film promocyjny z tą trójką głównych bohaterów, ale tych bohaterów w serialu jest dużo, dużo więcej, jest większa obsada. Tak samo dużo ludzi pracuje i dzisiaj podczas tych zdjęć i w studiu nagraniowym pracowało dużo więcej osób, więc de facto jedyne, czego nie rejestrowaliśmy w trakcie, to było wideo. Cała reszta jest pełne udźwiękowienie. No i mam nadzieję, że pokusimy się o zrobienie serialu razem z wideo, bo ta historia się prosi o to.
8: W takim razie trzymamy kciuki i czekamy na efekt.
14: Bardzo dziękuję i te kciuki się przydadzą na pewno.
8: W każdym razie zapraszamy do słuchania, do oglądania, do bezpośrednich rozmów i nie tylko. Tak, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, a tymczasem pozdrawiamy z Frombork. Pozdrawiamy.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg. Eska Elbląg News.
15: Krzysiek Jaworski, dzisiaj do elbląskiej redakcji Radia Eska w Elblągu przybyła elbląska pisarka Anna Pepnińska, a pojawiła się z okazji kolejnej swojej publikacji, kolejnej książki, to już chyba piąta będzie w dorobku. Nowa książka nosi tytuł Bambik. Pani Aniu, skąd, zanim o książce, skąd w ogóle pasja do tego, żeby pisać książki?
16: Stąd, że ja posiadam w sobie taki dodatkowy zmysł, który nazywa się radość. I ta radość powoduje, że lubię robić coś, co lubię i jeszcze się z tym podzielić.
15: Do tej pory podzieliła się pani 5 książkami, każda chyba trochę inna.
16: Tak właśnie, spektrum, że tak powiem, bo zainteresowań moich literackich jest o tyle ogromne, że napisałam po jednej książce z każdego gatunku. Ale coraz lepsze piszę książki. I w końcu trafiłam do dzieci, które są najbardziej wymagającymi czytelnikami.
15: Poczekajmy jeszcze z tymi dziećmi, z tą najnowszą książką. O czym były te poprzednie publikacje?
16: Pierwsza książka, to napisałam ją dopiero po przejściu na emeryturę, kiedy mogłam zrobić sobie rachunek sumienia ze swojego życia i się rozliczyć z tymi wszystkimi, którzy mi w życiu dokuczali, bo literat ma taką szansę, że może się pod postacią personifikacji jakichś tam osób może się zemścić. Nie jestem mściwa, ale należało im się.
15: Ta pierwsza książka to była książka taka prawdziwa, powiedzmy.
16: Taka była z życia o karczach ludzkich, które posiadając jeszcze korzenie, nie posiadają już zewnętrznej warstwy, a trzeba je jednak przy życiu utrzymywać, czyli o domach pomocy społecznej i zaangażowaniu personelu medycznego, tego personelu, który całym sobą jest człowiekiem.
15: Bo pani jest z wykształcenia pielęgniarką.
16: Wykształcenie jestem pielęgniarką, pracowałam również jako nauczycielka, ale zawodów umie niemało.
15: Ta pierwsza książka nosiła tytuł?
16: Najważniejszy miłosny oczywiście.
15: Ta pierwsza książka nosiła tytuł?
16: Karczowiska.
15: A kolejna?
16: Żuławska baba, kolejna, Poletko, następna. Nie będziemy omawiać o każdej.
15: Czy była Andzia?
16: Andzia była, tak, bardzo mi miło, pani Krzysiu.
15: A ta najnowsza?
16: A ta najnowsza się nazywa Od Bambika do Wojtka. Bambik, wiadomo, to jest takie nowe słowo, które określa dzieci nieprzystosowane społecznie, dzieci, które nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, które są takie inne. Te moje dzieci, bohaterowie mojej książki, byli o tyle inni, że byli wychowani w tradycji wysokiej kultury. Ich rodzice, mama była wirtuozką skrzypiec, ojciec był zasoby leśne, tam zawiadował, czyli tam leśnik, czy leśniczy, czy jak to się to nazywa. W każdym razie w domu panowała tradycja i kultura ta wyższa, tak zwana. No i ale te dzieci mieszkały głęboko w Leśniczówce na wsi i bardzo trudno im się było odnaleźć w realiach szkoły miejskiej. Były z początku bardzo prześladowane ze wszystkimi tymi aspektami, które są dzisiaj modne. Z prześladowaniem, z dokuczaniem, ale mądrzy rodzice spowodowali, że dzieci, zapraszali dzieci na różne takie imprezy okolicznościowe, takie jak kulik, jak wykopki, ognisko, takie rzeczy, i te dzieci przylgnęły do wsi i nabrały szacunku do tego Wojtka i jego siostry Wiki, ponieważ te dzieci posiadały wiedzę i potrafiły się odnaleźć. Mimo wszystko do tego stopnia, że Wojtek został gospodarzem klasy.
15: Może nie zdradzajmy wszystkiego. Zostawmy książkę.
16: Zostawiłam możliwość czytelnikowi kilka stron, żeby uzupełnił ten fabułę. Także to jeszcze taki myk jest.
15: Mhm. Czyli to jest taka książka z cyklu tych mądrych książek dla dzieci?
16: Mam wrażenie, że mądra. Tak oceniono, bo ja sama to po prostu sentymentalnie podchodzę. Mam dwie wnuczki, które po przeczytaniu jedna z nich oczytana, bo chyba czwarte miejsce w Polsce ma pod względem czytelniczym. Tak, więc jest oczytana i ona przeczytała i powiedziała: babciu, to jest fajna książka, tylko tak dużo ma takich mądrych słów, ale ja wszystko zrozumiałam. A to znaczy, że każdy zrozumie, bo ja przy okazji tych słów wyjaśniałam, co one znaczą. Zależało mi na tym, żeby książka miała klimat tak, jak kiedyś miały książki, czarno-białe. Tak, no i jeszcze udało mi się przemycić tam trochę poezji, którą uwielbiam, a której nikt nie chce czytać. A w takiej książeczce dla dzieci, między innymi, znalazły się i trochę wierszy.
15: A dlaczego akurat pomysł na tego typu fabuła?
16: Dlatego, że prześladowało mnie to, co przeżywają moje wnuczki. One są przystosowane, one sobie dają radę, one są wielkomiejskie. Ale to, co się dzieje w grupie rówieśniczej, ta rywalizacja, to zagubienie i jeszcze ta izolacja jedno od drugich. One przecież siedzą nieustannie w grach. One nie wychodzą z domu. No, akurat mam mądrą córkę, która dba o to, żeby dzieci miały rowerki, hulajnogi, żeby przebywały z rówieśnikami, robi jakieś tam różne baby shower, czy jakoś tam imprezy dla dzieci, które integrują.
15: A nie tylko telefon komórkowy. Myśli pani, że jest potrzeba, żeby takie książki pojawiały się na rynku wydawniczym?
16: Oczywiście, że tak, bo ja tęsknię za tą książką, która miała klimat, która była czarno-biała. Bo teraz są dzieci tak przebodźcowane tymi kolorami, zapachami, zapachami, smakami i różnymi sztuczkami, które mają przyciągać dzieci, że taka książka, szara książka, jeszcze uświadamiająca dzieciom, że ich rodzice też byli dziećmi, taka książka powinna przemówić. Tylko brakuje właśnie takiego czegoś tak zwanego jak dystrybucja, bo dotychczasowe książki udało mi się szczęśliwie wydać dzięki pomocy miasta, stypendium za jakiś tam konkurs, a tym razem wydałam ją sama i dlatego jest moim najukochańszym dzieckiem. Urodziłam ją sama.
15: Jeszcze raz przypomnimy, gdzie szukać książki, jak się nazywa?
16: Od Bambika do Wojtka, autor Anna Peplińska. Szukać tymczasem w internetowych księgarniach, ale tuż wkrótce, a i w Bibliotece Elbląskiej można wypożyczać.
15: Polecam serdecznie czytanie książek w ogóle, a zwłaszcza tej najnowszej książki, publikacji elbląskiej autorki Anny Peplińskiej, Od Bambika do Wojtka. Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg.
7: W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do XVI-wiecznego Elbląga, gdzie narodziły się śmiałe plany budowy polskiej floty wojennej i gdzie powstawał okręt, który miał stać się jej symbolem – Smok. Właśnie tam powstawał okręt znany jako Smok. Był to pierwszy okręt budowany specjalnie dla polskiej floty, a nie przerabiany ze statku handlowego. Nazwa Smok jest przypuszczeniem historyków. Wywodzi się z galionu w kształcie głowy smoka umieszczonego na dziobie. Taka rzeźba miała symbolizować siłę, odwagę i ambicje władcy. Inicjatorem budowy był król Zygmunt II August. Zamówił on w Elblągu galeon oraz dwie mniejsze jednostki pomocnicze. Jedną z nich była jednomasztowa fregata, drugą był bat, czyli lżejsza łódź do zadań pomocniczych. Te trzy jednostki miały stać się zalążkiem polskiej floty. Celem była obecność Rzeczypospolitej na Bałtyku i wzmocnienie pozycji w handlu oraz obronie portów. Elbląg, położony przy drodze wodnej na Zalew Wiślany, był naturalnym miejscem takiego przedsięwzięcia. Do budowy sprowadzono z Wenecji mistrza Domenica Zawiazella. Wenecja była wówczas jednym z najważniejszych morskich ośrodków Europy. Zawiazellowi pomagał Giacomo Salvadore, również wywodzący się z weneckiej tradycji szkutniczej. Nad finansami i organizacją czuwał z ramienia Komisji Morskiej Jan Bąkowski. Stępkę pod galeon położono 21 czerwca 1570 roku. 25 listopada tego samego roku budowę przerwano na zimę. Mróz, śnieg i problemy z dostawami materiałów uniemożliwiały dalsze prace. Do marca 1571 roku stocznia praktycznie nie działała. 14 czerwca 1571 roku okręt został zwodowany. Dla mieszkańców Elbląga była to duża uroczystość. 15 marca 1572 roku Jan Bąkowski rozliczył rachunki z budowy. Oznaczało to zakończenie zasadniczej części prac. W tym czasie Domenico Zawiazello opuścił Polskę. Prace wykończeniowe prowadził dalej Giacomo Salvadore. Planowano uzbroić okręt, wyposażyć go i postawić maszty z żaglami. Działa zostały już wcześniej zakupione. 7 lipca 1572 roku zmarł król Zygmunt II August. Po śmierci monarchy prace przy smoku zostały przerwane. Brak woli politycznej sprawił, że okręt nigdy nie otrzymał dział ani pełnego wyposażenia. Galeon, który miał symbolizować narodziny polskiej floty, stał się symbolem niespełnionych ambicji.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
7: Przez długi czas powtarzano, że galeon Smok spłonął podczas ataku gdańszczan na Elbląg w 1577 roku. Nowsze ustalenia historyków wskazują jednak, że okręt nie spłonął, lecz został wycofany w górę rzeki Elbląg. Przesunięto go w bezpieczniejsze miejsce, z dala od działań wojennych. Podczas tego manewru zrąbano jego maszty, aby był mniej widoczny i mniej atrakcyjny jako cel. Pozostał więc potężny kadłub stojący wyżej na rzece, jak uśpiony olbrzym. Niewykończony galeon ostatecznie rozebrano pomiędzy 1584 a 1588 rokiem. Przez lata stał, niszczał, aż uznano, że nie ma sensu go dalej utrzymywać. Cenne drewno i elementy wyposażenia wykorzystano ponownie w innych budowach i naprawach. Los dwóch mniejszych jednostek pomocniczych, zbudowanych wraz ze Smokiem, pozostaje nieznany. Wiadomo jedynie, że obie służyły w 1572 roku, prawdopodobnie pływając po Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Zniknęły z dokumentów, pozostawiając po sobie tylko krótkie wzmianki. Nie znamy też dokładnego wyglądu Smoka, bo nie zachowały się plany, rysunki ani szczegółowe opisy. Wiadomo jedynie, że był galeonem, dużym, wielopokładowym statkiem o wysokiej rufie i bogaty w nadbudówkach. Historia Smoka pełna jest białych plam, mimo że znamy kilka kluczowych dat. Stępkę położono 21 czerwca 1570 roku. Wodowanie odbyło się 14 czerwca 1571 roku. 7 lipca 1572 roku zmarł król, co przerwało plany związane z okrętem. Brak rysunków, opisów i relacji z prób morskich sprawia, że Smok pozostaje jednym z najbardziej niedopowiedzianych rozdziałów elbląskiej historii. Galeon Smok, budowany w Elblągu, miał zmienić układ sił na Bałtyku i stać się początkiem polskiej floty, lecz ostatecznie nigdy nie doczekał się chwały na morzu. Sam fakt jego powstawania pokazuje, jak ważnym ośrodkiem był Elbląg w XVI wieku, gdzie spotkały się królewskie ambicje, wenecka wiedza szkutnicza i praca miejscowych rzemieślników. Choć projekt zakończył się niepowodzeniem, pozostawił po sobie nowe technologie, doświadczenia i kontakty, które wzbogaciły lokalnych mistrzów. Dziś Smok żyje głównie w dokumentach, hipotezach historyków i miejskiej pamięci, stając się częścią tożsamości Elbląga.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
6: Skoro znany już narodziny i upadek elbląskiego smoka, to brzmi to jak początek dobrej legendy. To był naprawdę smok, czy tylko nazwa okrętu?
7: To była nazwa umowna wielkiego okrętu wojennego dla polskiej floty, zwanego Galeonem Zygmunta Augusta. Smok wziął się od rzeźby smoczej głowy na dziobie, która zrobiła na mieszkańcach Elbląga ogromne wrażenie.
6: Czyli Elbląg miał swojego własnego morskiego potwora. Kiedy ten smok pojawił się nad rzeką?
7: W drugiej połowie XVI wieku. Król Zygmunt II August uznał, że Polska potrzebuje floty wojennej, więc zamówił duży okręt i dwie mniejsze jednostki. Stępkę położono w Elblągu 21 czerwca 1570 roku. To był początek budowy pierwszego w pełni zaplanowanego okrętu dla polskiej floty i zalążek całej marynarki.
6: Wenecjanie w Elblągu? Kto dokładnie odpowiadał za budowę?
7: Głównym mistrzem był Domenico Zavazzello z Wenecji. Pomagał mu Giacomo Salvadore, a nad całością czuwał przedstawiciel Komisji Morskiej, Jan Bąkowski. Zimą pracę wstrzymano z powodu trudnych warunków.
6: Czyli nawet smok musiał poczekać na lepszą pogodę. A kiedy wreszcie trafił na wodę?
7: Zwodowano go 14 czerwca 1571 roku. Rok później, 15 marca 1572 roku, Bąkowski rozliczył rachunki, a Salvadore wciąż dopracowywał detale, uzbrojenie i wyposażenie.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
6: Brzmi jak historia, która zmierza do wielkiego debiutu na morzu. I tu pewnie pojawia się jakieś ale.
7: Niestety tak. 7 lipca 1572 roku zmarł Zygmunt II August, główny orędownik budowy floty. Bez jego wsparcia prace przy okręcie praktycznie stanęły. Smok nigdy nie został ukończony i nie wszedł do regularnej służby.
6: Czyli cała ta energia, pieniądze, wiedza z Wenecji i okręt, który nie wypływa na wielkie wyprawy. Co się z nim stało później?
7: Przez długi czas powtarzano, że smok spłonął podczas ataku gdańszczan na Elbląg w 1577 roku. Nowsze badania wskazują jednak, że wycofano go w górę rzeki Elbląg, aby uniknął zniszczenia. Podczas wycofywania zrąbano mu maszty, a ostatecznie rozebrano go pomiędzy 1584 a 1058 rokiem. Zniknął po cichu, bez wielkiej bitwy i spektakularnego zatonięcia.
6: Czyli mamy okręt jak bohater legendy. Wiadomo, że istniał, ale szczegóły giną we mgle. Wspomniałaś, że nawet co do jego typu są wątpliwości.
7: Tu właśnie pojawia się spór. Część badaczy uważa, że był to klasyczny galeon z kilkoma pokładami artyleryjskimi. Inni sugerują trzyrzędową galerę. Brakuje planów, opieramy się na opisach. Nawet nazwa smok jest domniemana, od galionów w formie głowy smoka. Oficjalna nazwa się nie zachowała.
6: A co z jego rozmiarami? To miał być naprawdę taki kolos?
7: Relacje XVI-wiecznych elblążan mówią, że był znacznie większy od znanych im statków. W polskiej flocie dominowały jednostki około 200 łasztów, a smok mógł mieć od 350 do nawet 389 łasztów. Jak na tamte czasy i port w Elblągu, to była imponująca skala.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
6: 36 beczek smoły brzmi jak zapach, który musiał unosić się nad całą stocznią. A jak liczna miała być załoga takiego smoka?
7: Szacuje się, że załoga liczyła około 350 ludzi, w tym 240 żołnierzy piechoty morskiej, uzbrojonych w hakownice, arkebuzy i muszkiety, a także marynarzy, artylerzystów, oficerów i nawigatorów. Taki okręt był pływającą społecznością, która musiała działać jak dobrze zgrany organizm.
6: Skoro mówimy o artylerzystach, to przejdźmy do działu. Jak uzbrojony był ten smok?
7: Uzbrojenie robi wrażenie nawet dziś. Główna artyleria burtowa to 12 feldschlang o masie 8 funtów i 14 kwaterschlang o masie 2,5 funta. Na dziobie dwa notschlangi o masie 16 funtów, na rufie dwie kartauny o masie 25 funtów, do tego 6 folgerzy o masie 9 funtów oraz artyleria flankująca z lżejszymi działami. Taki zestaw pozwalał prowadzić ogień w różnych kierunkach i na różnych dystansach.
6: To brzmi jak pływająca bateria artyleryjska, a jednak ten potencjał nigdy nie został w pełni wykorzystany na morzu.
7: I to jest najbardziej gorzka część tej historii. Ambitny projekt, nowoczesna konstrukcja, silne uzbrojenie, a zabrakło politycznej ciągłości. Śmierć króla zatrzymała rozwój floty. Smok stał się symbolem niewykorzystanej szansy i zakończył życie w ciszy, rozebrany gdzieś w górze rzeki.
6: Z drugiej strony sama pamięć o nim jest dziś ważna. Dla Elbląga to przecież kawałek lokalnej tożsamości.
7: Ta historia pokazuje, że Elbląg był miejscem wielkich morskich planów. W XVI wieku powstał tu okręt przewyższający znane wtedy jednostki i na trwałe zapisał się w dziejach miasta oraz polskiej myśli morskiej.
6: I w ten sposób smok z Elbląga wraca. Może nie na fale morskie, ale na fale radiowe.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
6: Skoro znamy już historię smoka z Elbląga, niedokończonego galeonu Zygmunta Augusta, to zobaczmy krok po kroku, jak narodził się ten niezwykły, a dziś prawie zapomniany projekt.
7: W centrum tej opowieści stoi galeon, który miał być dumą Rzeczpospolitej i powstawał właśnie w Elblągu, z dala od niechętnego królewskim okrętom Gdańska.
6: Wszystko zaczyna się od królowej Bony Swoccy i konfliktu z jej synem Zygmuntem Augustem, który niespodziewanie otwiera drogę do marzeń o polskiej flocie.
7: Bona, skłócona z królem, wyjeżdża do Bari, a towarzyszy jej wojewoda pomorski Szymon Świetki, który oficjalnie stoi po stronie królowej, lecz w rzeczywistości działa na prośbę monarchy.
6: W pewnym momencie Świetki żegna królową i polskie poselstwo jadące do Rzymu, a sam rusza w swoją misję, która ma dwa bardzo różne cele.
7: Z jednej strony chce kupić dla siebie trzy cenne obrazy, z drugiej ma znaleźć w Wenecji słynnego szkutnika, Domenica Zawiazellego, i namówić go, aby przyjechał do Polski i zbudował królowi flotę.
6: Czyli polski urzędnik w renesansowej Wenecji szuka mistrza od okrętów, a w tle pojawia się wielki plan. Rzeczpospolita z prawdziwą flotą wojenną, a nie tylko z kaprami i wynajętymi statkami.
7: Zawiazelli przyjmuje zaproszenie, choć zadanie jest ogromne. Flota ma utrudnić życie Iwanowi Groźnemu, odciąć Rosję od morza, wyrównać szanse w starciach z Danią i Szwecją oraz chronić handel zbożem.
6: Dotychczasowy system oparty na flocie kaperskiej miał wiele wad, więc królewski okręt w Elblągu miał być początkiem czegoś nowego, bardziej uporządkowanego i nowoczesnego.
7: Gdańsk widział w państwowej flocie zagrożenie dla własnych interesów, więc Zygmunt August kieruje wzrok na lojalny Elbląg, gotowy na nowe wyzwania.
6: Elbląg dostaje szansę, aby stać się kolebką polskiej floty wojennej, a wszystko rusza formalnie, gdy król w 1570 roku wydaje Komisji Morskiej polecenie budowy galeonu, który ma być wizytówką nowej potęgi.
7: W Malborku powstaje model okrętu. Późną wiosną ruszają prace w elbląskiej stoczni, nadzorowane przez Jana Kostkę, a z ramienia króla budową zarządza Jan Bąkowski przy wsparciu Mikołaja Eichstetta.
6: 14 czerwca 1571 roku, w Dzień Bożego Ciała, uroczyście spuszczono na wodę kadłub galeonu, a Elbląg świętował jak w Wenecji, w poczuciu, że rodzi się coś przełomowego dla Rzeczypospolitej na Bałtyku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
7: 5 października Jan Kostka sprawdza postępy budowy galeonu i jest zadowolony, a główne prace kończą się 15 marca 1572 roku przy koszcie ponad 7210 zł i 24 groszy. To dwumasztowy żeglowiec o ładowności około 400 ton z kajutami na dziobie i rufie, planowanym uzbrojeniem artyleryjskim i rzeźbą smoka na dziobie, która prawdopodobnie dała mu nazwę Smok.
6: Czyli w elbląskim porcie staje smok Zygmunta Augusta, gotowy, aby straszyć wrogów na Bałtyku, przynajmniej w założeniach.
7: Historycy nie są pewni, czy nazwa smok funkcjonowała już oficjalnie, ale rzeźba smoka pod dziobem jest wymowna, a muzealne rekonstrukcje pokazują, jak imponująco ten okręt mógł wyglądać. Równolegle powstają też dwie jednostki pomocnicze, bat oraz fragada, z żaglami i wiosłami, która miała działać bardziej elastycznie.
6: Fragada przechodzi próby, płynie z 7-osobową załogą w stronę Helu i do Pucka, a sam galeon czeka w Elblągu na dalsze wyposażenie i rozkaz Komisji Morskiej, by wysłać go do Gdańska. Lecz ten rozkaz nigdy nie nadchodzi. 7 lipca 1572 roku Zygmunt August umiera bezpotomnie. Zaczyna się bezkrólewie, a państwo zajmuje się walką o tron, a nie morską blokadą Rosji.
7: prace nad smokiem zostają przerwane. Działa już zakupiono, ale nigdy nie trafiły na pokład. Okręt stoi bezużyteczny, a kolejne lata przynoszą powolną degradację i rozbiórkę na deski.
6: Można sobie wyobrazić Szymona Świeckiego, który szukał szkutnika w Wenecji i wierzył w polską flotę, patrzącego na rozbierany kadłub w Elblągu i myślącego, że brak silnej obecności na morzu kiedyś się zemści.
7: Historia smoka pokazuje, że w Rzeczypospolitej były śmiałe wizje morskiej potęgi, ale zabrakło ciągłości politycznej, konsekwencji i stabilnego finansowania, a śmierć jednego władcy potrafiła zatrzymać program, który mógł zmienić układ sił na Bałtyku.
6: Dzisiaj, gdy w Elblągu patrzy się na rzekę i myśli o historii miasta, łatwo zapomnieć, że właśnie tutaj powstał okręt, który miał być początkiem królewskiej floty, a stał się symbolem niewykorzystanej szansy.
7: W tej opowieści spotykają się wielka polityka Jagiellonów, lokalna energia Elbląga, ambicje Zygmunta Augusta, talent włoskiego szkutnika i codzienna praca robotników, którzy budowali kadłub, nie wiedząc, że ich dzieło nigdy nie wypłynie na szerokie wody.
6: Zostaje więc pamięć o pływającym smoku Zygmunta Augusta, który prawie wyruszył z Elbląga na Bałtyk, a ostatecznie rozpadł się na deski. Oraz pytanie, jak inaczej potoczyłyby się dzieje regionu i całej Rzeczypospolitej, gdyby ten jeden galeon dostał wreszcie rozkaz wyjścia w morze.
8: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie. Siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia braniewskiego klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną.
17: Witam serdecznie Państwa.
8: I z siostrą Klarą.
18: Witam, szczęść Boże.
8: Jak Wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
17: Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze

0: pieniądzach.
1: Nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje, nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie, dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek niedostępny, wręcz przeciwnie. Klasztor jest otwarty, mimo swojej wielkości po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
2: A we wnętrzu mieszkają m.in. właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
3: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek. Czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym. Mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat. No takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno, ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi, albo osoby starsze, lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze, bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało, takie ciekawostki z życia naszego klasztoru, a też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych męczennic, ale też pokazują, gdzie jest kamień węgielny. Też taka ciekawostka w tamtym roku odkryta, odsłonięta. Także, no, jak ktoś nie wie, no to po strzałkach może jest zachęcony do tego, aby wejść, zobaczyć więcej, przejść się, odpocząć na ławeczce, posiedzieć.
2: Siostra wspomniała o zarządzie prowincjalnym. Ja też powiedziałam, że niedawno były wybory i siostra została przełożoną prowincjalną. Czy oznacza to, że jesteście najważniejszą placówką Katarzynek w Polsce?
3: No tak, od kiedy powstała polska prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania, takie najważniejsze dla sióstr, wszystkich Katarzynek z tej naszej prowincji polskiej, rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które, na przykład z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle. Raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to jest jednak kolebka zgromadzenia. Tutaj działała błogosławiona Regina Protman. Ten dom, no to jest takie serce nas wszystkich i bardzo nas cieszy, kiedy się te przyjeżdżają, kiedy my możemy zobaczyć, co one robią na całym świecie, one patrzą na nas i zawsze przewija się to słowo Braniewo.
2: Siostry Katarzynki z Braniewem związane są, jak Państwo słyszeliście, od kilkuset lat, a ze współczesnymi warto rozmawiać, zwłaszcza, że nie jesteście klasztorem zamkniętym. Widać Was w mieście, wychodzicie, pracujecie w szkołach, przedszkolach i innego typu instytucjach.
1: No tak, matka Regina, nasza założycielka, oczywiście rodowita braniewianka, bo to jest zaszczyt, myślę, dla nas wszystkich.
2: Patronka Braniewa.
1: Patronka Braniewa, tak, to jest no coś niesamowitego, że tutaj właśnie w naszym mieście taka wielka świętość się narodziła i też jednocześnie pionierka, która rozpoczęła coś nowego, nie tylko w kościele, ale w historii, w nauczaniu. Z racji tego, że właśnie matka Regina jako pierwsza zdecydowała, że ona nie chce żyć w klasztorze, który jest odseparowany od świata, nawet tymi zewnętrznymi murami, uważała, że bardzo ważna jest modlitwa za te wszystkie sprawy, które

0: trzeba omadlać, które dzieją się na świecie, ale jej serce pragnęło czegoś więcej. I do tej modlitwy dołączyła również apostolstwo, czyli właśnie wyjście poza mury klasztorów, wyjście do ludzi chorych, potrzebujących, do ich domów. Nie tylko ogarniać ich modlitwą, która jest bardzo ważna, ale działać. Działać tak, jak Bóg chce, zgodnie z hasłem, które właśnie stało się takim znakiem rozpoznawczym naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie jest pierwszym zgromadzeniem, które wyszło poza klauzurę. Wyszło do domów ludzi potrzebujących, wyszło na ulicę, wyszło tam, gdzie po prostu siostry są potrzebne, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
1: Pomagacie na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salkę dla potrzebujących.
0: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu Matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przyłożona, siostra Błażeja wiele lat wspomina, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr, udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek. Ci, którzy są w kryzysie bezdomności, mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu Matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że Matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
1: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
2: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy.
1: Będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić Braniewskie Katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio.
0: I to będzie naprawdę coś niesamowitego. Coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości, którzy zechcą przyjechać, zechcą być z nami i poznać nie tylko historię, ale też taką naturalność, otwartość sióstr Katarzynek.
1: Zapraszamy i już dziś pozdrawiamy z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie Martę Hajkowicz i siostry Angela i Klara. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
3: Radio SK.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Elblągu.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama. Zostań kimś. Kimś, kto wpływa na świat, rozwija swoje możliwości i odważnie sięga po ambitną przyszłość. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowość. Bezpłatne, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. To jeden z najbardziej prestiżowych i przyszłościowych kierunków w Polsce. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

o tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio.sk.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

Wycofaj. Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.